Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

szedł bosy drogą, dokąd kto to wie. Buty za ciasne rozleciały się i myślał sobie:

wiesz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: i przez kontakt, i przez wtyczkę zwartą gwardią płynie prąd. Włączasz pralkę, płynie prąd, lampka, mikser, tam też prąd.
1: Kto nie wierzy,
0: robi błąd.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

klawiszach, tak! Iza w saksofon dmie!

0: me. Never. Never. Never. Never.
1: Radio dzieciom.

0: nie grzebać się z robotą.
1: Czoło ocieramy z potu.
0: Dość, a teraz meblowanie.
2: Rzekłeś, władzu Piotrze, panie?

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
3: Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: Jest niedziela, na zegarze minuta po godzinie 8:00. To czas na poranek Polskiego Radia Dzieciom oczywiście. Tak się urwało, chyba dlatego, że wszystko dzisiaj jakieś takie trochę zaspane. Ja też odrobineczkę ziewam, ale już mówimy wam dzień dobry. No i wyruszamy w naszą poranną przygodę, która potrwa 2 godziny. Do godziny 10:00 jesteśmy razem z wami. Magda Żelazowska, Justyna Majchrzak. Jak tam, wstaliście już? Czy jesteście jeszcze nakryci kołdrą?

0: Ach, jak zrobiło się przyjemnie, prawda? Chociaż pora jeszcze wczesna, 5 minut dopiero po godzinie 8, a ta audycja, której słuchacie, nazywa się...
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Właśnie tak się nazywa i ja zastanawiałam się, co robią ludzie, których mijałam idąc dzisiaj do pracy, a tych ludzi nie było za dużo, od razu powiem. Był jeden duży pan z malutkim pieskiem. No, to jest jasne, dlaczego ten pan tak wcześnie wstał. I była jedna pani, która dokądś bardzo się spieszyła. Nie wiem, czy była spóźniona, czy po prostu miała taki punkt w niedzielnym grafiku, że musi bardzo szybkim krokiem dokądś zmierzać. Ale są też tacy, którzy nie śpią już od dawna. Halo, halo, czy nas ranne ptaszki słyszą? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Nawet konkretniej mówiąc, ranne żurawie.
0: Marta Powałowska jest w tej chwili... Gdzie ty jesteś, Marto? Ja wiem, ale powiedz wszystkim słuchaczom.
2: Dzisiaj zawędrowaliśmy z naszą terenową bazą Polskiego Radia Dzieciom do Poleskiego Parku Narodowego. Dokładniej rzecz ujmując, znajdujemy się przy ścieżce edukacyjnej. Już wam mówię, której dokładnie, bo tutaj jest ich kilka i są po prostu przepiękne.
0: A tam będzie można się spotkać o godzinie 12.
2: Tak, przy jednej z nich, ale my teraz jesteśmy przy ścieżce edukacyjnej Czachary w Zastawiu, ponieważ to tutaj od godziny 5.30 liczyliśmy żurawie. Te, które no, już odlatują na zimę z naszego kraju i na jakiś czas musimy się właśnie z nimi pożegnać.
0: Czyli wybraliście się pewnie do jakiegoś pięknego miejsca, jakiejś rozległej łąki, tak sobie to wyobrażam, na której było... Nie wiem, czy liczyć głowy, czy liczyć skrzydła, czy ogony liczyć. Co liczyć?
2: Wiesz co, to są takie ciekawostki, o których na pewno nasi drodzy słuchacze dowiedzą się słuchając audycji Hej Przygodo już o godzinie 12, którą z kolei nadamy wprost ze ścieżki edukacyjnej Dąb Dominik w Łomnicy. Więc zapraszamy bardzo serdecznie. Zresztą również i o godzinie 12 z tego punktu właśnie ze ścieżki edukacyjnej Dąb Dominik w Łomnicy rusza także spacer przyrodniczy prowadzony przez pracowników Poleskiego Parku Narodowego. Więc można zobaczyć, jak wygląda nasza baza terenowa. Można opowiedzieć nam o tym, co najbardziej fascynuje was w przyrodzie i jeszcze udać się na super spacer.
0: Ciekawa jestem, dlaczego to liczenie żurawi jest takie ważne, ale jak rozumiem, muszę swoją ciekawość trzymać na wodzach i po prostu dopiero o godzinie 12 wszystko będzie jasne.
2: Tak, zdecydowanie tak. Moc gości przed nami, przed tym spotkaniem. Pytałaś o to, co liczono. No tutaj systemów jest kilka. Dokładniej, jak sama zauważyłaś, wszystko opowiemy po godzinie 12, ale byli tacy, którzy faktycznie liczyli żurawie, które wzbijały się w górę. Niektórzy liczyli, starali się oszacować po głosie wydawanym przez żurawie, ile ich tam jest. No systemów było naprawdę całkiem sporo.
0: A potrafisz naśladować taki głos żurawia?
2: Nie, to nie tak. On jest taki wyjątkowy, taki raczej...
0: Jakoś tak. Bardzo piękny, bardzo piękny dźwięk. W tej chwili słychać go pewnie w różnych częściach Polski i to jest nie tylko znak, że tam właśnie są, ale że nawołują się, rozmawiają ze sobą, no i powoli szykują do drogi. Oj, troszkę mi się łezka wokół zakręciła, wiesz? Bo takie odloty żurawi to już jest znak, że naprawdę, naprawdę lato. Pa, pa.
2: No tak, tak, ale taka jest kolej rzeczy. Takie jest też to przyrodnicze koło, które się kręci i które powoduje, że najróżniejsze zmiany się dzieją, a dzięki temu my możemy też obserwować, jak po kolei te zmiany zachodzą i jak bardzo zarówno na nas one wpływają, jak my na nie.
0: Marto, 10 minut po godzinie 8 jest w tej chwili. Czy wy już jesteście po śniadaniu, czy śniadanie dopiero przed wami?
2: Och nie, my tak naprawdę pierwszą przekąskę mieliśmy około godziny 5, ponieważ żeby policzyć te żurawie od godziny 5.30, musieliśmy...

0: Wstać tuż po godzinie czwartej, więc rzeczywiście ta pierwsza przekąska, pierwsze śniadanie za nami, jak to mówi miś Michaś, który do czterech śniadań potrafi zjadać. Rozpoczęliśmy ten dzień bardzo, bardzo rześko, ale i smacznie.
1: Myślę, że zasłużyliście na drugie śniadanko, a może i trzecie wpadnie przed godziną 12. Marta Powałowska. Już teraz zapraszamy was na audycję Hej Przygodo na godzinę 12, a jeśli ktoś chciałby dołączyć do naszej wesołej, tropicielskiej gromady, to myślę, że może to zrobić, prawda, w Poleskim Parku Narodowym.
0: Oczywiście. Ścieżka edukacyjna Dąb Dominik w Łomnicy to jest to miejsce, gdzie od godziny 12, a tak naprawdę to już po godzinie 11 tam będziemy, więc śmiało możecie do nas przybywać. Aż do godziny 14 będziemy się znajdować.
1: No to hej przygodo!
0: Hej przygodo!
2: Dziś przyglądać chcę.

Ahoj, mówimy wszystkim tym, którzy już nie śpią, już wstali, tak jak Marta Powałowska i wesoła załoga audycji Hej Przygodo. I zajmują się różnymi ważnymi sprawami, bo przecież o tej porze w domach najczęściej jest jeszcze cicho, spokojnie i można naprawdę robić te rzeczy, na które zazwyczaj nie ma przestrzeni albo możliwości, albo tak zupełnie na spokojnie czymś się zająć. Czyli pozdrawiam wszystkie ranne ptaszki. Użyłam tego określenia też, kiedy rozmawiałam z Martą Powałowską. No, rannym ptaszkiem zdecydowanie jest ktoś, kto wstaje o 4 rano, żeby podglądać i liczyć żurawie. No i taki ranny ptaszek zawsze zrywa się z łóżka bez kłopotu, bez narzekania, nie kwęka, tylko wskakuje w nowy dzień z uśmiechem. Zastanawiam się, jakie ja jeszcze powiedzonka znam z różnymi ptakami. O, na przykład można, a propos tych żurawi, które dzisiaj liczono o świcie, można też zapuścić żurawia do czyjegoś zeszytu. Wiadomo, żuraw ma długą szyję, więc jak się tak zapuści żurawia, to można tak wyciągnąć szyję i zerknąć do zeszytu kolegi albo koleżanki, żeby na przykład sprawdzić, jak tam wynik matematycznego zadania. A może znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia z ptakami w roli głównej?

takim ptactwem domowym, kurami, kaczkami albo z jakimiś ptakami dzikimi. O, takimi jak ten żuraw na przykład. Jeżeli znacie jakieś powiedzenia, przysłowia z ptakami, to bardzo proszę o sygnał w tej sprawie 22 645 20 55.

0: biorą takie żabki.
1: Dobry dzień, Polskie Radio Dzieciom.

0: zespołu Fasolki, piosenka właściwie takie marzenie o tych motylach, chociaż być może jeszcze są na łąkach motyla, może jeszcze można je wypatrzyć, chociaż robi się troszeczkę chłodniej, a powietrze zaczynają zasnuwać takie drobne niteczki, niteczki babiego lata. Babie Lato, baśń o chłopcu, który zawędrował do świata magii i piękna muzyka Feliksa Mendelssohna. Tej historii mogliście wysłuchać na naszej antenie wczoraj, w samo południe, bo transmitowaliśmy jesienny koncert z cyklu Alfabet Orkiestry, B jak Babie Lato, no i to był powrót do naszego sezonu koncertowego. A tych, którzy tam byli, o pokoncertowe wrażenia pytała nasza reporterka Julka Rozbiecka, no i posłuchajcie, co jej powiedzieli.
1: Jestem w studiu koncertowym. Będzie zaraz koncert muzyki klasycznej. Byłem już na tych koncertach i jest fajna muzyka.
2: Tęskniliśmy za nimi całe wakacje. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Brawo.
3: Do tej pory stawałem przed mikrofonami na przykład przy słuchowiskach Polskiego Radia. Po raz pierwszy wziąłem udział w koncercie z cyklu Alfabet Orkiestry. Mikołaj Wachowski. Byłem Aleksandrą. Graliśmy bajkę, miała tytuł Babie Lato. Myślę, że najcięższe było zapamiętanie miejsc, w które się szło w konkretnych momentach i nie wchodzenie z tekstem na muzykę, żeby jednak też ta muzyka mogła wybrzmieć. Bardzo piękna muzyka Feliksa Mendelssohna. Kilka razy zerkałem na widownię i wydaje mi się, że dzieciom się podobało.
4: Ja mam na imię Magda. Najfajniejsza była historia.
2: Chcecie bajki? Oto bajka, jak powiedziałby mistrz Brzechwa.
5: Niech się więc snuje niczym nić babiego lata.
2: Aleksander mieszkał z rodzicami w niewielkiej wsi. Czasem bardzo się z tego cieszył, ale czasem wolałby przenieść się do miasta. We wsi nie było pływalni, kina, ani nawet placu zabaw. Za to w pobliżu płynęła rzeka, w której kąpał się i łapał ryby, a tuż za domem rósł las z mnóstwem poziomek, jagód i grzybów.
6: Był taki krasnoludek w czarnej pelerynie. Tak się wygłupiał i zaczepiał. A historyjka była o Babim Lecie.
7: Koncerty z opowieściami są fajne i przyjdziemy na następne. I już jest po koncercie.
8: Lilianna Krych, dyrygentka. Pomysłem na tę bajkę było to, że wiedziałam, że istnieje taka muzyka, która opowiada bardziej baśń dla dorosłych o śnie nocy letniej, którą napisał bardzo znany dramatopisarz William Shakespeare. No i ta muzyka napisana przez Mendelssohna ma tyle kolorów i dzieje się też w lesie. I pomyśleliśmy, że możemy wymyślić świat całkiem nowy, który też będzie leśnym światem i który będzie pasował do tej muzyki. Jest to duża różnica, ponieważ czasami muzyka do tej baśni miała takie króciuteńkie odzywki, na przykład po 2 albo 3 sekundy, które muszą się znaleźć tuż po jakimś zdaniu albo tuż po jakimś słowie, bo na przykład obrazują coś, że na przykład coś spadło, albo że ktoś biegnie, albo że coś się wydarzyło i jakby się zrobiło za dużą pauzę, taką za dużą ciszę pomiędzy, no to by bajka nie miała takiej energii w sobie i narracja by się urywała. Trzeba być bardzo czujnym i orkiestra też musi być czujna i dlatego miała takie specjalne karteczki. Był cały taki scenariusz numerkowy, żeby szybko przewracać strony i żeby na pewno znaleźć dobry takt. I więc na przykład były niektóre zdania, po których było napisane muzyka numer 2-1. Trzeba było wiedzieć, jak to brzmi, co to znaczy 2-1, czy to będzie krótkie, czy długie, czy na przykład to będzie parę minut i będzie jakaś akcja, że na przykład jest marsz weselny i długi korowód, czy na przykład to są tylko 3 sekundy. To jest duża różnica, prawda?
9: Tak, czyli bardzo dużo pracy przed orkiestrą.
8: Trochę tak jak orkiestra w operze, bo w operze też czasem tak jest, że są takie momenty, kiedy śpiewacy nie śpiewają, ale robią coś pomiędzy śpiewem a mową, to się nazywa recytatyw i wtedy orkiestra też takie króciutkie czasem akordy nawet, czasem po potrafi tylko takie pam pomiędzy słowa wrzucić i muszą dlatego być bardzo, bardzo czujni i ciągle patrzeć na rękę dyrygenta, żeby w dobrym miejscu wszystko zagrać.
10: Był mały krasnolud, był marsz weselny.
11: Powiedział Mateusz po wyjściu.

0: że dzisiejszy koncert mu się dużo bardziej podobał niż poprzedni, że był ciekawszy właśnie przez to, że była bajka. Powiedział, że mu się bardzo podobało. Mateusz niewiele mówi, bo chce iść już do Drzewka Szczęścia jako kolejnej atrakcji po koncercie.
1: Taka zawieszka z dziurkami, przez którą przeplatamy druciki. Na druciki nakładamy błyszczące koraliki, błyszczące listki i robimy z nich drzewko. Ono się tak ładnie mieni w słońcu jak babie lato.
2: Joanna Wieczorek.
3: Oto i znowu na dół, oto i znowu na dół.
4: Super.
3: I powstanie drzewko.
4: Ekstra.
3: Błyszczące, świecące.
5: A pani na pewno wie, co to babie lato.
1: To taka pajęczynka biała osadzająca się na roślinkach.
6: Robimy tutaj drzewko. Trzeba nawlec koraliki.
7: Było super. Muzyka była bardzo ładna. Przedstawienie całe było super bardzo. O chłopczyku, który zauważył jakąś pajęczynę i poszedł w las, żeby sprawdzić, co to takiego, i odkrył tajemniczą krainę. Byłam wcześniej na koncercie, ale dzisiaj było super.
8: Nazywam się Róża. Fajnie było, bo była bajka o magicznym świecie. A fajne są takie magiczne światy. I ta historia skończyła się ślubą.
9: Chcemy przyjść na następny koncert. Pa!
2: No my też mówimy pa, a nawet pa, pa, pa, bo już niebawem w październiku, 10 października, kolejna odsłona naszego cyklu koncertowego Alfabet Orkiestry. Ciekawa jestem, jaka litera tym razem będzie nam towarzyszyć.

Lilianny Krych zagra dla Was następnym razem 10 października, także już teraz możecie się szykować na kolejny koncert z cyklu Alfabet Orkiestry. A tymczasem to jest poranek Polskiego Radia Dzieciom. Na zegarze punktualnie 8:30, a mnie cały czas jeszcze chodzą po głowie te wszystkie powiedzonka z ptakami. Na przykład jest takie powiedzenie, bas grać jak kura pazurem. Tak trochę szkolnie się kojarzy, prawda? Bas grać jak kura pazurem. A co to znaczy? No i co komu zawiniła ta nieszczęsna kura, że bas grać jak kura pazurem można w zeszycie? Co to oznacza? 226452055. Kto wie i kto powie? To jest poranek Polskiego Radia Dzieciom. Dlaczego o ptakach mówię? A dlatego, że dzisiaj liczenie żurawi w Poleskim Parku Narodowym. Więcej na ten temat opowie Wam Marta Powałowska po godzinie 12 w swojej audycji Hej Przygodo, a my teraz do kurnika zajrzeliśmy, żeby sprawdzić, co to znaczy bas grać jak kura pazurem. Ciekawa jestem, kto wie. 226452055.

0: Agnieszka Wiśniewska opisała nam flaminga w piosence, a ja od razu go sobie wyobraziłam, tego flaminga. I powiem wam, że flaming wygląda troszeczkę jak ptak z bajki. Ciekawa jestem, czy Oluś widział kiedyś flaminga. Cześć Olusiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Widziałeś kiedyś flaminga? W ogrodzie zoologicznym na przykład, albo na jakimś filmie?
1: Nie.
0: One wyglądają, te ptaki, jak z bajki, ponieważ ich pióra są w kolorze, zgadnij jakim.
1: Białym.
0: Nie, białawe mogą być, ale najczęściej mają kolor... Słuchaj, jakby zmieszać czerwoną farbkę z farbką białą, to jaka barwa nam powstanie?
1: Różowy?
0: Tak, flamingi są różowe. Niektóre takie intensywnie różowe, inne blado różowe. No, czasami jak są niewybarwione dokładnie, to mogą sprawiać wrażenie takich mlecznych, takich białawych, jak powiedziałeś. Piękne ptaki. Jak będziesz w ogrodzie zoologicznym, kiedyś to się rozejrzyj, czy tam mieszkają sobie gdzieś flamingi. A ja pytałam o innego ptaka, o kurę. Mówi się czasami, że ktoś bazgrze, jak kura pazurem. I co to znaczy, Olusiu?
1: Brzydko rysować albo pisać.
0: Tak.

0: że się tak niestarannie pisze najczęściej w zeszycie, albo pewnie rysować też można takie bazgrołki, jak kura pazurem. A skąd to się wzięło, jak myślisz? Widziałeś kiedyś kurę na podwórku?
1: Nie.
0: Nie widziałeś jeszcze. To jak kiedyś będziesz na wiejskim podwórku albo w jakimś miejscu, gdzie są kury, to zwróć uwagę, co one robią tymi pazurami. Przechadzają się i co jakiś czas tak grzebią w ziemi. Takie różne szlaczki robią. O, pani mama się odzywa. Dzień dobry, pani mamo.
2: Dzień dobry. Podpowiadam Olkowi, że on musi mówić, a nie pokazywać, bo radio to trzeba by wyobraźni. Proszę podpowiedzieć, a Olek nogą po podłodze drapie.
0: Świetnie, że pani jest w pobliżu i może pani nam to opisać. No właśnie, Olusiu, tak to robią. Kury drapią tymi pazurami i znaczą takie różne znaczki, które są nieczytelne. Nie układają się w żadne litery ani rysunki. Takie bazgrołki po prostu. Oczywiście kura ma prawo takie bazgrołki robić na piachu, bo ona po prostu szuka, jak myślisz, czego kura szuka, jak tak rusza tymi nogami, rozgrzebuje ziemię?
1: Nie.
0: No, być może czegoś do...
1: jedzenia?
0: Tak myślę, wiesz. A to jakieś ziarenko się tam trafi, a to jakieś nasionko, może jakaś dżdżowniczka albo inny robaczek i kura będzie miała okazję wrzucić to coś do swojego kurzego żołądka. A byliście kiedyś, pani mamo, na jakimś wiejskim podwórku, czy jeszcze nie mieliście okazji?
2: Och, my takie mieszczuchy jeszcze nie mieliśmy okazji, jedynie wzdo, ale wszystko przed nami.
0: No pewnie, że tak. To w takim razie życzę wam pięknych wycieczek, pięknych wypraw. Jesień jest świetnym czasem, już niedługo przyjdzie do nas ta pora roku na różne eskapady, a tymczasem życzymy wam bardzo dobrego, udanego dnia. No i oczywiście, bazgrać jak kura pazurem, mówi się, jak ktoś tak niestarannie pisze. Domyślam się, że Oluś jeszcze nie pisze, raczej rysuje.
1: Jeszcze coś takiego w resztę, że się tuftem maluje i rysuje.
0: Tak, też tak można powiedzieć, jak się tak rysuje niestarannie, chociaż tak naprawdę to jak się rysuje, to najczęściej człowiek się stara, prawda? Żeby to było wszystko ładne i takie, jakie się zobaczyło w głowie, zanim człowiek chwycił kartkę. Będzie dzisiaj jakieś rysowanie, Olku?
1: Ja to w ogóle nie lubię rysować ani kolorować.
0: Nie lubisz. A co lubisz?
1: Bo to jest nudne. Bardzo nudne.
0: No, pewnie tak.
1: To fajne, ale dla mnie
0: rysować. Pewnie niektórzy tak myślą. A co lubisz robić, Olku? Skoro nie lubisz rysować ani kolorować, to co lubisz robić?
1: Ja Lego lubię bardzo.
0: Budować,
1: ja
0: o.
1: Ja bardzo Lego lubię.
0: No to...
1: dużo rzeczy budować.
0: No i co na przykład? W czym się specjalizujesz, pani architekcie?
1: Teraz sobie buduję domek dla lwa.
0: Dla lwa?
1: Tak.
0: Domek dla lwa. No to też można. Czemu nie?
1: Teraz sobie buduję.
0: Aha.
2: No? Jakie ty masz jeszcze zwierzęta?
1: Mam świnkę, mam baranka, mam kota, mam dwa koty nawet.
0: Aha.
1: Lwa mam, miczka, świnie i kot.
0: No mogę śmiało powiedzieć, patrzę teraz na
1: jeszcze baranka mam.
0: Patrzę teraz na plakat filmu Pucio kocha zwierzaki. Mogę śmiało powiedzieć, że Olek kocha zwierzaki nie mniej niż Pucio. Te, które może zaopiekować i zbudować im coś z klocków. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i życzymy miłego klockowego poranka.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Do usłyszenia. Pa, pa. A do nas zadzwonił jeszcze Jerzyk. Cześć Jerzyku, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, co tam u ciebie słychać w niedzielny poranek?
3: Jesteśmy teraz na Orlenie i pijemy sobie kawę i mleczko i hot doga jemy.
0: A, rozumiem. Taki posiłek w drodze. A dokąd jedziecie?
3: Donikąd, po prostu poszliśmy na śniadanie.
0: O, rozumiem, ale ładna odpowiedź. Dokąd jedziecie? Donikąd. Gdzie jest donikąd? Można by kiedyś zrobić taką mapę donikąd. Bardzo ładna ta kraina byłaby.
3: Nigdzie.
0: Chyba. No,

0: Albo wszędzie. Wszędzie i nigdzie. Mogą tam być jeziora, lasy. Co tam jeszcze w donikąd mogą być? Może grzyby rosną w tych lasach?
1: My w ogóle nie jesteśmy w lesie, proszę pani.
0: No wiem, doskonale wiem, że nie jesteście w lesie. Już wiem, że jesteście na śniadanku. I smacznego wam życzę. A mleczko dobre?
1: Tak, tylko że już czekam, kiedy się ostudzi, bo zawsze jakieś gorące.
0: No tak, tak to jest z tym mlekiem. To trzeba dmuchać na nie, wiesz, tak jak ja dmucham
1: tak,
0: teraz.
1: Tak, wiem.
0: Żebyś się nie poparzył. Jerzyku, czy to my wczoraj rozmawialiśmy o grzybobraniu?
1: Tak.
0: No i jak tam było w lesie? Opowiadaj. Jerzyk wczoraj do nas zatelefonował z wiadomością, że po pierwsze był na filmie Pucio kocha zwierzaki i bardzo mu się ten film podobał, a po drugie, że właśnie jedzie na grzyby. I były te grzyby w lesie, Jerzyku?
1: Tak, były i to bardzo dużo.
0: Ile? Dwa koszyki? Trzy koszyki?
1: Trzy koszyki.
0: O, brawo. I być może jeszcze wpadło troszkę do siateczki albo do kalosza.
1: Mogło tego być.
0: Ciekawa jestem, czy te borowiki wyczekiwane też tam się znalazły wśród grzybów. To są takie grzyby najbardziej szlachetne, na które jak grzybiarz się na grzyby wybiera, to właśnie na nie się najczęściej poluje. Znaleźliście jakiegoś borowika, jakiegoś prawdziwka?
1: Prawdziwków to 5 znaleźliśmy.
0: Brawo! A kto znalazł najwięcej grzybów? Powiedz, że ty, Jerzyku, że byłeś królem grzybobrania.
1: I tak najwięcej znalazłem.
0: No tak myślałam, oczywiście, że tak. To w takim razie to mleko jak najbardziej ci się należy. Ale mam nadzieję, że całej nocy nie chodziliście po lesie. Że nie wracacie właśnie z grzybobrania, że to nie jest tak, że wracacie z grzybobrania. Nie, nie, nie. Grzybobranie było wczoraj, a nocleg był już w domu, prawda?
1: Nie, w kamperze, w Suglaslu.
0: O rety, ale to przygoda. To przygoda prawie taka jak w czasie wakacji. No bardzo ci dziękuję, Jerzyku, za relację. Ty jesteś naszym korespondentem. Tym razem korespondent nad kubeczkiem mleka, Jerzyk. I pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę wam dobrej drogi, gdziekolwiek jedziecie i gdziekolwiek jest to donikąd, które widzę oczyma mojej wyobraźni i bardzo mi się tam podoba. Też chcę donikąd pojechać. Mogę się z wami zabrać, Jerzyku?
1: Tak.
0: To w takim razie...
1: Tylko niech pani z Warszawy pojedzie do Subraśla. To może trochę zająć.
0: Troszkę zajmie, ale w końcu dotrę do was, dobra?
1: Dobra.
0: Pozdrowienia w takim razie dla całej ekipy i smacznego śniadanka. Pa, pa, do usłyszenia.
1: Dziękuję.
2: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Reggae Pasikonika. Ciekawa jestem, czy Pasikoniki wygrywają swoje ostatnie koncerty na Łąkach. Jeżeli jesteście gdzieś w okolicach pięknej przyrody, tak jak Jerzyk, to możecie to sprawdzić, czy jeszcze tam jakieś pasikoniki się odzywają, czy jeszcze motyle widać. No ja może też znajdę chwilę, nie dziś, ale w ciągu tygodnia, żeby wybrać się w takie miejsce, żeby troszkę podejrzeć tę przyrodę u schyłku lata, na początku jesieni. A dzisiaj jest, słuchajcie, już 13 września w kalendarzu. I uwaga, uwaga, ważne wydarzenie miało miejsce 132 lata temu. 132 lata temu urodził się Julian Tuwim. Ten sam, bez którego nie poznalibyśmy ani Słonia Trąbalskiego, ani pana Hilarego. Nie usłyszelibyśmy ptasich świergotów, pitpilitań i pimpiliń w wierszu Ptasie Radio. No i nie mielibyśmy tylu innych pięknych wierszy, w których pan Tuwim, jak no niewielu innych, bawił się słowami, wydobywał z nich brzmienie, bo potrafił to robić. Słoń Trąbalski, Ptasie Radio, Lokomotywa, Dyzio Marzyciel, pan Tralaliński, te wszystkie wiersze napisał Julian Tuwim. A związana jest bardzo blisko z panem Tuwimem Łódź, miasto Łódź. Tam się urodził 13 września, 132 lata temu. I dzisiaj Łódź świętuje urodziny pana Tuwima. Będzie można spacerować na przykład śladami Tuwima po Łodzi i zwiedzać Łódź, tak jak pan Tuwim kiedyś to robił. Będzie można zaglądać do miejsc, które są z nim związane. Będzie można usiąść na ławeczce obok pana Tuwima i poczytać jego wiersze. Będzie można też wziąć udział w tuwimowym koncercie. A teraz u nas, uwaga, uwaga, tuwimowa zagadka związana z jednym z wierszy Juliana Tuwima. A zagadka nazywa się...
1: Brakujące słowo.
0: Proszę się nie śmiać, bo za chwileczkę będzie na pewno dobra odpowiedź. A brakujące słowo jest we fragmencie wiersza pana Juliana Tuwima. Jakiego słowa będzie tam brakowało? Posłuchajcie i odgadujcie.

0: być na...
1: Może znacie ten wiersz z lektury albo z piosenki właśnie? 226452055, jakiś koń podszedł pod to drzewo, na którym pani Słowikowa załamuje, chciałam powiedzieć ręce, nie, skrzydła załamuje pani Słowikowa i wypatruje swojego słowiczego męża. Jakiego słowa brakuje w tej piosence? Posłuchajcie raz jeszcze.
0: Płacz

0: 22 645 2055, to jest numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom. Pytamy was o słowo, które zostało zarżane przez pewnego konia, a ta zabawa nazywa się
1: brakujące słowo.

0: To też jest piosenka do tekstu wiersza Juliana Tuwima, piosenka zatytułowana Okulary oczywiście, a dzisiaj 132 urodziny obchodzimy Juliana Tuwima i w związku z tym dzisiaj jest zabawa brakujące słowo związana z piosenkami i z wierszami Tuwima. Halo, halo Nino, dokąd jedziesz? Dzień dobry.
1: Na grzyby jadę.
0: Hurra, no to ja ci życzę w takim razie, żebyś została grzybową królową, tak jak Jerzyk, który znalazł wszystkie podobno prawdziwki. 5 prawdziwków znalazł Jerzyk podczas wczorajszego grzybobrania. Będzie dużo grzybów w koszyku?
1: Nie wiem, ale myślę, że tak.
0: Ja też jestem przekonana, że tak. A na razie jeszcze rozwiążmy tę dzisiejszą zabawę z cyklu Brakujące słowo. Posłuchajmy raz jeszcze tego fragmentu, a ty powiesz, jakiego słowa tam brakuje, Nino, dobrze?
1: Dobrze.

0: być na...
1: No, pan Słowik...
2: Na kolację.
1: Tak, miał być na kolacji pan Słowik, pewnie, że tak. A pamiętasz, co zatrzymało pana Słowika w drodze na kolację? Dlaczego nie dotarł na czas do pani Słowikowej?
2: Piękny noc.
1: Tak, powiedział, ale wieczór taki piękny.

0: że szedłem piechotą, moje złoto, wybacz. Tak powiedział pan Słowik w wierszu Juliana Tuwima. Szukam teraz w pamięci, czy o grzybach napisał jakiś wiersz pan Tuwim, ale chyba nie. Natomiast wiersz o grzybach napisał inny znakomity poeta polski, pan Jan Brzechwa. Hej, grzyby, grzyby, przybywajcie do mojej siedziby. Jakby ktoś chciał sobie przypomnieć wszystkie nazwy grzybów znane nam z atlasów, to może zajrzeć do tego wiersza.
1: Daleko ja nawet mam tak? Z tym wierszem.
0: O, widzisz, a może pamiętasz kawałeczek, jak to tam było? Grzyby ze sobą rozmawiały i wybierały się na wojnę z muchami, z tego co pamiętam.
1: I muchomory w końcu wyszły.
0: A, pamiętasz ten wiersz. Brawa dla ciebie w takim razie. Nie tylko wiersze Tuwima znasz, Nino, ale też Jana Brzechwy. Daleko jeszcze na te grzyby?
1: No, nie aż tak daleko.
0: To w takim razie trzymam kciuki za grzybobranie, a jeżeli się uda, jeżeli się powiedzie, to dajcie znać na przykład jutro w poranku Polskiego Radia Dzieciom Martynie Chuderskiej, jak było, dobrze?
1: Dobrze.
0: A my was pozdrawiamy, no i życzymy wielu, wielu grzybów w tym lesie. Pa, pa, do usłyszenia.
1: Pa, pa, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra

0: Piotra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja.

0: Na zegarze już 3 minuty po godzinie 9, a to jest audycja
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Nie zapowiadałam tego wcześniej, ale teraz mam nadzieję, że nie będzie tak, że uciekniecie z krzykiem od radioodbiornika, kiedy zdradzę, co będzie tematem tej godziny Poranka Polskiego Radia Dzieciom. Dzień dobry w ogóle, mówimy. Magda Żelazowska, Justyna Majchrzak. Uwaga, muszę aż odchrząknąć. Słuchajcie, temat będzie niełatwy i myślę, że niektórzy dorośli, jak to hasło słyszą, to dostają gęsiej skórki i jeży im się włos na głowie ze strachu. Ciekawa jestem, czy wy też się przestraszycie, a może ucieszycie się, gdy usłyszycie, że dzisiaj tematem będzie...
2: Przeprowadzka, za pasku dziś się posadzka.
0: Przeprowadzka. I co wy na to? Lubicie? Braliście kiedyś udział w jakiejś przeprowadzce? Mogła to być przeprowadzka z mieszkania do mieszkania, ze starego do nowego mieszkania, a mogła to być przeprowadzka z pokoju do pokoju. No, ja kiedyś przeżyłam taką przeprowadzkę z jednego pokoju do drugiego pokoju. Kiedy mój brat się wyprowadził, to wtedy ja dostałam jego pokój i mogłam go sobie na nowo urządzić. Jest w tym pewna przyjemność, jest też i wyzwanie, bo trzeba się zastanowić, jak to przeprowadzić sprawnie. No ale za chwileczkę w studiu pojawi się gość, który zna się na przeprowadzkach i będzie miał mnóstwo cennych porad, cennych wskazówek, ale też różnych opowieści związanych właśnie z przeprowadzką. A wy, jeżeli braliście kiedyś udział w takim przedsięwzięciu dużym, dużym, to dajcie znać. 22 645 20 55. Jak było i czy to straszne, czy też bardzo radosne, jak tak zmienia się jedno stare mieszkanie na nowe, albo jeden dawny pokój na nowy pokój. 22 645 20 55. Przypomnę też, że do waszej dyspozycji jest nasz adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. A już za chwilę gość w studiu się pojawi.

0: To jest poranek Polskiego Radia Dzieciom. Pracować będzie lżej, a wiadomo, że przeprowadzka to A. Zamieszanie, B. Problemy logistyczne, C. Dużo, dużo ciężkiej pracy, bo najpierw trzeba wszystko spakować, potem trzeba wszystko przeprowadzić, przenieść, potem wszystko rozpakować. Na szczęście są ludzie, którzy w tym pomagają, niosą taką pomoc, ułatwiają ludziom zadanie. Agnieszka Bożejewicz, menadżer domu, założycielka marki Baga jest z nami w studiu. Dzień dobry, pani Agnieszko.
1: Dzień dobry.
0: Lubi pani się przeprowadzać?
1: Lubię pomagać w przeprowadzkach. Sama niekoniecznie lubię się przeprowadzać. Mam kilka przeprowadzek za sobą osobistych. Najważniejsze chyba takie doświadczenie i wniosek. Przeprowadzki nauczyły mnie minimalizmu.
0: No tak, bo jak człowiek zaczyna się pakować...
1: Nie, najpierw zaczyna to wszystko wyciągać ze wszystkich szafek, ze wszystkich półeczek, ze wszystkich zakamarków i nie wierzy w to, że obrósł tyloma rzeczami.
0: Coś w tym jest.
1: Tyloma rzeczami, a potem okazuje się, jak ja mam się z tym wszystkim zabrać, jak tego tyle jest.
0: Po co mi w ogóle tyle tego?
1: Tak, tak. A poza tym to ja, albo patrzy na coś i mówi, to ja coś takiego miałem, a ja tak długo tego szukałem. I od tego zaczyna się następny krok, czyli co mi jest tak naprawdę do życia potrzebne, co w tym nowym domu, czy w tym nowym mieszkaniu, a co mogę po prostu zostawić albo oddać komuś.
0: Czyli przeprowadzka ma też dużo takich pozytywnych stron.
1: Ale oczywiście, że tak. I jej niezbędnym elementem, i to podstawowym, i chyba pierwszym, jest właśnie ta selekcja.
0: Dlaczego przeprowadzka nas tak mobilizuje nas, bo musimy, bo już sobie zaplanowaliśmy, bo tam czeka przestrzeń, którą trzeba wyposażyć, więc musimy się za to zabrać. A jakby tak człowiek miał zrobić takie porządne sprzątanie, które też by na pewno pokazało, ile rzeczy mamy i gdzie się ukryło to coś, co nam się dawno temu miało do czegoś przydać, ale się nie przydało, bo nie mogliśmy tego znaleźć, to pewnie już troszkę mniej mamy zapału. A przeprowadzka jest koniecznością czasami.
1: Jest koniecznością i uważam, że koniecznością jest właśnie ta selekcja. Po wyciąganie z tego przy okazji, zresztą musimy zacząć od tego, że to jest proces. To nie jest coś, co dzieje się na pstryk w jeden dzień. Dobrze jest to sobie wszystko zaplanować. Też dużo zależy od tego, czy przeprowadzamy się z mniejszej powierzchni na większą, na przykład z mieszkania do domu. Będę miała taką klientkę w przyszłym miesiącu. To jest łatwiejsze. Bo można sobie tak trochę, nie tak bardzo się zdyscyplinować do tej selekcji i z większym sentymentem się przeprowadzać, czyli z większą ilością rzeczy, z myślą, a zajmę się tym później.

0: jak będę miała więcej czasu po przeprowadzce.
1: A jeszcze jak dom, ten przyszły dom ma strych.
0: Po piwnicy, tak, tak. Przeprowadzam teraz, będę w przyszłym miesiącu przeprowadzać klientkę z 70 metrów mieszkania na 160 metrów dom, właśnie z poddaszem, z piwnicą, więc to jest dosyć komfortowe, ale większym problemem i większą dyscypliną trzeba się wykazać, kiedy przeprowadzamy się z dużego domu bądź z dużego mieszkania na małe. Wtedy trzeba zacząć ten proces wcześniej. Po to właśnie, żeby przyjrzeć się każdej rzeczy na spokojnie i zastanowić się, czy ja naprawdę chcę się z nią przeprowadzać, czy ona naprawdę mi jest potrzebna.
1: Mm-hmm. No tak, i teraz pomyślcie o swoich pokojach zapełnionych zabawkami. Tak myślę, że w każdym pokoju dziecinnym jest bardzo, bardzo wiele maskotek. Ja wiem, i te przytulanki służą nam do uspokajania się i można z nimi zasypiać i można się z nimi bawić. No i czasami trudno się rozstać z takimi przytulankami.
0: To zależy, jak się z dziećmi o tym porozmawia, albo to zależy od tego, w jakim wieku dzieci są, bo z całej tej przeprowadzki można zrobić wielką przygodę. Po to, żeby dziecko nie odebrało tego jako, że wali mu się, że to jest jakiś koniec świata, wali się jego dotychczasowy świat, tylko to jest świetna przygoda, do której trzeba się przygotować. Zresztą dzieci obserwują dorosłych, jak dorośli się przygotowują do przeprowadzek, planują, różne rzeczy rozmawiają, co zostawiamy, co dokupujemy, co zostaje dla osób, które przejmą tą nieruchomość, a dzieci mogą mieć świetne wyzwanie pod tytułem, co zabieram najpierw, z czego już wyrosłam, czy wyrosłam, może ten pluszak będzie służył dzieciom, które zamieszkają tutaj, będzie im miło, jak wejdą do pokoju, w którym mieszka już jakiś miś albo jakieś zwierzątko i na nich czeka, więc można to zrobić z dziećmi takim trochę sposobem i trochę sprytem, jest to dla nich przygoda, dzieci lubią się czuć dorosłe i odpowiedzialne za pewien zakres prac, bo dzięki temu czują się członkiem rodziny, a nie kimś, z kim się nie ustala, nie uzgadnia.
1: A może część tych przytulanek można przeprowadzić do przedszkola i może okaże się, że znajdą swoje miejsce na półkach w sali przedszkolnej, do którego chodzimy na przykład.
0: Oczywiście takich miejsc, gdzie można oddać swoje przytulaki jest o wiele, wiele więcej. Kwestia uzgodnienia z zarządzającymi osobami, takimi placówkami, czy takimi miejscami, czy takie pluszaki chcą, ale przedszkole jest świetnym domem, myślę, dla pluszaków.
1: Tym bardziej, że jak się jeszcze chodzi do tego przedszkola, to można się spotykać z tymi pluszakami.
0: Ale oczywiście, że tak.
1: I zobaczyć, jak one się tam czują i czy zaprzyjaźniły się z dziećmi. Może mają teraz swojego nowego ulubieńca wśród grupy przedszkolnej.
0: Oczywiście, że tak.
1: To wie.
0: A poza tym te pluszaki mogą stać się ulubieńcami wielu dzieci w przedszkolu i coraz więcej dzieci może przychodzić przecież odwiedzać te pluszaki i opowiadać, dokąd się przeprowadziły, jakie pluszaki one przyniosły do przedszkola i może się z tego zrobić cała rodzina przedszkolnych pluszaków,
1: no, przeprowadzkowych. Jaka to przygoda, ta przeprowadzka, która wydawałoby się, że jeży nam włos na głowie. Dzisiaj nas z tym tematem oswaja pani Agnieszka Bożejewicz, menadżer domu, założycielka marki Baga. Jeśli macie takie doświadczenia z przeprowadzką, może się przeprowadzaliście kiedyś i pamiętacie, jak to wygląda i czym się człowiek wtedy musi zająć, to dajcie znać. 226452055. Dzisiaj naszym tematem jest...

0: jadłeś tego placka, rozsypana sól karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam.
2: Gdzie?
1: Do Wacka.
0: Przeprowadzka.

0: Ach, nie coś napackał przeprowadzka?
1: Żegnaj nam ulicą bracka, witaj Nowostarogradzka i módl się do świętego Jacka.
2: To Grzegorz Turnał i Kot Przybora w piosence Przeprowadzka z tekstem Jeremiego Przybory. Pewnie pan Jeremi przeżył niejedną przeprowadzkę i wiedział doskonale, że i zapaskudzi się posadzka i że coś się może stłuc w trakcie takiej przeprowadzki. Ech, módl się do świętego Jacka, jak to w tej piosence było, kiedy jest przeprowadzka. Podobno dobrze przeprowadzkę robić w soboty albo we wtorki. Takie są jakieś przesądy. Tak mi ktoś kiedyś powiedział, kiedy ja się przeprowadzałam. Uważaj, żebyś tylko trafiła do nowego miejsca w sobotę albo we wtorek.
3: Nie słyszałam takiej teorii.
2: Powiedziała Agnieszka Bożejewicz, menadżer domu, która dzisiaj nam pomaga w przeprowadzaniu się.
3: Nie słyszałam takiej teorii. Nie mam chyba żadnych takich
2: przesądów
3: na ten temat zastanawiać, ale nie usłyszałam też tego od żadnej z moich klientek, że na przykład nie życzą sobie, żeby przeprowadzać się we wtorki lub w soboty, albo chciałyby akurat w te dni. Wynika to raczej z życia zawodowego, z trybu życia rodziny, z terminów odbioru mieszkania.
2: Najczęściej pewnie weekend
3: tak,
2: jest takim
3: myślę,
2: czasem,
3: że
2: kiedy
3: tak.
2: się ludzie...
3: Natomiast przeprowadzkę nie uda się zrobić w weekend. Sam ten transport pewnie tak, ale sam ten proces, który przygotuje wszystko do transportu, czyli te wszystkie nasze kochane kartony, torby, walizki, to niekoniecznie. To jest o wiele większy.
2: Ja mam niewiele doświadczeń z przeprowadzkami, ale jedną taką zasadniczą przeżyłam i powiem pani, że zawsze się szacuje, że ma się mniej niż potem się okazuje. Pamiętam,
3: oczywiście,
2: że myślałam, że 10 kartonów wystarczy na wszystkie moje rzeczy, a nie wystarczyło.
3: To zależy, ile się tych rzeczy ma i jak wielkim jest się minimalistą. Mnie pewnie by już wystarczyły w tym momencie. Ale no tak jak rzeczywiście, zwykle jest więcej rzeczy niż przewidzieliśmy, że je mamy. I kartonów zwykle jest za mało.
2: A od tego się właśnie zaczyna, prawda? Żeby przejrzeć wszystkie miejsca, w których mamy zgromadzone nasze przedmioty, drobiazgi,
3: tak,
2: zabawki, książki,
3: tak,
2: ubrania i dużo tego jeszcze
3: tak
2: jest.
3: Tak, bardzo sprawdzonym patentem na rzeczy objętościowo duże, czyli takie jak na przykład pluszaki, duże misie, które są ukochane i na pewno się z nami przeprowadzają, czy ubrania, są worki próżniowe. Wystarczy odkurzaczem odciągnąć powietrze i objętościowo te rzeczy zaczynają zajmować bardzo mało miejsca. Więc
2: pluszak robi się jak naleśnik,
3: tak,
2: ten nasz duży miś.
3: Pluszak robi się jak naleśnik, dzięki temu może uda się przemycić więcej tych pluszaków, jak one nie będą takie objętościowo duże. Taki patencik dla dzieci, które chciałyby dwa duże mi się ze sobą przeprowadzić, albo słonia jeszcze do tego.
2: Ale tego się nie da zrobić na przykład z książkami, a jak znam naszych słuchaczy, książkomaniaków, to książek w ich pokojach też jest bardzo dużo.
3: Tak. Książki są ciężkie, niektóre są gabarytowo bardzo duże. Mój ulubiony patent na książki to wcale nie torby z uszami z znanej sieciówki, które są mocne, świetne, duże, ale jeżeli dziecko chce się przeprowadzić ze swoimi książkami ulubionymi i mieć je pierwszej nocy już na nowym miejscu, bo na przykład czyta te książeczki sobie, no to warto zapakować sobie je do walizki albo do plecaka. Zresztą każdemu zalecam, żeby miał taką torbę czy walizkę na tę pierwszą noc na nowym miejscu, czyli tam będą wszystkie rzeczy potrzebne. Telefon, ładowarka,
2: szczoteczka
3: do zębów, kosmetyki, bielizna, ubrania na następny dzień.
2: Pluszak do...
3: No i pluszak obowiązkowo i książeczki. I książeczki. A jeżeli mamy więcej walizek, to warto te książki w ogóle przewozić w walizce, bo wtedy łatwiej jest je wnieść. Mamy kółka, więc jest bardzo łatwo.

0: Aha, ile takich książek można zapakować do kartonu albo do walizki, żeby nam się ucho nie urwało i żebyśmy nie przeciążyli się?
1: Jeżeli mamy ukochaną książeczkę, to pewnie każde dziecko swoją udźwignie, ale jeżeli jest tych książek dużo, to na pewno warto wynająć firmę transportową, która nam będzie te kartony dźwigać i kilku silnych panów, bo książki ważą. No to to... Książki są moim zdaniem jednym z najtrudniejszych elementów do przeprowadzki, zwłaszcza u książkomaniaków. Ja też jestem książkomaniaczką, więc książki zawsze przeprowadzam w walizce, bo one mi się nie zniszczą, nie przemieszczają mi się. Jeżeli je ciasno ułożymy, to one się nie poniszczą, a ja bardzo lubię mieć książki dobrze zachowane. No i drugim takim trudnym elementem do przeprowadzki są chyba nietypowe meble albo fortepian na przykład.
0: No to jest nietypowy
1: tak,
0: mebel rzeczywiście.
1: Bardzo, bardzo.
0: Ale wyobrażam sobie radość sąsiadów, nowych sąsiadów, którzy widzą, że wprowadzają się sąsiedzi z fortepianem, będzie koncert.
1: Nie jeden i pewnie codziennie, tak. Tak. Kiedy przygotowywałam do przeprowadzki klientkę, to właśnie za ścianą był pan, który grał na fortepianie dzień w dzień, bo trenował. I był też saksofon, więc miałam bardzo wesoło.
0: No, jeżeli sąsiedzi świetnie grają, bo przygotowują się do koncertu, to jest sama przyjemność tak naprawdę budzić się razem z preludiami Chopina na przykład i usypiać z nokturnami, nie wiem, Bacha.
1: To zależy, o której to ma miejsce godzinie i czy na przykład ktoś nie jest zmęczony po pracy i chciałby się zdrzemnąć.
0: Pani Agnieszko, a jeszcze jakie to są te tak nietypowe meble, o których pani mówi? Fortepian, no to wiadomo, wymaga szczególnej ostrożności i ekipa przeprowadzkowa w ogóle musi wiedzieć, jak się obchodzić z takim instrumentem delikatnym. A inne takie meble nietypowe to co? Łóżko piętrowe?
1: Łóżko piętrowe można rozkręcić. Trudniej rozkręcić komodę po pradziadku albo jakąś witrynę zabytkową, która nie tylko wymaga ostrożności, bo jest bardzo stara, jest pamiątką na przykład po dziadku czy pradziadku, albo zegary stojące. Mam na myśli głównie antyki, one są bardzo nietypowe, mają mnóstwo detali, które trzeba zabezpieczyć, na przykład folią bąbelkową, żeby nie utrącić kawałka listka, który zdobi na przykład lustro. Poza tym jest dużo przeszkleń, więc trzeba też te szkła zabezpieczyć. Można to zrobić bardzo łatwo i bezpiecznie, naklejając na krzyż taśmę bezbarwną. Mhm. Nawet jeżeli coś pęknie, to to szkło się nie rozsypie w transporcie na pozostałe inne rzeczy. Nawet jeżeli uda, niestety zdarzy się coś zbić. Więc tak, to są te najbardziej nietypowe meble, które zdarzyło mi się przeprowadzać. Czyli duże, gabarytowe albo takie, które trzeba wprowadzać do nowego domu przez drzwi balkonowe, na przykład na którymś piętrze, bo na klatce schodowej się nie zmieszczą.
0: Przez drzwi balkonowe?
1: Tak, przez okno.
0: Czyli trzeba spuścić jeszcze jakąś linę na bloczku, podciągać na przykład jakiś taki mebel.
1: Nie, raczej wynajmuje się firmę, która ma taki dźwig, podjeżdża sobie takim podnośnikiem, jak czasami naprawia się lampy uliczne, to na takim koszu, podnośniku panowie sobie w górę wjeżdżają, to tak samo można też niektóre meble właśnie
0: wnieść. Od razu do salonu.
1: Tak, od razu do salonu.
0: Przez drzwi balkonowe. Tak. No, słuchajcie, jeżeli i wam nie jest dalekie to hasło...
2: Przeprowadzka, zapas kłóci się posadzka...
0: To dajcie znać, 226452055, a dzisiaj swoimi wspomnieniami, przemyśleniami, patentami wreszcie przeprowadzkowymi dzieli się Agnieszka Bożejewicz, menadżer domu, założycielka marki Baga. No to teraz Kulfon i Monika, oni sobie na pewno pomagają w takich akcjach jak przeprowadzka.
3: Naprawdę dość. Po prostu w bucie gwóźdź albo kość. Jak zwykle chcesz na nosie mi grać. Przez ciebie jeść nie mo.

0: jesteś?
1: Jestem, jestem.
0: Siedzisz pod krzakiem sam.
1: A z kim mam siedzieć?
0: Już nie wiem. Po co mi taki kram? Wybaczę?
1: Wybaczysz.
0: Jeszcze ten jeden raz.
1: Oj, dziękuję ci.
0: Ojej, głuptasie.
1: Tylko nie głuptasie.
0: Skąd ten tort wielki masz?
1: Upiekłem go dla ciebie.
0: Aha. Płynę przez stan.

0: Czek. 28 minut po godzinie 9, to jest przedpołudnie, bo już nie poranek, ale audycja nazywa się nadal tak samo.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: A my dzisiaj w poranku rozmawiamy o przeprowadzkach i powiem wam, że ja się przestaję przejmować jakimikolwiek przeprowadzkami. Im więcej słucham opowieści Agnieszki Bożejewskiej, która jest menadżerem domu, założycielką marki Baga, no i zna się na przeprowadzkach. I teraz myślę sobie, że najlepiej byłoby chyba pakować każdy pokój albo każde pomieszczenie w domu oddzielnie.
2: Tak, oczywiście.
0: Czyli kategoria łazienka, tak. Kategoria kuchnia.
2: Tak.
0: Chyba, że do kuchni zaplącą się jakieś książki, poza książkami kucharskimi, no to już nam się troszkę miesza.
2: Tak, ale wtedy można sobie karton opisać kuchnia, a obok jeszcze książki.
0: Opisać sobie karton
2: tak,
0: trzeba?
2: Opisać sobie karton trzeba. Dobrze jest też do każdego pomieszczenia przypisać inny kolor. I dziecko na przykład też może do swoich skarbów ze swojego pokoju wybrać swój ulubiony kolor.
0: I co, jak się oznacza takim kolorem karton? Nakleja się jakąś karteczkę? Czy?
2: Albo można wziąć pisaki kolorowe i do każdego pomieszczenia można pożyczyć od własnego dziecka, które też poczuje się zaangażowane w taką przeprowadzkę, można pożyczyć kolorowe pisaki. I wtedy tych samych kolorów używamy w miejscu, do którego się przeprowadzamy. Tak, żeby na przykład firma przeprowadzkowa wiedziała, że aha, kuchnia ma zielony kolor,
0: to
2: czyli
0: wszystkie kartony
2: zielonej karteczki w nowym mieszkaniu. I wtedy wiedzą, że zielony karton z napisem kuchnia książki ma trafić tam, gdzie jest zielona przyklejona karteczka w nowym pomieszczeniu. I wtedy od razu te rzeczy z kuchni lądują w nowym pomieszczeniu w kuchni. Mhm. A karton dziecka ląduje w
0: pokoju oznaczonym kolorem niebieskim na przykład.
2: Mhm. Albo różowym.
0: Albo różowym, no tak. Albo dla dziecka, fioletowym, tak, bo tak, są różne upodobania.
2: Albo tęczowym. I od razu będzie wiadomo, że to jest bajkowy
0: kącik.
2: Kącik. Pewnie.
0: 226452055. Przypominam, że dzisiaj można do nas telefonować w sprawie przeprowadzki i takiej z mieszkania do mieszkania i takiej z pokoju do pokoju. Być może w takiej właśnie braliście udział i macie jakieś wspomnienia z tego czasu. Wiecie, jakie to zamieszanie. Może mieliście jakieś wyznaczone obowiązki. Wiedzieliście na przykład, że waszym zadaniem jest... No co na przykład?
2: Przejrzeć pluszaki i zdecydować, które zamieszkają w nowym domu, a które zamieszkają w przedszkolu.
0: Na przykład. Tak. Albo, o nie, myślę, że takiego zadania raczej byście nie dostali, bo są też takie bardzo delikatne, poza tymi meblami delikatnymi, są też takie delikatne przedmioty jak filiżanki, albo dzbanuszki do herbaty, albo

0: szklanki, wszystkie takie kruche, szklane, porcelanowe przedmioty, które też trzeba przenieść do odpowiedniego miejsca w nowym domu.
1: Tak, ja też miałam taki ulubiony kubeczek, kiedy jeździłam do mojej cioci na wakacje, to tylko z tego kubeczka piłam kawę Inkę i ona do dzisiaj ma ten kubeczek, bo to był zestaw, ja miałam jeden, ona miała drugi i kiedy ją odwiedzam, mimo że już teraz jestem bardzo dorosła, to ona wciąż proponuje mi kawę Inkę w tej samej filiżance i jest to dla mnie niezwykle cudowne wspomnienie z tamtych czasów, kiedy jeździłam do niej na wakacje, także no i takie rzeczy też są ważne i warto je przechowywać i warto o nie dbać.
0: Bardzo szkoda byłaby, gdyby na przykład taki kubeczek ukochany stracił ucho, no tylko nie dlatego, że się przeprowadzaliśmy i go odpowiednio nie zabezpieczyliśmy. Pani Agnieszko, proszę założyć słuchawki, bo dzwoni do nas Ewa. Dobrze. Z opowieściami przeprowadzkowymi bardzo możliwe, dobrze, że będą takie historie. Dzień dobry, Ewo.
2: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Opowiesz nam o przeprowadzce?
2: Tak.
0: Co to była za przeprowadzka? Skąd dokąd? Albo czy z mieszkania do mieszkania, czy z pokoju do pokoju?
2: Z Polski do Niemczech.
0: To taka prawdziwa podróż właściwie przeprowadzkowa.
2: Tak.
0: A możesz powiedzieć, Ewo, jak to wyglądało? Co ty robiłaś? Czym się zajmowałaś? Czy też miałaś jakąś rolę w tej przeprowadzce?
2: Musiałam wybrać rzeczy, które zostawię, a które wezmę ze sobą.
1: Ale to były tylko zabawki, czy też ubranka? Jakie to były rzeczy?
2: Na przykład jakieś zabawki i książki.
0: To okay. Trudne decyzje, prawda? Co zostawić, co oddać komuś, a co zabieramy ze sobą, prawda?
2: Tak.
0: I jak sobie z tym poradziłaś? Ciekawa jestem.
2: Jak to... Mama mi trochę pomogła.
1: A co było najtrudniejsze dla ciebie?
2: No nie wiem.
0: No pewnie
1: cały ten proces.
0: Pożegnać się trzeba było z niektórymi pluszakami, prawda, Ewo?
2: Tak. Mhm.
0: No, ale z kolei te, które zabierałaś ze sobą, trzeba było też jakoś zaopiekować i zapakować. Pamiętasz, w co pakowałaś te swoje pluszaki?
2: W jakieś kartony.
1: Okej, okay. A miałaś takiego jednego ulubionego pluszaka, którego trzymałaś cały czas w ręku i podróżowałaś z nim do Niemiec?
2: Tak.
1: A co to był za pluszak? Opowiesz nam o nim?
2: Taka sarenka.
1: Sarenka.
0: I ona mieszka cały czas w twoim pokoju, Ewo?
2: Tak.
0: O.
1: Wow.
0: Jak ma na imię ta sarenka?
2: Nie ma imienia.
0: Po prostu jest sarenką. I wiadomo, tak, że jest twoim ulubionym przytulasem. A pakowałaś też z rodzicami jakieś inne przedmioty, czy tylko ty miałaś pod opieką swój pokój, który trzeba było przeprowadzić do nowego miejsca?
2: Pomagała mi mama i tata w pakowaniu ubrań. Mhm.
0: Duża przygoda, prawda? Taka
2: tak,
0: przeprowadzka.
2: Tak.
0: A jak ty się czułaś, jak przyjechałaś do tego nowego miejsca? To jak się czułaś, Ewo?
2: Dobrze.
1: A co poradziłabyś innym dzieciom, które czeka przeprowadzka? Jest się czego bać, czy to jest raczej fajna przygoda?
2: Fajna, ale się tęskni za koleżankami.
0: No tak, zostawia się nie tylko część rzeczy, które musimy rozdać na przykład, ale też swoich bliskich przyjaciół. A masz jakiś kontakt z tymi koleżankami, które zostały w tym dawnym miejscu?
2: No, jakby teraz znowu się przeprowadziłam do Polski, ale koleżanki w Niemczech. Jakby nie mam z nim już kontaktu.
0: A, no tak. To ty jesteś doświadczoną dziewczynką w przeprowadzkach. No już troszkę tych przeprowadzek masz ze sobą. Powiem ci, że myślę, że to jest też ciekawe mieć takie doświadczenie, bo potem jak będziemy dorośli, znaczy ja już jestem, ale jak ktoś będzie dorosły z naszych słuchaczy, to pewnie tych przeprowadzek doświadczy przynajmniej kilku w swoim życiu, prawda? Czasami ludzie przeprowadzają się, jak idą na studia, a potem jak zmieniają się z panny w mężatkę, to się przeprowadzają znowu do nowego domu. I dobrze mieć takie doświadczenia w przeprowadzaniu się wcześniej. Wiadomo, z czym to jest, z czym to się wiąże.
2: Tak.
0: A powiedz mi, Ewa,

0: Bo podobno w każdym, my tego nie czujemy, jak wchodzimy do swojego domu, ale podobno każdy dom inaczej pachnie. To zaraz zapytam panią Agnieszkę, która na pewno wielokrotnie pomagając ludziom w przeprowadzkach wyczuwała zapach tych różnych przestrzeni, do których ludzi przeprowadzała. Ale było tak, że jak weszliście do tego nowego domu, to poczułaś jakiś inny zapach?
1: Nie.
0: I jestem bardzo ciekawa, jak to jest w przypadku innych naszych słuchaczy, bo ja mam wrażenie, że to tak rzeczywiście jest, że każde miejsce trochę inaczej pachnie. Pani Agnieszka kręci głową? Nie.
2: Nie, raczej to jest kwestia tego, że albo ktoś, to jest taka czasami miłość od pierwszego wejrzenia, że wejdzie się do tego nowego mieszkania czy nowego domu i od razu można poczuć się jak u siebie. Że to jest to, że to jest moje miejsce. To się częściej zdarza. Zapach raczej chyba nie.
0: No, może rzeczywiście tak jest raczej, że jak się przeprowadzamy do jakiegoś nowego miejsca, to tam najczęściej pachnie świeżo malowanymi ścianami.
2: Tak, tak. I jakimś szlifowaniem, malowaniem, tak. I
0: Ewo,
2: farbą.
0: Ewo, bardzo ci dziękujemy za to, że do nas się odezwałaś i podzieliłaś się swoimi wspomnieniami z przeprowadzki. Życzymy ci, żeby każda kolejna była równie dużą przygodą i żebyś czuła się w tych miejscach, do których się przeprowadzasz, od razu dobrze.
1: Dziękuję.
0: I pozdrawiamy cię bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia,
1: do
0: papa.
1: Widzenia.
2: Do widzenia.
0: Pa, pa. A ja przypomnę, że dzisiaj naszym tematem jest...
3: Przeprowadzka, zapaskudzi się posadzka.

0: poranku Polskiego Radia Dzieciom. O przeprowadzkach rozmawiam z Agnieszką Bożejewicz, menadżer domu, założycielką marki Baga, ale też z wami. Przed chwilą Ewa opowiadała o swoich doświadczeniach z przeprowadzkami, i to dalekimi, z jednego kraju do drugiego kraju. A teraz zadzwonił do nas Damir. Dzień dobry, Damirze.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry. Jest też twoja młodsza siostra, Lesia, z nami.
2: No tak, jest.
0: To jesteście takim silną ekipą, silnym duetem. To też jest ważne, żeby mieć ekipę, która organizuje przeprowadzki. A wy jakie macie doświadczenia, wspomnienia z przeprowadzkami?
1: No.
0: Przeprowadzki.

0: Znaliście się kiedyś?
1: Tak, wprowadziliśmy się pół roku temu.
0: O, to niedawno. To na świeżo wszystko pamiętacie. Z mieszkania do mieszkania się przeprowadzaliście, Damirze?
1: No, tak.
0: I jak wy w tym uczestniczyliście, ty i twoja siostra? Co robiliście?
1: Ja pomagałem mamie wydmuchować powietrze odkurzaczem z wielkich misiów plusowych.
0: No. Czyli to jest ten sposób, o którym mówiła pani Agnieszka. I dużo się takich miśków udało
2: pomniejszyć? Magicznie?
1: Wszystkie?
0: Nie trzeba było z żadnego rezygnować w takim... Pani Agnieszka, my tutaj mamy w studiu takiego ogromnego misia Michasia. Mm-hmm. Myśli pani, że dałoby się tego misia Michasia pomniejszyć?
2: Myślę, że tak, tylko musiałabym się zastanowić skąd, gdzie znaleźć taki wielki worek.
1: Wydmuchać mu mięso!
0: Wydmuchać mu co?
1: Mięso! Skórę! Wszystko i zostałabym tylko skóra z przytulem i oczy.
2: Ale to wtedy już nie byłby przytulakiem, bo nie byłby taki grubaszny, puszysty, fajny.
1: Tak. No
0: ale można by rzeczywiście takiego miśka usunąć mu te wszystkie ze środka mięciutkie, pluszowe kuleczki, watę, czy co tam on ma w środku, nie wiem, nie zaglądałam temu misiowi do brzucha i zrobić z niego troszkę chudszego. Można by, tak, ale
2: no
0: to jest trochę pracy.
2: Można by odchudzić, tak, można by go odchudzić. Ten, który tutaj siedzi sobie, no rzeczywiście można by go trochę odchudzić.
0: Nie, przepraszam, my jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni z tym miśkiem. Poza tym, jak tutaj przychodzą nasi słuchacze, to bardzo lubią się do niego przytulać. Pani Agnieszko, pani też się do niego przytuli
2: na pożegnanie. Tak, ja już nie mogę się doczekać. On jest cudowny.
0: Damirze, a co jeszcze trzeba było przeprowadzić? Czyli pluszaki trzeba było zabrać z waszego pokoju. Co tam jeszcze trzeba było spakować?
1: Ja nie mam swojego pokoju.
0: Książki?
1: No, swojego pokoju. Sypialnie, w której było mnóstwo zabawek, ale teraz mamy inny swój ulubiony pokój z kreskami i książkami oraz kolorami.
0: Czyli proszę bardzo, zostaliście właścicielami całego dużego pokoju dla swoich zabawek i dla siebie. A śpicie na łóżku piętrowym, Damirze, czy każdy ma oddzielne łóżko?
1: Nie. Z mamą i z tatą. Moja Lesia też.
0: Mm-hmm. No tak, tak bywa też. Damirze, a gdybyś miał się przeprowadzić po raz kolejny, to cieszyłbyś się na taką przeprowadzkę, czy raczej to wyzwanie i dużo pracy?
1: Cieszyłbym się, jeśli coś mi się przeprowadzali do Australii.
0: Aha. Wow. No, myślę, że tak daleko to aż nie trzeba się przeprowadzać. Bo co my byśmy tutaj bez ciebie zrobili, Damirze, jakbyś był w Australii?
1: No,
0: co prawda Polskie Radio Dzieciom jest stacją cyfrową i nas słychać na całym świecie i można nas słuchać także w Australii, ale w czasie, kiedy u nas jest poranek, to tam w Australii jest wieczór, więc trzeba by się poprzestawiać. Ty byś mówił dobry wieczór, a my ci dzień dobry, gdybyś mieszkał w Australii na przykład.
1: No tak.
0: Troszkę by było zamieszania chyba. Takiego zamieszania, jakie bywa czasami przy przeprowadzkach. Damirze, a wszystko udało się przenieść? Czy coś się stłukło? Coś się zniszczyło? Czy
1: Wszystko dobrze.
2: A co byś podpowiedział innym dzieciom, które czeka przeprowadzka? Masz dla nich jakieś patenty, jakąś radę? Czy masz jakąś radę dla dzieci, które będą się wkrótce przeprowadzały?
1: No, zabrać swoje rzeczy.
2: Okej.
1: Do przeprowadzenia.
2: Okej.
1: No i zabawki. Są takie ich ulubione rzeczy.
2: Okej. A jak udało się ci o niczym nie zapomnieć?
1: No, bo na tam zwoiła lubiłem.
0: No, wtedy, tak jak powiedziała pani Agnieszka, która dzisiaj jest w naszym studiu, podczas przeprowadzania się trzeba mieć dużo czasu, żeby wszystko przejrzeć, żeby wszystko zapakować, prawda? To wtedy wiadomo, że się nic...
1: No tak, to było dużo czasu. Kilka dni przewoziliśmy różne rzeczy.

0: do tamtego domu.
1: No tak, czyli na spokojnie, niespiesznie, żeby rzeczywiście o niczym nie zapomnieć. Nawet o najmniejszym pluszaku, żeby nie został gdzieś tam schowany za regałem. I tego ukrytego trzeba znaleźć. Damirze, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Smacznego śniadanka, bo chyba trwa przygotowywanie śniadania u was w tej chwili w domu, w nowym domu.

0: Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia.
0: No proszę bardzo, dzisiaj rozmawiamy o takim trudnym temacie, którym jest...
3: Przeprowadzka, zapas kłóci się posadzka.
0: Można się przeprowadzać z mieszkania do mieszkania, albo z mieszkania do domu, albo z domu do domu, ale można się też przeprowadzać, pani Agnieszko, z pokoju do pokoju. Czy to jest mniejsze wyzwanie, jak na przykład starszy brat się wyprowadza i można zająć jego pokój i zabrać wszystkie swoje rzeczy, hop-siup, do sąsiedniego pokoju?
1: Ja myślę, że to jest najbardziej komfortowa sytuacja, bo po pierwsze znamy to nowe miejsce, po drugie możemy sobie dużo wcześniej zaplanować każde miejsce, gdzie zamieszka, który pluszak, albo gdzie położy się swoje ulubione klocki. Można sobie dużo wcześniej wszystko zaplanować i na przykład ponegocjować z rodzicami może jakieś nowe meble, albo nowe...
0: Odwalowanie ścian.
1: Na przykład, albo jakąś właśnie, jakieś rysunki, albo jakieś naklejki. Można na przykład zmienić czarodziejsko jakiś mebel, możemy sobie przemalować jakieś, no, różne rzeczy można sobie wymyśleć. To jest bardzo fajna okazja, żeby coś zmienić i zrobić coś naprawdę tak, jak się marzy.
0: Czasami wystarczy zawiesić nowe zasłonki w oknach albo dokupić kilka poduszek kolorowych.
1: Oczywiście.
0: Które położymy na tapczanie, na łóżku i już od razu pokój zmienia się w zupełnie inną przestrzeń, prawda?
1: Dokładnie, albo jedną wielką poduchę na podłodze.
0: O!
1: No.
0: A! I można na tej podłodze się układać, na miękkiej poduszce.
1: Tak. Można
0: i
1: czytać książki na takiej
0: budować
1: poduszce.
0: Budować zamki z klocków. Wszystko można robić. Czyli
1: oczywiście.
0: Przeprowadzka to przygoda.
1: Oczywiście, zawsze.
0: A może pani opowiedzieć jeszcze na zakończenie, pani Agnieszko, o jakiejś nietypowej albo wielkiej przeprowadzce, którą pani organizowała?
1: Tak, była wielka i była nietypowa. I to było pierwsze takie trudne dla mnie, No, to było tak świetne wyzwanie. Moja klientka postanowiła wyprowadzić się z Polski do Szwecji. Miała piękne, duże mieszkanie tutaj w Warszawie i to był środek lata. No i co, jak przejrzeć wszystkie rzeczy z całego mieszkania i jeszcze trzeba w tym mieszkaniu mieszkać, żeby nie zwariować? No i to, ponieważ to było ciepło, to było lato, więc postanowiłyśmy, że wyciągamy wszystko do ogrodu. Ona mieszkała na parterze, więc wyciągnęłyśmy wszystko do ogrodu. Wszystkie rzeczy, wszystkie kartony, wszystkie zawartości skrzyneczek, półeczek, szafeczek, wszystko wylądowało na zewnątrz. Było ciepło, przyjemnie, zamówiła pizzę. No i jedząc tą pizzę sobie planowałyśmy, co zostaje, co oddajemy. Za płotem zorganizowałyśmy taką...
0: sprzedaż garażową.
1: Taką oddasz. Nawet nie sprzedasz,
0: oddasz.
1: tylko oddawa... Wywiesiłyśmy, że każdy
0: proszę
1: może sobie
0: bardzo,
1: wziąć
0: lampa,
1: coś za darmo. Wszystko.
0: Garnki.
1: Walizki, lampki, garnki, wszystko, ubrania.
0: Natychmiast zeszli się sąsiedzi.
1: Tak,
0: była okazja, żeby
1: tak,
0: się przywitać, pożegnać.
1: Tak, tak. Była akcja na Facebooku też ogłoszona, także wszystkie rzeczy znikały w okamgnieniu. Zostały tylko te rzeczy, które miały wyjechać bądź zostać z powrotem w mieszkaniu. No i największym wyzwaniem były książki. Książek było ogromnie dużo. Klientka wyjeżdżała do Szwecji samochodem, więc musiała też zdecydować, co upchnie w swoim samochodzie, co jej będzie potrzebne na dzień dobry. Przeprowadzała się tam ze swoim dzieckiem. No i trudne było to, ona martwiła się najbardziej tym, co ona zrobi z tymi wszystkimi książkami, a książek miała kilka ogromnych takich regałów, które przypakowałam w takie skrzynie plastikowe, bezbarwne. Było widać mniej więcej, jaka tematyka jest w której skrzyni.
0: Że tutaj na przykład przygodowe,
1: tak,
0: tutaj kryminalne,
1: tak,
0: opowieści.
1: I podpowiedziałam jej, żeby się nie martwiła o te książki, że jak już będzie mieszkała w Szwecji i już tam rozpakuje wszystkie swoje rzeczy i w ogóle już będą sobie tam szczęśliwie mieszkać i już zrobi miejsce dla tych książek, to ja jej te książki wszystkie zapakuję do kontenera i drogą morską popłyną sobie do klientki, do nowego domu.
0: I tak zrobiły te książki?
1: Tak,
0: a, to książki też miały przygodę, prawda?
1: Tak, oczywiście.
0: Morska podróż.
1: Oczywiście.
0: Zafundowana książką w związku z przeprowadzką. A rośliny? Jak się rośliny przeprowadzają? Lubią się przeprowadzać?
1: Nie lubią. Bardzo niebezpieczne jest przeprowadzanie roślinek zimą, bo mogą nie przeżyć niskiej temperatury. Dobrze jest je owinąć, zabezpieczyć papierem, nie podlewać ich przed przeprowadzką, bo wtedy jest mniej ciężko.

0: doniczka i można ją poradzić, jak nie jest taka ciężka.
1: No, zwłaszcza jak to duże rośliny,
0: tak, zwłaszcza jak są duże, wysokie rośliny. Dobrze jest je zabezpieczyć, nawet jeżeli to nie jest zima, owinąć je papierem na całej długości, spiąć zszywaczem albo spinaczami, żeby te liście też się nie zniszczyły, albo żeby kwiatki nam się nie spadły. I wtedy, jak już przewieziemy je na nowe miejsce, najlepiej pionowo, najlepiej nie kłaść tych roślinek, tylko ustawić doniczkę obok doniczki, zabezpieczyć, żeby się nie przesuwały w transporcie. Dobrze jest też je pionowo już wnieść do mieszkania i rozpakować i od razu podlać, żeby roślinka jak najmniej odczuła taką zmianę i taką rewolucję.
1: Bo skoro dla człowieka to jest stres taka przeprowadzka, tak, to rośliny też tak nagle muszą...
0: No i zwierzątka też mają stres, jeżeli mamy jakieś zwierzątka, na przykład chomiczka albo świnkę morską, albo króliczka, to też jest dla nich wyzwanie. I też wyprawa, i też trzeba pamiętać.
1: I trzeba przygotować takiego psa na przykład na... Tak. Nowe mieszkanie, nowe kąty, które trzeba obwąchać, tak, i na które trzeba mieć czas, tak, żeby je poznać.
0: Tak.
1: No, dzisiaj takie duże wyzwanie oswajałyśmy razem z Agnieszką Bożejewską, z menadżerem domu, założycielką Maribaga. Pani Agnieszko, dziękuję za te wszystkie patenty, bardzo za te wszystkie wskazówki, podpowiedzi dla naszych słuchaczy. Wszystko po to, żeby nie była im tak straszna akcja nazywająca się...
2: Przeprowadzka. Skróci się posadzka.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia przy kolejnej przeprowadzce z mojego mieszkania.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę i dziękuję dzieciom za telefony. To było bardzo miłe porozmawiać z dziećmi na ten temat.

No, dżungla to też jest dobry temat, ale tym razem rozmawialiśmy o dżungli miejskiej i o przeprowadzkach, czyli takim dużym przedsięwzięciu, w którym czasami

0: się bierze udział, nawet kiedy jest się zupełnie niedorosłym członkiem rodziny. Ciekawa jestem, czy Jola kiedyś brała udział w jakiejś wielkiej przeprowadzce. Cześć Jolu, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Tak, ja w ogóle nałogowo się przeprowadzam, można tak powiedzieć.
0: To znaczy lubisz,
1: często
0: tak?
1: się przeprowadzam.
0: Lubisz?
1: Lubię zmiany. Aha. I lubię zmieniać również miejsce zamieszkania, bo to jest zawsze ciekawie poznać nowych sąsiadów i nowe miejsca, nowe sklepy, piekarnie i tak dalej.
0: A widzisz, o tym w ogóle nie mówiliśmy, jak się pojawiamy rzeczywiście jako nowi mieszkańcy w jakimś bloku, który już ma takich stałych sąsiadów. Co zrobić? Czy na przykład takim amerykańskim wzorem upiec ciasto i zadzwonić do drzwi sąsiadów spod siódemki, spod piętnastki, spod trójki i powiedzieć: dzień dobry, mieszkam od dzisiaj na pierwszym piętrze i chcę się przedstawić. Robisz
1: to,
0: tak?
1: To by było na pewno bardzo miłe. Zdarzało mi się tak robić, ale częściej zanim zdążyłam to ciasto upiec, bo wszystko było zapakowane w kartonach i jeszcze nawet składników na ciasto nie miałam na wierzchu. Częściej po prostu spotykałam na klatce schodowej swoich sąsiadów i na przykład musiałam od nich pożyczyć klucz do altanki śmietnikowej. I to od razu było takie zagajenie rozmowy. Albo pytałam o coś, albo po prostu mówiłam dzień dobry, bo też jest się miło zawsze przywitać.
0: To ja powiem ci i dzień dobry, i do usłyszenia za chwileczkę. Jola Kosakowska powita was za dwie minutki w audycji Źródełko. Powiesz o czym dzisiaj w Źródełku?
1: Dzisiaj zamiast do dżungli to wybierzemy się w krzaki nadwiślańskie i w ogóle będziemy rozmawiać o Wiśle i o Warszawie.
0: Jola Kosakowska już za chwileczkę, a my z Magdą Żelazowską mówimy wam do usłyszenia. Justyna Majchrzak, dobrego dnia, pięknej niedzieli, pa pa.
2: Rozsypał cukier w kuchni, na obrusie plamy zrobił. Wszyscy patrzą zaraz na mnie, a ja nie wiem o co chodzi. Mama bardzo jest ciekawa, kto nachlapał znów w łazience. A skąd niby mam to wiedzieć, przecież tylko myłem.

zostawił ślady z błota. Batoniki wziął z lodówki, obciął grzywkę młodszej siostrze. Potów wszystkie dał parówki. Ktoś na szafie narysował jakieś tajemnicze znaki. Może to do skarbu mapa, może przepis na

jakiś troll? Co tu zrobić? Sam już nie wiem. Może jak to w filmach bywa? By zagadki te rozwiązać, trzeba wezwać detektywa. On odciski palców sprawdzi, bo to przecież nie zabawa. I przez lupę spojrzy, mówiąc: to jest tajemnicza sprawa. Nie wiadomo co i jak, co

0: kontrolę.
1: Autopromocja.
2: Gujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
3: O tak, Gujdonie, słuchamy.
4: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
5: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
3: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści Gołębicy Gujdoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy.

0: będzie się działo?
1: Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
2: Autopromocja.
3: Źródełko.

Dzień dobry, w źródełku witają Was Magda Żelazowska i Jolanta Kosakowska, prowadząca audycję. Przywitałyśmy się z Wami piosenką Powiślak od Grębskiego, którą zagrała orkiestra, mała orkiestra z Rakowa. Wakacje się skończyły, trzeba wracać do szkoły, trzeba wracać do przedszkola, ale mamy dużo różnych pięknych wspomnień, a poza tym, jeśli pogoda dopisuje, no to możemy sobie te wakacje przedłużyć, na przykład w weekend pójść na spacer nad rzekę. Dzisiaj w źródełku posłuchamy różnych opowieści o Wiśle i przyjrzymy się w Warszawie od strony rzeki. Będziemy mieli gości, między innymi Zofia Kozubska opowie nam o swojej ulubionej dzielnicy Wilanów i trochę nas po niej oprowadzi. Wcześniej, za chwilkę już, całkiem niedługo, pan Adam Hammerlik, czyli szkutnik, opowie nam, jak to jest właśnie być szkutnikiem, zajmować się szkutnictwem i również będzie nam opowiadał różne ciekawe historie o rzece. A poza tym zapowiem jeszcze pewną premierę płytową, taką bajkowo-muzyczną. No i będziemy słuchać muzyki związanej z rzeką. Przede wszystkim związanej z rzeką Wisłą, no właśnie, ponieważ Warszawa, w której mieści się główna siedziba Polskiego Radia Dzieciom, jest w Warszawie nad rzeką Wisłą. Posłuchamy sobie między innymi tradycyjnych utworów, które się nazywają Powiślaki albo Zawiślaki, Powiśloki, Zawiśloki. Takie tradycyjne utwory, które są związane z tańcem i czasem śpiewem na nadwiślańskich terenach. Mam dla Was takiego podróżniaka

To był Zawiślak, Powiślak, a tak naprawdę podróżniak, tylko zagrany w nadwiślańskim stylu, zagrany przez kapelę braci Bździuchów. Bo tak to jest, że muzyka wędruje razem z ludźmi, wędruje też nad rzekami albo drogą wodną. To znaczy ludzie przemieszczają się na przykład łodzią, płyną sobie łodzią po rzece i mają swoje ulubione piosenki i te piosenki wożą ze sobą, a później ktoś usłyszy w jakimś porcie i już piosenka sobie idzie dalej zupełnie innymi swoimi ścieżkami. Teraz mam dla Was pewną niespodziankę. Otóż zupełnie niedawno, bo kilka dni temu, wyszła z tłoczni nowa płyta. Płyta bajkowa i muzyczna naszych dobrych znajomych Oli Bilińskiej i Izy Lamik, które tworzą razem duet Bajdy. Bajdy to jest taki projekt, tak jak powiedziałam, bajkowo-muzyczny, bo dziewczyny opowiadają bajki Erny Rosenstein, takiej poetki i pisarki, która przepięknie pisała dla dzieci, ubierają to wszystko w muzykę i opowiadają oczywiście na żywo, koncertowo te wszystkie bajki, ilustrując je pięknie muzyką. Ale właśnie ukazała się, jeszcze przedpremierowo Wam zaprezentuję, ukazała się właśnie płyta i ja mam tę przyjemność, że teraz nastąpi premiera opowieści o pewnej nieudanej wyprawie. To jest cała historia. Zresztą posłuchajcie, przekonajcie się sami, jak to jest mieć wspaniałą przygodę i prawie podróż.

To była Ola Bilińska oraz Iza Lamik, czyli duet Bajdy w bardzo pięknej piosence o nieudanej wyprawie, nieudanej podróży, no bo bilety to jest ważna sprawa. Kiedy się chce pojechać pociągiem, to warto wcześniej kupić bilety, ponieważ są kontrole biletów, no i generalnie za podróż taką pociągiem trzeba zapłacić. Ta piosenka pochodzi z nowo wydanej płyty z bajkami oraz z piosenkami do bajek Erny Rosenstein. Płyta nazywa się Malarz i Księżyc. Bardzo pięknie, a ilustrację na tej płycie namalowała Katarzyna Walentynowicz. Ta płyta ma patronat Radia Dzieciom. W związku z tym na pewno jeszcze z Izą i Olą spotkamy się na antenie. A ja chciałam już teraz zapowiedzieć ich koncert, ponieważ tych bajek będzie można posłuchać również w pięknej oprawie muzycznej na żywo. W najbliższy piątek w Warszawie, w Domu Społecznym Wolskiego Centrum Kultury przy Obozowej 85. Tam się będzie odbywał festiwal Wola Sound i w ramach tego festiwalu warto sobie właśnie kupić bilet i wybrać się w najbliższy piątek na 19, żeby posłuchać bajek Erny Rosenstein. No a zbliża się już ten czas, kiedy w naszym studiu za chwileczkę, za momencik zagości ktoś niezwykły. Pan Adam Hammerlik, który jest szkutnikiem. Kto to taki szkutnik, to się tego za chwileczkę dowiemy, bo ja o wszystko będę pana Adama pytać. Zapytamy go, czy na Wiśle można spotkać flisaków albo gondolierów. To wszystko za chwilę.

0: o rzece Wiśle i gondolierach, którzy pływają po Wiśle. Pięknie nam zaśpiewała Irena Jarocka. A ja mam już w studiu naszego niezwykłego gościa, pana Adama Hammerlicka. Dzień dobry, panie Adamie.
1: Dzień dobry.
0: Czy widział pan... Dzień dobry, panie Adamie.
1: Dzień dobry.
0: O, teraz się słyszymy. Panie Adamie, czy pan widział na Wiśle gondolierów?
1: Szczerze mówiąc nie, ale zawsze marzyłem, żeby gondolę zbudować, więc wszystko jeszcze przed nami.
0: A flisaków pan widział?
1: O, tak. Tak, tak.
0: Bo flisacy to są tacy nasi rodzimi gondolierzy, można by powiedzieć.
1: W dużym uproszczeniu tak? Można by tak powiedzieć, tak, jak najbardziej.
0: Pan Adam jest szkutnikiem, to znaczy, no właśnie, co to znaczy, panie Adamie?
1: W dużym uproszczeniu to znaczy, że zajmuje się budowaniem łodzi.
0: A jak się buduje taką łódź? Co trzeba zrobić, żeby mieć łódź? Od czego zacząć?
1: Co trzeba zrobić, żeby mieć łódź i od czego zacząć? Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, bo łódki nie budują się same, to zajmuje bardzo dużo czasu jednak i myślę, że cierpliwość jest najważniejsza.
0: A czy potrzebny jest plan, czy można po prostu mieć trochę materiałów i już się zabrać za budowanie?
1: A to zależy. To zależy. Ja potrzebuję planu. Natomiast są szkutnicy, szczególnie szkutnicy ludowi, tradycyjni. I oni... Wystarczy im materiał. Cała reszta jest w głowie, przekazywana ustnie. I te łódki powstają bez dokumentacji, bez planu.
0: Czy są specjalne szkoły, w których można się uczyć budowania łodzi?
1: Nie. I tak, i nie. To może tak. W tej chwili powstaje chyba pierwsza szkoła, która ma przygotowywać szkutników. Natomiast większość w tej chwili pracujących szkutników, czy działających, z reguły są to samoucy? Samoucy?
0: Samoucy, tak.
1: Tak, tak.
0: Czyli taka tradycja jakby, bo trzeba chyba mieć od kogo się nauczyć, czy samemu można to wykombinować?
1: Częściowo trzeba mieć od kogo, częściowo można samemu nauczyć się metodą prób i błędów. Wszystko zależy, no generalnie większość osób, która się tym zajmuje w tej chwili, to pasjonaci jednak, więc zaczyna się od projektów najczęściej robionych dla siebie. I wtedy można się paru rzeczy nauczyć, a reszta przychodzi z czasem.
0: Jak to się stało, że pan się na tej Wiśle znalazł? Co jest takiego fajnego w rzece?
1: To, że jest, że przepływa przez całe nasze miasto, jest łączy ludzi, ale też jest takim naszym mikrowarszawskim oknem na świat. Tak naprawdę, jak się dobrze nad tym zastanowić, to rozpoczynając wyprawę czy rejs w Warszawie, można dopłynąć na koniec Europy, na przykład rzekami i kanałami. Albo dopłynąć do morza i wtedy cały świat stoi przed nami otworem, więc wszystko jest możliwe.
0: A brał pan udział

0: takiej wyprawie kiedyś, dalekiej?
1: Żeby spłynąć Wisłą dokądś? Tak, zdarzyło mi się parę razy spłynąć Wisłą. Może nie tak, że startujemy od początku do końca, ale różne odcinki miałem okazję przepłynąć. Chętnie do tego wracam i za każdym razem jest to dla mnie duża radość.
0: Wspaniale. A czy jako dziecko robił pan łódeczki z kory? Albo jakieś w ogóle budował statki?
1: To jest w ogóle może nie śmieszna historia. Każdy ma swoją historię.
0: Ale my chcemy posłuchać. My bardzo lubimy historię tu w Radiu Dzieciom.
1: Generalnie jako dziecko zakochałem się w łódkach. Różni ludzie szukają swoich pasji przez całe życie, próbują różnych rzeczy i cały czas szukają, są na takim etapie poszukiwań. Ja w wieku 10 lat zobaczyłem łódkę i stwierdziłem, że o, ekstra, chciałbym to robić. W związku z tym ta pasja przyszła dosyć wcześnie i tak już zostało. Jakby tu się nic nie zmieniło.
0: A jakie łódki pan lubi? Takie z wiosłami czy z żaglami?
1: To trudne jest pytanie. Oczywiście zacząłem od żeglarstwa, ale również czynnie wiosłuję na Wiśle. Pod tym względem Wisła jednak jest trudniejsza żeglarsko, albo warunki są trudniejsze jednak dla żagli.
0: A dlaczego?
1: Bo na stojącej wodzie ważny jest dla nas tylko wiatr, gdy żeglujemy. W sytuacji, w której Wisła jednak ma dosyć szybki nurt, dosyć szybko płynie, tego wiatru musi być odpowiednio więcej, żebyśmy mogli żeglować w dowolnie wybranym kierunku, a nie żeby nurt nas znosił i zabrała rzeka tam, gdzie ona chce. Więc w kontekście wypadów na krótkie wycieczki po pracy, wiosła dają jednak więcej niezależności.
0: I można dowiosłować, gdzie się chce pewnie.
1: I można dowiosłować, gdzie się chce. Tutaj wszystko zależy od tężyzny fizycznej.
0: Ja często w ogóle, kiedy przejeżdżam mostem przez Wisłę, to widzę wioślarzy, którzy pływają, bo pływa się, można samemu pływać, bo przeważnie to są takie zbiorowe łodzie, że siedzi kilka osób i wiosłuje.
1: W przypadku łodzi wioślarskich one są podzielone, to jest jedynka, dwójka, czwórka, ósemka. I w takich zespołach się wiosłuje. Oczywiście można też samemu na skifie albo na nieco szerszej łodzi typu gig wiosłować. To wszystko zależy od prywatnych preferencji. Niektórzy lubią w zespole, inni lubią samemu. Wszystko zależy od tego, co się chce, a rzeka daje możliwość jednak, żeby tam te swoje chętki realizować.
0: Czy będąc dzieckiem można się też zapisać na takie wiosłowanie, czy trzeba być dorosłym?
1: To już nie jest chyba pytanie do mnie. Tak naprawdę wiem, że Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie organizuje nabory w szkołach. Jest również klub Most Dwójka, który to jest młodzieżowy ośrodek sportu i oni też mają nabory dla dzieci i młodzieży. Więc wydaje mi się, że jeżeli komuś się to bardzo podoba, to myślę, że to są te dwa adresy, w których na pewno znajdzie odpowiedź i pomoc.
0: Wspaniale. Ja jestem pewna, że też w innych miejscach, nie tylko w Warszawie, tam gdzie jest rzeka, no to da się w jakiś sposób pływać albo wiosłować. Przerwiemy tutaj na chwilę rozmowę, żeby posłuchać kolejnego tradycyjnego utworu Zawiślaka, którą zagra nam kapela Skłódna.

0: To był kolejny Zawiślak, czyli utwór nadwiślański, który można sobie było zatańczyć albo potupać w rytm nóżką. A my w studiu nadal rozmawiamy sobie z panem Adamem Hammerlinkiem. I rozmawiamy sobie tutaj też poza anteną o czasie wolnym. Czy Szkutnik miewa wakacje? Czy pan miewa wakacje?
1: Rzadko, ale w tym roku tak. W tym roku miałem wakacje.
0: Ale to były wakacje oczywiście przepracowane w jakiś miły sposób.
1: Częściowo tak, częściowo nie. Częściowo miałem okazję popływać, co bardzo mnie cieszy. A rzeczywiście powrót z wakacji mi się jakoś wydłużył do 2 tygodni. Tak naprawdę nie mogę dojechać do domu, ale tak, już dopadła mnie praca.
0: A co pan ciekawego robił w czasie tego lata? Bo jest chyba tak, że ten sezon na rzece jest długi, prawda? Względnie długi.
1: Nie, jest po prostu długi. Zawsze się śmiałem, że w klubie, w którym znajduje się Szkutnia, sezon trwa cały rok. Tak naprawdę przez ostatnie lata, pomijając tegoroczną zimę, która była sroga i mroźna, mieliśmy dość ciepłe zimy, w związku z tym wioślarze, kajakarze, ale też żeglarze czy motorowodniacy tak naprawdę mieli okazję korzystać z uroków rzeki przez właściwie cały rok. Mieliśmy zimy, gdzie w styczniu było plus 10 stopni, to nie są jeszcze jakieś srogie polarne warunki i cały czas można pływać.
0: Więc... A kiedy się taką łódź wyprowadza po raz pierwszy w roku w sezonie na rzekę? Jak to zwykle bywa?
1: Zwykle jest tak, że wszyscy szykują się tak naprawdę do sezonu, bez względu na to, jaka to jest łódka. Ale tak się przyjęło, że majówka jest takim obowiązkowym startem, że już jest maj, czas pływać. Ale tak jak mówię, przez ostatnie lata te zimy były takie, że niektórzy nie kończyli sezonu, więc nie było czego rozpoczynać. Ten sezon po prostu trwał cały
0: Naprawdę?
1: Rok.
0: Naprawdę? Tak. Że przez całą zimę się również pływało?
1: Tak było.
0: Niesamowite. Można pana na pewno spotkać nad rzeką, kiedy pan buduje łodzie, również na rzece, kiedy pan pływa, prawda? I mnie trochę interesuje, jak wygląda miasto, konkretnie Warszawa, bo jesteśmy teraz w Warszawie, ale od strony wody to jest trochę inny widok, prawda?
1: Inny, tak, zdecydowanie inny.
0: A co jest takiego szczególnego wtedy? Miło się patrzy na miasto, kiedy się pływa?
1: Tak, znaczy generalnie miasto prezentuje się troszkę inaczej. Ciszej, spokojniej nie ma. Widzimy budynki, widzimy miasto, ale bez tego, co w mieście bywa męczące, bez zgiełku, bez korków, bez hałasu. Rzeka wprowadza, nie wiem, wolniejsze tętno. Więc jest to bardzo, nie wiem, spokojny, kojący widok. Ja rzadko tak naprawdę, ja się przyznam,

0: zapytam od razu, bo pani często wspominała kilka razy, że Warszawa nad Wisłą, natomiast Szkutnia znajduje się w Wawrze.
1: To też Warszawa.
0: Jak najbardziej, ale to już jest troszkę inny odcinek Wisły. On już nie jest wielkomiejski, zabudowany. Więc płynąc w górę rzeki, to jest tam kwestia 15 minut i ma się wrażenie, że jest się w zupełnej dziczy i głuszy. I oczywiście elektrownia Siekierki przypomina, że to cały czas miasto, natomiast same brzegi są jednak dzikie.
1: To ja o tą dzicz i głuszę chciałam pana dokładniej zapytać, bo wydawałoby się duże miasto Warszawa, ale zwłaszcza na tym drugim brzegu Wisły, na tym, gdzie leży Wawer, jest nieco spokojnie i jest bardzo dużo przyrody. Co tam jest takiego charakterystycznego? Czy spotyka się ze zwierząt tylko muchy, czy również są jakieś inne ciekawe zwierzęta, jakieś widoki? Proszę opowiedzieć, no gdybym nigdy nie była w Wawrze nad Wisłą, proszę mi opowiedzieć, jak to wygląda?
0: Magicznie. Tak naprawdę jednym słowem można powiedzieć, że magicznie. Oczywiście dużo zależy od pory dnia i kiedy tam człowiek zagości. Natomiast jeśli chodzi, to wydaje mi się, że to jest dość niezwykłe w kontekście jednak dużej aglomeracji, jaką jest Warszawa i stolicy. Ale głównie chodzi mi o to, że to jednak olbrzymie miasto. A jednak jak jesteśmy na Wiśle i już opuścimy ten miejski fragment, jesteśmy w Wawrze, to tam rzeczywiście, oczywiście, że są muchy, jak najbardziej, ale są też dziki, lisy, sarny, łosie, bobry, orły.
1: Naprawdę? Orły
0: rezerwy. Powyżej mamy Wyspy Zawodowskie, gdzie jest w ogóle rezerwat ptasi, więc ta przyroda naprawdę tam jest i pulsuje, żyje i to wszystko dzieje się na pograniczu tak naprawdę tego dużego miasta. Jeżeli wyjedziemy z centrum przez most Łazienkowski, przejedziemy sobie, to 10 minut później jesteśmy naprawdę już w zupełnie innym świecie.
1: A żeby zobaczyć takie zwierzęta, to trzeba wcześniej rano wstać? Czy można też później je na niedzielnym spacerze spotkać?
0: Ciężko mi powiedzieć. Nie znam się na zwierzętach. Na pewno są pory dnia, kiedy te zwierzęta są aktywniejsze, kiedy łatwiej jest je spotkać. Ja z reguły pływam albo przed pracą, czyli w okolicach godziny 6-7, jak mi się uda. Albo po pracy, czyli to jest tam powiedzmy godzina 19. I wtedy te zwierzęta gdzieś tam pojawiają się, czy na brzegu, czy nawet przepływając rzekę. To dosyć niezwykły widok, ale tak to wygląda.
1: Wspaniale. Do tej rozmowy jeszcze i do tych zwierzątek może wrócimy za chwilę, a teraz posłuchajmy sobie również wodnego, rzecznego utworu.

0: To była kapela ze wsi Warszawa i utwór Spławiany. Wisłą dawniej spławiano różne towary, drewno spławiano. Po Wiśle pływali flisacy, przez Wisłę nie można było kiedyś przejechać przez most. Nie było mostów, tylko właśnie przewoźnicy wozili ludzi z jednej strony na drugą. Przypomnę wam, że w studiu mamy niezwykłego gościa związanego z Wisłą i z budowaniem łodzi, pana Adama Hamerlika. I kontynuujemy naszą przeciekawą rozmowę. Troszkę sobie poza anteną porozmawialiśmy o tych gondolierach. Kto to byli ci gondolierzy? No bo w Wenecji to tacy przewoźnicy. Czy my tutaj mamy na Wiśle też takich przewoźników? Można przejechać przez Wisłę z jednego brzegu na drugi?
1: Można, tak. Nawet w Warszawie mamy chyba w tej chwili 3 promy. Więc jeśli gondolier to przewoźnik, to tak, mamy gondolierów nad Wisłę.
0: A jaka jest różnica między gondolierem a flisakiem?
1: O nie, to ja nie odpowiem pani. Ale generalnie tak, flisacy spławiali towary.
0: Wzdłuż rzeki,
1: a przewoźnicy w poprzek. To może taka różnica.
0: Flisacy to tacy przewoźnicy, ale raczej towarów. Ja tak sobie pomyślałam i tak wracam do tych gondolierów i flisaków, którzy są powiązani z rzekami, zwłaszcza z takimi rzekami spławnymi, ponieważ no, w dzisiejszych czasach można nie tylko przewozić coś drogą wodną, ale również można przewieźć się rekreacyjnie, w sposób bardzo przyjemny, albo popłynąć w rejs statkiem, takim wycieczkowym, albo, tak jak pan, przepłynąć sobie rzeką na długim odcinku. Chciałabym wrócić do przygód z rejsu po Wiśle. Czy ten rejs, w którym pan brał udział, pewnie niejednokrotnie, No,
1: nie,
0: pan kiwa głową.
1: Niejednokrotnie.
0: Tak myślałam, że tu mamy wilka śródlądowego.
1: Wilka rzecznego.
0: Otóż w czasie tych rejsów, i mam takie proste pytanie, gdzie się na przykład

0: przykład śpi? Bo to trwa wiele dni, prawda?
1: Może trwać wiele dni.
0: Może trwać wiele dni. Czy się śpi na tej łodzi?
1: To dużo zależy od łodzi. Jeżeli jest to duża flisacka łódź, na przykład tradycyjny galar, który ma tam, nie wiem, 12 metrów długości, jest statkiem tak naprawdę, to oczywiście można spać na pokładzie łodzi. Natomiast jeśli się wybierze mniejszą jednostkę, na przykład łódkę wioślarską, to wiadomo,
0: nie ma miejsca,
1: że nie ma miejsca, nie ma miejsca, żeby na niej spać. To, co łączy i jedną, i drugą łódź, to jest to, że najfajniej jest spać na wyspach, których na Wiśle nie brakuje, i wtedy mamy absolutnie magiczną sytuację, własną wyspę, własną plażę pośrodku dużej rzeki. Myślę, że to jest sytuacja warta przeżycia.
0: I wtedy trzeba mieć pewnie ze sobą jakiś namiot i śpiwór i coś do jedzenia.
1: Tak by wypadało jednak, tak? Szczególnie w sierpniu nocy bywają już chłodne, więc dobrze jest mieć oczywiście namiot, śpiwór i coś do jedzenia.
0: To musi być w ogóle niezła przygoda, tak płynąć kolejne dni. Czy się wtedy zwiedza trochę te miejsca, gdzie się człowiek zatrzymuje, czy tak po prostu się płynie?
1: To znowu odpowiem, jestem jak zacięta płyta. Wszystko zależy od upodobań. Oczywiście można popłynąć sobie, nie wiem, na wynik i zrobić jednego dnia na wiosłach, tam, nie wiem, 150 kilometrów i wtedy mamy jakiś tam wynik sportowy i możemy być z siebie dumni. Można też bardzo rekreacyjnie, bardzo powoli spływać sobie rzeką i zwiedzać kolejne mijane miasta, które jednak przez wieki były zwrócone do rzeki, z tej rzeki żyły. Na tej rzece działał handel. W związku z tym wiadomo było, że są porty, przystanie, mariny i przy okazji jakby do tego wszystkiego dużo zabytków. W tej chwili tych marin, które przez ostatnie dziesięciolecia były troszkę zapomniane i nie działały tak, jak mogłyby działać, albo byłyby to zapomniane porty, o tak, które przestały już funkcjonować w tradycyjny sposób. W tej chwili coraz więcej takich miejsc jest przebudowywanych, rewitalizowanych i są to przystanie sportowe albo dla jednostek sportowych i rzeczywiście one oczekują, czekają na turystów. Mamy tam prysznice, sanitariaty i całą infrastrukturę, która pozwala jednak w miłych okolicznościach spędzać czas, więc naprawdę warto wybrać się w taki rejs.
0: Ja coś czuję i w ogóle sama to zauważam, że rzeka Wisła w ciągu lat się zmieniła, prawda? I widać taki jakby powrót, renesans. Ludzie się bardziej chyba zaczęli interesować rzeką i tym, co można fajnego robić na rzece.
1: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej tak to wygląda. Myślę, że tak jak mówię, ten fragment przestrzeni miejskiej wokół rzeki przez lata był troszkę zapomniany. W którymś momencie pojawiły się bulwary. Jak pojawiły się bulwary, to pojawili się spacerowicze, a spacerowicze wszyscy jakby patrzą na rzekę, ale część z tych ludzi potem myśli sobie, a może byłoby fajnie zamienić się rolami, płynąć rzeką i patrzeć na miasto od strony rzeki. Rzeczywiście jest coraz więcej użytkowników rzeki, tak to nazwijmy. Bo to są różni jednak ludzie. Każdy ma tutaj swoją pasję, którą stara się nad tą rzeką i na tej rzece realizować. Ale jest nas coraz więcej. Tak szeroko powiedzmy, że wiślaków jest nas coraz więcej. To jest bardzo fajne. To bardzo fajna społeczność. Myślę, że warto dołączyć.
0: Wspaniale. Ja się czuję zachęcona i w ogóle też kiedy spaceruję sobie nad rzeką albo przejeżdżając przez most, patrzę na tą Wisłę, to myślę sobie, jaka to jest piękna rzeka i że fajnie jest się na niej znaleźć, może na jakiejś jednostce pływającej. Panie Adamie, musimy powoli kończyć, ale proszę powiedzieć,

0: powiedzieć, gdzie można pana nad tą Wisłą spotkać?
1: Można mnie i nie tylko mnie, bo to nie jest tak, że Szkutnie tworzę ja sam. Jest nas tam kilka osób i to bardzo fantastyczny zespół jest. Szkutnia po godzinach znajduje się w Wawrze.

0: ruszy kolejna edycja takich warsztatów, ale też organizujemy pływanka po Wiśle, więc bardzo serdecznie zapraszam.
1: Dziękuję, czujemy się bardzo zachęceni. Czego się życzy ludziom związanym z rzeką? Stopy wody pod kilem się życzy, jeśli chodzi o pływanie, albo, no nie wiem, pomyślnych wiatrów żeglarzom?
0: Szczerze mówiąc, nie wiem. Tu mnie pani złapała w ostatnim pytaniu. Nie wiem.
1: A może po prostu ja panu życzę bardzo pięknej niedzieli, którą oczywiście spędzi pan nad rzeką, bo wiem, że właśnie biegnie pan nad rzekę.
0: Na Wisłę. Pływanko, dokładnie.
1: Na pływanko.
0: Tak.
1: Także tak. Przyjemnego pływania. Bardzo serdecznie dziękuję za
0: dziękuję
1: rozmowę.
0: Dziękuję również za zaproszenie.
1: Do usłyszenia.
0: Miłego dnia, wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy panu Adamowi i posłuchamy sobie kolejnego utworu, takiej ballady o naszej rzece Wiśle.

Lecz się skończył i diabeł z nim, a Wisła płynie, Wisła płynie.

Polskiego Radia Dzieciom. Nasz gość, pan Adam Hamerlik, szkutnik, pobiegł już, no właśnie, nad Wisłę, żeby sobie po tej Wiśle popływać. Ja wam chciałam jeszcze włączyć piosenkę Oli Bilińskiej, żeby zachęcić was ponownie do pójścia na piątkowy koncert grupy Bajdy.

Wisła płynie i będzie jeszcze bardzo długo płynąć. Wisła to jest rzeka, nad którą leży Warszawa, a w Warszawie siedzimy w studiu Polskiego.

To była Ola Bilińska z projektem w języku jidysz i to była wyliczanka Aingele Amendele, czyli chłopiec, dziewczynka. Kończymy już powoli pierwszą godzinę audycji Źródełko. Przypomnę wam, że dzisiaj gościmy nad Wisłą i słuchamy różnych opowieści związanych z rzeką. Słuchamy też muzyki, która jest związana z rzeką Wisłą. Przed nami kolejna godzina. Będzie gość, będzie konkurs, będzie też reportaż naszej specjalnej nadwiślańskiej wysłanniczki. Połazimy sobie po nadwiślańskich krzakach i szuwarach. Także zapraszam was na drugą godzinę audycji, a tymczasem zagra dla nas kapela Maliszów Zawiśloczek.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Źródełko.

0: To już druga godzina audycji Źródełko. Magdalena Żuchowska i Jolanta Kossakowska, prowadząca audycję. Witamy tych, którzy teraz do nas dołączyli. Dzisiaj w Źródełku jesteśmy nad Wisłą, a z naszego studia najbliżej jest na ten warszawski brzeg Wisły. W poprzedniej godzinie gościliśmy pana Adama, który jest szkutnikiem, buduje łodzie i czasami pływa w rejsy przez całą długość Wisły. Natomiast w tej drugiej godzinie zagości w studiu Zofia Kozubska. To jest niezwykła osoba, która bardzo lubi spacerować po Warszawie, a najbardziej po swojej ulubionej dzielnicy Wilanów. Opowie nam nieco więcej o właśnie tych spacerach. Natomiast muszę wam powiedzieć, dla tych, którzy nie mieszkają w Warszawie, że w Warszawie Wisła ma dwa brzegi, prawy i lewy, które są zupełnie różne. Na jednym brzegu Wisły są bulwary, restauracje, przystanie. Można sobie posiedzieć, jak również pospacerować, patrząc na rzekę i na ten drugi brzeg Wisły. A ten drugi brzeg Wisły jest zupełnie inny. Trochę magiczny, pełen przyrody. Można tam spotkać różne zwierzęta. A o tym, jak się różnią te dwa brzegi, co nieco opowiedzieli nam Amelka i Staś z przedszkola Ala Makota na Ochocie. Posłuchajcie.
1: Brzegi Wisły wyglądają tak w jesień, że jest dużo liści, jest troszeczkę wody, jest bardzo sucho. Byłam nad Wisłą.
2: Jak wygląda ten brzeg?
1: Można spacerować, można lądać, no jak płynie rzeka. I Wisły brzeg jest taki piaszczysty i on schodzi tak w dół, w dół, w dół, a potem już jest płasko. Potem kolejny rów, żeby rzeka przepływała, potem do góry, potem znów jest płasko, a potem znów do góry. To jest cały rów na rzekę i brzeg Wisły. Nie ma tam asfaltu.
2: Nad Wisłą nie ma asfaltu?
1: Jest tylko most, na którym na pewno jest asfalt. Nad Wisłą można spacerować na moście.
2: A koło mostu nad brzegiem rzeki spacerowaliście kiedyś?
1: Ja spacerowałam. Było strasznie dużo hałasu, było mnóstwo ludzi, nawet jest lodziarnia. Jest okej. I nad Wisłą jeszcze są krzaki. I też można tam spacerować, a krzaki mówi się krzaczory. I w tych krzaczorach czasem są zwierzęta, czyli w różne robaczki. U mnie przy rondzie obok domu chodzą dziki, a ja nie mieszkam obok lasu. Ale może te dziki przychodzą nad Wisłę, nawet na pewno.
0: Posłuchaliśmy, co można, jakie zwierzątka można spotkać nad Wisłą, jak również jak wyglądają brzegi Wisły. Opowiadali o tym Amelka i Staś, a rozmawiała z nimi nasza niezwykła wysłanniczka, reporterka Julia Rozbiecka. Julia rozmawiała również z Bogumiłem, który uwielbia jeździć na rowerze i często jeździ nad Wisłą.
3: Nazywam się Bogumił. Witajcie. Przyjechałem dzisiaj nad Wisłę rowerem. Jeżdżę często po prawym brzegu. Są tam bulwary, jest bardziej ucywilizowany. Można jeździć bardzo fajnie rowerem, bo jest

0: super ścieżka rowerowa, ale jest tam zieleń cały czas i na dole w niektórych momentach można zejść sobie na taką jakby plażę. Oczywiście nie wolno się kąpać, bo to nie ma kąpielisk, ale jest jednak natura. Koło Świętokrzyskiego Mostu tam można zejść na dół po takich schodach, no to tam są ścieżka na taki kawałek piasku z kamieniami, za nim są no, drzewa i różne krzaki.
1: A powiesz dzieciom, dlaczego się nie należy kąpać w Wiśle?
0: No, ponieważ po pierwsze, mimo że już jest lepiej, to jest jednak niezbyt czysta, a poza tym ma bardzo wartki nurt.
1: Czyli szybko płynie.
0: Tak, oraz występują wiry, więc niezbyt fajnie.
1: Dobra, to jesteśmy na tym brzegu, który opisałeś, bardziej ucywilizowanym, a ten drugi, bo jakoś strasznie dużo krzaków tam.
0: I tam są takie większe połacie piasku, takie jakby plaże i jest tam dużo zieleni. Nie ma już takich ścieżek rowerowych i bulwarów, żadnych innych rzeczy.
1: Rowerem pewnie ciężej się jeździ.
0: Ciężej się jeździ, chociaż gdy się pojedzie za linię drzew, to blisko jednak cały czas Wisły. Są takie ścieżki, ale bardziej takie z ziemi, zrobione z żwiru. Można załapać bliski kontakt z naturą.
1: Właśnie łapiesz. Ile już czasu jesteś na rowerze?
0: Jeżdżę rowerem do szkoły i mam tak około 7,5 kilometra, więc tak około 20 minut. A poza tym siedzę tutaj przy Wiśle teraz w naturze co najmniej chyba z 2 godzinki i będę jeszcze wracać sobie z 20 albo 30 minut, to zależy jak będę szybko jechać. Zaraz po szkole przyjechałam, bo mam tu blisko. Dużo miast leży nad rzekami, ponieważ kiedyś były to tak jakby swoiste drogi. Ludzie żyli z rybołówstwa. Były też podmokłe tereny, które często się nadawały do różnych rzeczy uprawiania. Na brzegach nie ma tyle zieleni, którą by tak trudno wyciąć jak las, więc większość miast jest nad rzekami, a zwłaszcza już takie większe jak Warszawa, stolice. Ale to bardzo fajnie, bo zawsze przy rzekach jest jakaś natura. No Warszawa w tym akurat jest też bardzo dobra, bo na przykład w Rzymie już nie ma tak fajnie.
1: Czy widziałeś jakieś zwierzaki nad Wisłą?
0: No tak, gdy się pojedzie bliżej żerania, to można tam zobaczyć bobry. Sam widziałem sporo razy, kiedy sobie tak łaziłem w lasku nad Wisłą, to też widziałem nietoperze goniąc się z kolegami, sarny nawet i nawet dziki, no ale dziki to teraz wszędzie.

Wysłuchaliśmy reportażu z Nadwisły naszej wysłanniczki Julii Rozbieckiej, która rozmawiała z dzieciakami o zwierzętach nad brzegami Wisły i o samych brzegach Wisły w Warszawie. Później piosenka z płyty Cztery domy słońca. Ja bym się w ogóle chętnie dowiedziała od was, jakie zwierzęta można spotkać nad rzeką,

w waszej okolicy, ale przy okazji mam też dla was zagadkę, zupełnie inne pytanie. Pytanie rzeczne. Otóż do wygrania będzie muzyczna płyta z bajką Gdzie się podział kusy Janek. Natomiast pytanie brzmi tak. Podaj nazwę polskiej rzeki na 3 litery. Nasz numer telefonu 22 645 20 55. Polska rzeka, której nazwa ma tylko 3 litery. Czekam na wasze odpowiedzi, a w międzyczasie posłuchamy sobie piosenki o kukułce.

0: Tak nam pięknie zaśpiewał zespół Zegzela, a z nami już jest słuchacz, który zna odpowiedź na pytanie. Halo, halo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z kim mam przyjemność? Z kim rozmawiam?
1: Wojtkiem.
0: Z Wojtkiem. Dzień dobry, Wojtku. Miło nam ciebie słyszeć. Skąd do nas dzwonisz?
1: Warszawy.
0: O, z Warszawy, świetnie. My też tutaj jesteśmy w Warszawie, więc cię po warszawsku pozdrawiamy. Czy znasz odpowiedź na niezwykle trudne pytanie? To znaczy, która polska rzeka ma w swojej nazwie tylko trzy litery?
1: Bóg.
0: Bóg, brawo, brawo. To chyba było łatwe pytanie. Było łatwe?
1: Mama mi podpowiadała.
0: A, mama podpowiadała. I ja sobie potem pomyślałam, bo miałam na myśli akurat Bóg, to jest duża rzeka, nad którą jest w sumie niedaleko z Warszawy. Można na przykład na wycieczkę nad Bóg pojechać, ale jest jeszcze rzeka San i to jest całkiem duża rzeka i też ma trzy litery. Wojtku, czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Moją mamę, mojego tatę, moich kolegów i koleżanki. Moich dziadków.
0: Wspaniale. Wszystkich pozdrowień.
1: Dziadka, które ma urodziny.
0: O, to urodzinowo dołączamy się do tych pozdrowień i do najlepszych życzeń. Wszystkiego dobrego. Jak również pozdrawiamy w imieniu całego Radia Dzieciom. Do ciebie powędruje nagroda, czyli płyta z piękną muzyką. Dziękuję ci serdecznie za telefon. Do usłyszenia, Wojtku.
1: Dziękuję.
0: Był z nami Wojtek, który wie, że polska rzeka, która ma w nazwie trzy literki, to jest Bóg. No, a ja znałam jeszcze drugą rzekę San, także zapamiętajcie sobie, jeżeli ktoś się was o to spyta, to już macie dwie odpowiedzi. Kochani, posłuchajmy sobie teraz kolejnego nadwiślańskiego już, a nie nadburzańskiego utworu, a za chwileczkę w studiu będzie z nami nasz gość, czyli Zosia Kozubska, która opowie

0: To był utwór Powiślanka w wykonaniu kapeli Zdzisława Kwapińskiego i Małej Orkiestry z Rakowa. A w studiu już gościmy Zofię Kozłupską. Dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Zosia mieszka w Warszawie od urodzenia?
1: Tak, od urodzenia. W Warszawie od urodzenia.
0: Czyli mogę cię przedstawić jako rodowitą warszawiankę, jak również mieszkankę Wilanowa. I wiem, że bardzo lubisz Wilanów.
1: Tak, bardzo lubię Wilanów. Wcześniej mieszkałam na Bemowie, ale już od 27 lat mieszkam w Wilanowie. Tam moi rodzice się przeprowadzili. Ja bardzo lubię tą dzielnicę, więc zostałam tam. Kupiłam mieszkanie i też mieszkam w Wilanowie cały czas.
0: A poza tym, że w Wilanowie mieszkasz, to już wiem, że bardzo lubisz po Wilanowie spacerować. I właśnie przez to spacerowanie znalazłaś się w konkursie, stołecznym konkursie Perełki Warszawy. To jest taki konkurs na trasy spacerowe, prawda?
1: Tak, to jest konkurs, w którym trzeba było opisać, przygotować spacer i opisać 5 wybranych miejsc w Warszawie. I ja postanowiłam opisać swoją dzielnicę. To znaczy właśnie nawet nie dzielnicę, tylko tą część dzielnicy, w której mieszkam, czyli Zawady, Kępę Zawadowską i Powsin. Jest to mało znana część Wilanowa, ponieważ no, większość ludzi zna oczywiście Wilanów z pałacu. I bardzo dobrze, to jest piękny, barokowy pałac Jana III Sobieskiego. Natomiast ja postanowiłam z drugiej strony pójść bliżej, moją bliższą okolicę opisać.
0: No ja o tę Kępę Zawadowską zaraz ciebie zapytam.

0: Pytam, ale padło słowo pałac.
1: Tak.
0: Kto tam mieszkał oprócz ciebie na tym Wilanowie, w tym pałacu?
1: Tak. Pałac został wybudowany w XVII wieku dla króla Jana III Sobieskiego i jego żony Marysieńki. Była to taka siedziba magnacka. Każdy taki duży ród magnacki miał swoją siedzibę i Sobiescy również pod Warszawą. Zgodnie z nowymi trendami barokowymi, XVII-wiecznymi, został wybudowany przepiękny pałac dla króla.
0: No właśnie, bo wtedy Wilanów był jeszcze wioską podwarszawską. Król mieszkał sobie w Warszawie w zamku. I kiedy znudziło mu się zapewne mieszkanie, przebywanie w samej stolicy i chciał sobie trochę odpocząć, jechał do swojej letniej rezydencji. Ta rezydencja była w Wilanowie i dlatego też jest w Warszawie taka część miasta, część ulic, którą nazywamy Traktem Królewskim. Król wsiadał w powozy, zabierał cały dwór ze sobą i jechał najpierw krakowskim przedmieściem, no tą ulicą, która dzisiaj się nazywa Krakowskie Przedmieście. Potem Nowym Światem, potem alejami ujazdowskimi, no bo jechało się na ujazdów. Ujazdów też chyba wtedy jeszcze nie był w obrębie Warszawy. No i tak ten król jechał, jechał, jechał, aż dojeżdżał do Wilanowa, a tam piękny pałac. Piękny pałac i ogród, prawda?
1: Tak, również dookoła pałacu jest ogród. Blisko jest ogród w stylu francuskim, taki uporządkowany, pięknie przycięte krzewy, trawnik. Natomiast im dalej się pójdzie, tym bardziej dziko jest. Jest staw z kaczkami, także już takie bardziej dzikie tereny, można powiedzieć.
0: No właśnie, kiedy byłam dzieckiem, to mnie zawsze fascynowało, kiedy już trafiałam na spacer do Wilanowa. Najpierw ten pałac, bardzo piękny, potem też rzeźby w ogrodzie, prawda? Bo ten ogród niesamowicie wygląda. A tak, im dalej się idzie, tym więcej tych dzikich krzaczorów, jak to powiedziała jedna z naszych słuchaczek.
1: Tak, tak, dzikie krzaczory też tam są. Jest tam też taki element ciekawy, który nie pasuje do całości, pozornie nie pasuje. Jest to altana chińska. Ona co prawda została zbudowana później, jeszcze nie za króla Jana III Sobieskiego, tylko w XIX wieku przez hrabiego Stanisława Kostka-Potockiego. Ale jest to ciekawy element, bo naprawdę zupełnie jak z Chin. Taka altana chińska ze wzorami chińskimi, ze smokami. Można zobaczyć, ona robi dosyć duże wrażenie w tym ogrodzie.
0: Tak można sobie spacerować od tego pięknego barokowego pałacu aż do chińskiej altany i tak jakby się dochodziło na taki skraj, nie wiem, skraj świata, skąd jest widok już na wodę, prawda?
1: Tak, tak.
0: Mnie też to fascynował mnie ten widok, kiedy byłam dzieckiem i ten taki spacer, w którym można się było trochę też w czasie i geograficznie przenieść, jakby zupełnie gdzieś indziej. A co ty najbardziej lubiłaś jako dziecko, no i nadal lubisz w Wilanowie, w tym pałacu i ogrodzie?
1: Ja właśnie lubiłam się poczuć jak królowa Marysieńka. To znaczy chodząc po tych alejkach pięknych, chodząc po wnętrzach, można naprawdę poczuć ten klimat. Chociaż od tego czasu Marysieńki troszkę się zmieniło, ale to nie szkodzi, ponieważ myślę, że atmosfera jest podobna i można się naprawdę poczuć po królewsku, chodząc i po wnętrzach pałacu, i po ogrodach.
0: A przebierałaś się jakoś specjalnie na te spacery za królową?
1: Nie przebierałam się, chociaż bardzo bym chciała. I w sumie może jest to jakiś pomysł.
0: Może jest to pomysł, właśnie.
1: Te piękne XVII-wieczne suknie, jak najbardziej. Myślę, że byłoby to dodatkową atrakcją. Także no, myślę, że byłoby to naprawdę ciekawe.
0: Może trzeba by porozmawiać z dyrekcją parku, żeby wypożyczali takie stroje, żeby można było sobie pochodzić.
1: Jest to jakiś pomysł, tak, jak najbardziej.
0: Mam nadzieję, że zachęciłyśmy tych z was, którzy jeszcze nie byli w parku w Wilanowie i w pałacu, żeby ten pałac i park odwiedzić na przykład na niedzielną przechadzkę, zwłaszcza kiedy jest ładna pogoda, zwłaszcza wiosną, latem, jesienią. W zasadzie to
1: prawie cały rok
0: spacerować. Tak. Więc zachęcamy was do spacerów, a tymczasem posłuchajmy sobie muzyki Oberka z Urzecza, no bo przecież pałac w Wilanowie znajduje się na Urzeczu. Pogadamy o tym jeszcze po muzyce, a tymczasem posłuchajmy.

0: To był oberek z Urzecza, a Urzecze to przecież częściowo Warszawa. To są tereny, na których dawniej były wioski, które później weszły w skład Warszawy. A grała kapela Wyczółki, w której gra Piotr Dorosz, dobrze wam znany, który dawniej prowadził również audycję Źródełko. Tutaj Piotr w zupełnie innej odsłonie jako muzyk, instrumentalista. Oberek z Urzecza, tak jak mówię, Urzecze to taki ciekawy mikroregion, który się rozciąga po obu brzegach Wisły, od Pilicy aż do Wilgi, aż po mokotowskie Siekierki i aż po Saską Kępę. Wilanów także wchodzi w skład Urzecza, można powiedzieć, wieś, dawna wieś Wilanów. No a także po drugiej stronie Wisły choćby osiedle Gocław, Kępa Gocławska, to też było dawniej Urzecze, wsie urzeczańskie. Dzisiaj w Źródełku gościmy Zosię Kozubską, która uwielbia spacerować, zwłaszcza po Wilanowie.
1: Tak, zgadza się.
0: I została również finalistką konkursu, warszawskiego konkursu na trasy spacerowe Perełki Warszawy. Co to takiego ten konkurs? Opowiesz coś więcej jeszcze o nim?
1: To jest konkurs zorganizowany przez Stołeczne Biuro Turystyki. To już była 6. edycja i polega po prostu na napisaniu trasy po Warszawie, stworzeniu jakiejś trasy, opisaniu 5 punktów, jakiejś ciekawej trasy, którą inni będą mogli podążać i spacerować i może poznawać nowe miejsca. I ja postanowiłam opisać właśnie swoją najbliższą okolicę.
0: I zapewne tych 5 miejsc to są twoje jakieś ulubione miejsca w dzielnicy, prawda?
1: Tak, to są miejsca, gdzie ja w ogóle często bywam. Tak.
0: Zdradzisz nam trochę?
1: Tak, to jest na przykład Jeziorko Powsinkowskie. Bardzo przyjemne miejsce, nad którym można sobie też pospacerować. Można iść na plac zabaw, bo jest tam bardzo ładny, drewniany plac zabaw. Polecamy. Można zobaczyć kury, ponieważ one uciekają rolnikom, którzy tam mieszkają i czasami spacerują również kury nad Jeziorkiem Powsinkowskim.
0: A jakie jeszcze zwierzęta można tam spotkać?
1: Na pewno dużo ptaków różnych można spotkać. Natomiast, no i dziki wszędzie można spotkać, jak tutaj wcześniej opowiadało jedno dziecko, dziki faktycznie są wszędzie i tam też.
0: Jakie jeszcze miejsca? Mamy jeziorko.
1: Tak,
0: co tam jeszcze jest ciekawego?
1: Dalej, no trzeba kawałek przejść, ale ładną drogą

0: wśród topoli, idzie się i dochodzi do wału, wału Zawadowskiego. Potem jak przejdzie się przez ten wał, to też jeszcze kawałek trzeba przejść i jest plaża, plaża Zawady. Piękna łacha piasku, czystego, bardzo ładnego, można się poczuć jak nad morzem. Bardzo ładna plaża właśnie Wilanów Zawady.
1: Polecam. Ja potwierdzam, to jest naprawdę piękna plaża. Czasami zdarza mi się wsiąść na rower i po prostu z rozpędu pojechać właśnie aż na te wilanowskie plaże.
0: Tak, bo tam w ogóle są wspaniałe trasy rowerowe też. Bardzo polecamy na rower, bo jest dużo bardzo ciekawych ścieżek, można jeździć na rowerze, też nie trzeba tylko spacerować.
1: Czyli mamy jezioro, wał, plażę. Co
0: tak,
1: tam
0: mamy
1: jeszcze
0: też
1: jest?
0: Cmentarz olenderski.
1: Olenderski, czyli?
0: Olenderski. Olendrzy to byli osadnicy z Fryzji i Niderlandów, którzy przyjeżdżali już w XVI wieku na te tereny, żeby osuszyć te tereny. Po prostu tam było, to były tereny zalewowe, oni budowali wały, groble, robili kanały retencyjne i tam też się osiedlali. I został po nich, niewiele po nich zostało, trochę właśnie tych wałów, natomiast też został po nich cmentarz, stary cmentarz olenderski, już bardzo zniszczony, ale można tam pojechać, zobaczyć, kto tam, jakie nazwiska są.
1: Tak holendersko brzmiące, prawda?
0: Holendersko, tak, tak, niemiecko-holendersko brzmiące jak najbardziej. A można zobaczyć też to.
1: Coś jeszcze ciekawego
0: tak,
1: na tym spacerze?
0: Dalej przeskakujemy do Powsina. To jest też część Wilanowa Powsin. I tam jest kościół świętej Elżbiety, który kryje w sobie takie cudeńko, a mianowicie obraz Matki Bożej Tęskniącej. Bardzo piękne arcydzieło sztuki malarskiej. Nie zawsze jest otwarte. Trzeba sprawdzić, kiedy ten obraz jest otwierany. Ale można go zobaczyć. Bardzo polecam. Jest naprawdę piękny. I ostatnim takim miejscem jest kapliczka, figura Matki Boskiej Najświętszej Maryi Panny, która stoi w przepięknym miejscu wśród drzew, wśród pól, w takim zacisznym miejscu, można się tam zadumać i przy odrobinie szczęścia zobaczyć tam bażanta lub zająca.
1: O, wspaniale, ja w ogóle bardzo lubię, kiedy jakieś zwierzątka wyskakują podczas spaceru, a dodatkowo tak mi się teraz skojarzyło, że jeśli ktoś jeszcze nie będzie zmęczony tym spacerem i będzie mu ciągle mało, to przecież w Powsinie mamy ogród botaniczny do zwiedzania.
0: Tak, jak najbardziej. Jest Park Kultury Powsin i jest też ogród botaniczny.
1: Także można sobie zrobić wycieczkę w zasadzie na cały dzień chyba.
0: Tak, tak, jak najbardziej na cały dzień.
1: To taka bardzo ciekawa trasa. Rzeczywiście odkryłaś wiele perełek Warszawy.
0: Tak.
1: Nie dziwię się, że zostałaś wyróżniona w tym konkursie. Wiem, że byłaś również na gali rozdania nagród. Jak to się w ogóle odbywało? To chyba zupełnie szczególne okoliczności.
0: Tak, ponieważ ta gala rozdania odbywała się na barce na Wiśle. To bardzo ciekawy pomysł. Tam organizatorzy tego konkursu to ludzie z pasją, którzy kochają Warszawę. I po prostu dla nich ten konkurs jest też taką możliwością spojrzenia z różnych stron na to miasto. I oni wymyślili, że to rozdanie dla tych 10 finalistów, rozdanie nagród, odbędzie się na barce warszawskiej. I tam było bardzo eleganckie.
1: Jakieś przyjęcie było.
0: Tak,
1: królewskie.
0: Przyjęcie było i rozdanie nagród. Zwyciężyła trasa To tam da się wejść.
1: O.
0: Z takim ciekawym tytule o różnych ukrytych perełkach Warszawy, podwórkach, ogródkach, gdzie nie jest łatwo dotrzeć, ale dzięki tej trasie jest to możliwe.
1: Wspaniale, bo w ogóle dzięki temu konkursowi, on się odbywa od kilku lat, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie długo, długo trwał, to taki zwykły warszawiak może odkryć coś, co na przykład mijał po drodze.
0: Tak, właśnie o to chodzi, żeby odkrywać takie rzeczy, które proste, które nas otaczają, o których może nie wiedzieliśmy, a one są właśnie gdzieś ukryte, pod naszym nosem, można powiedzieć. Także wszystkie trasy tych 10 finalistów i z poprzednich edycji są na stronie internetowej, można tam zajrzeć.
1: Na stronach internetowych Miasta Stołecznego Warszawy. Zosiu, a mam do ciebie takie zupełnie z innej strony pytanie. Czy ty lubisz Kraków?
0: Ja bardzo lubię Kraków. Mój tata pochodzi z Krakowa, mam tam rodzinę i uwielbiam Kraków. To jest piękne miasto. Perełka.
1: To też jest perła w
0: zasadzie.
1: To jest
0: perła, tak.
1: To w związku z tym mam dla ciebie taką miłą niespodziankę. Posłuchamy sobie teraz Krakowiaka.
0: O, pięknie.

0: To był Krakowiak od Korycińskiego, zagrała go Mała Orkiestra z Rakowa, a ten utwór pochodzi z płyty Melodie od Powiśla, bo dzisiaj w źródełku słuchamy sobie muzyki, która wiąże się z Wisłą. Pomyślałam sobie o tym Krakowiaku, no bo przecież innym bardzo ważnym miastem, które leży nad Wisłą, jest Kraków, więc pozdrawiamy wszystkich z Krakowa
1: pozdrawiamy
0: teraz.
1: Pozdrawiamy serdecznie Kraków.
0: I twojego tatę, który jest z Krakowa.
1: Tak, pozdrawiamy też tatę. Który teraz jest w Krakowie notabene, na weekend
0: właśnie
1: pojechał.
0: Wspaniale. Jest z nami w studiu Polskiego Radia Dzieciom Zosia Kozubska, finalistka konkursu Perełki Warszawy. Rozmawiałyśmy sobie przed chwilą miło o różnych trasach spacerowych po Warszawie. Mnie zawsze dziwi, jakoś tak zadziwia, chociaż mieszkam w Warszawie od urodzenia, że Wilanów jest położony tak blisko Wisły, prawda? Całkiem blisko.
1: Tak, zupełnie nad Wisłą, tak.
0: A czy są tam wydry?
1: Są wydry. Tak, są wydry. Nie widziałam nigdy, ale są ślady po wydrach. Ślady po bobrach, ślady po wydrach, tak.
0: Ja sobie przypominam taką książkę, właściwie książkę grę z ilustracjami państwa Mizielińskich. Książka gra o Wilanowie, gdzie jest wydra. Można było śledzić zagadkę detektywistyczną, która była związana z królową Marysieńką. Aha. I w ogóle można było sobie pospacerować po Wilanowie i poszukać śladów zaginionej wydry.
1: O, to bardzo ciekawa książka.
0: Musisz zajrzeć do niej.
1: Muszę
0: koniecznie
1: zobaczyć, tak.
0: Tak jak powiedziałyśmy, jest w Wilanowie również dziko, są krzaczory. I jakie tam jeszcze zwierzęta można było spotkać? Bobry na pewno.
1: Bobry, tak, dziki, wydry, to wszystko... I dużo ptaków.
0: No
1: bardzo
0: właśnie.
1: Dużo ptaków przede wszystkim. Są mewy. Jest też mewa śmieszka, która wydaje bardzo śmieszne odgłosy. Tak jakby się śmiała albo szczekała. Nie wiem, nie mogę się zdecydować, co bardziej, czy to jest bardziej śmiech czy szczek, ale podobne. Są rybitwy. Jest sieweczka. Są oczywiście kaczki. I jest taki ciekawy ptaszek, który się nazywa ostry gojat.
0: O, ciekawie.
1: Trzeba sprawdzić.
0: Całkiem
1: jak
0: ciekawie
1: wygląda. Bardzo ładny jest.
0: Zosiu, myśmy wczoraj rozmawiały o pewnym konkursie, który odbywa się w Warszawie i on jest związany ze śpiewem ptaków.
1: Tak, w Warszawie odbywa się niezwykły konkurs. To są Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Teraz trzecia edycja była i przyciągnęła tłumy ludzi. Naprawdę, pod Pałacem Kultury był

0: było czarno od ludzi. Po prostu było mnóstwo ludzi. Wszyscy przyszli posłuchać, jak inni naśladują ptaki.
1: Czyli przychodzi człowiek, staje przed mikrofonem i śpiewa jak ptak.
0: Tak, przychodzi człowiek, chociaż czasami można pomyśleć, że to są ptaki w ludzkich skórach, ponieważ naprawdę niezwykle udają, jakby zupełnie jakby gdzieś tam w środku siedział jakiś ptak.
1: Tak jakby zamknąć oczy, to by było, nie byłoby widać, że to jest człowiek, to można by było się dać nabrać, tak?
0: Tak, naprawdę, naprawdę. Pan, który udawał na przykład kruka, to po prostu mógłby wejść między kruki i krakać jak one.
1: Niesamowite. Konkurs tegoroczny wygrała pani Irena Rosiewicz, która naśladowała śpiew dziwoni. Dziwonia to taki ptaszek z czerwoną... On ma czerwoną główkę, nie wiem jak jest duży, bo widziałam tylko w internecie właśnie, że tak stroszy piórka i postanowiłam, drodzy słuchacze, przybliżyć wam dźwięk dziwonia. Wyobraźcie sobie, że taką piosenkę może zaśpiewać również człowiek.

0: To była dziwonia. Tak. Potrafiłabyś tak zrobić, Zosiu?
1: Ja zupełnie nie. Właśnie ja też o to chodzi, nie. Że ja zupełnie nie wiem, jak oni to robią. Zupełnie. Ale naprawdę niesamowicie. I ta pani Irena była identyczna, była prawdziwą dziwonią.
0: My was w ogóle, drodzy słuchacze, źródełkowi zachęcamy do spacerów, no bo właśnie spacery takie po krzaczorach i po różnych takich ścieżkach leśnych, ale również nadrzecznych, nadwiślańskich, mogą zaowocować tym, że słychać dużo śpiewu ptaków.
1: Tak, warto wziąć też ze sobą lornetkę, bo niektóre ptaki są bardzo małe albo są daleko i przez lornetkę można też zobaczyć wiele okazów.
0: Wspaniale, miło nam się rozmawia o tych różnych odgłosach natury, prawda?
1: Tak, bardzo.
0: Mnie już się zachciało wyjść z tego studia i pójść na jakiś niedzielny spacer.
1: Właśnie, dzisiaj niedziela, która sprzyja, jak najbardziej sprzyja spacerom.
0: Zanim się pożegnamy, Zosiu, to ja mam jeszcze dla ciebie jedną taką miejską niespodziankę. Piosenkę o Warszawie, bo obie jesteśmy warszawiankami, były ukłony w stronę Krakowa, była muzyka po prostu nadwiślańska. No a teraz może coś takiego, co jest piosenka, która chyba jest bliska sercu każdego warszawiaka. Zosiu, bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: Była z nami w studiu Zofia Kozubska, która nam opowiedziała piękne historie o spacerach nad Wisłą. Zosiu, pozdrawiamy kogoś?
1: Pozdrawiamy całą rodzinę moją. Z Krakowa i z Warszawy.
0: Pozdrawiamy serdecznie i posłuchajcie piosenki o Warszawie. Przyznam się, jednej z moich ulubionych piosenek o Warszawie.

To był Czesław Niemen i piosenka Sen o Warszawie. Bardzo popularna piosenka, taki przebój, który jest w serduszku każdego warszawiaka. Czesław Niemen to jest pseudonim artystyczny i Niemen to, jak wiadomo, rzeka. Czyli w nazwisku została zapisana rzeka. Mam do was pytanie, bo bardzo jestem ciekawa, czy wiecie, gdzie płynie rzeka Niemen? Czekam na wasze odpowiedzi. 22 645 20 55. Gdzie płynie rzeka Niemen? Poczekam na odpowiedź. Posłuchamy sobie kolejnego powiślaka. Tym razem zagra kapela Kwapińskiego.

0: To był Powiślak, a z nami jest już słuchaczka, która zna odpowiedź na pytanie. Dzień dobry, halo, halo, z kim mam przyjemność?
1: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: Milena.
0: Dzień dobry, Mileno. Ile masz lat?
1: 11.
0: 11 to całkiem dużo i na pewno świetnie znasz się na geografii. Zanim odpowiesz na pytanie, powiedz nam najpierw, skąd dzwonisz.
1: Dzwonię z Łęcznej.
0: Bardzo nam miło, pozdrawiamy Łęczną. I powiedz nam, gdzie płynie rzeka Niemen?
1: Pływa z Białorusi i płynie przez Litwę, Białoruś, Litwę i Rosję.
0: Brawo, brawo. Rzeka, która płynie przez trzy kraje. Podobno jest to bardzo piękna rzeka. Ja miałam tylko raz przyjemność być w Wilnie, nie, dwa razy, i widzieć w ogóle na Litwie, jak płynie rzeka Niemen przy okazji podróży rowerowych dookoła Litwy. A ty byłaś kiedyś na Litwie?
1: Jeszcze nie.
0: O, to życzę ci, żebyś w jakieś wakacje mogła sobie pojechać i zobaczyć na przykład rzekę Niemen, jak sobie spokojnie płynie. Bardzo ci dziękuję za odpowiedź. Czy chcesz kogoś pozdrowić?
1: Chciałabym pozdrowić mojego brata Miłosza, mamę, tatę i całą moją rodzinę.

0: Wspaniale, pozdrawiamy również, dołączamy się do tych pozdrowień i życzymy Ci, Mileno, i Twojej rodzinie pięknej niedzieli. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: To była Milena, która ma wiedzę geograficzną i bardzo szybko odpowiedziała na moje pytanie. A ja jeszcze chciałabym wrócić z Nadniemna nad Wisłę i powiedzieć Wam o pewnym łosiu. O łosiu, który zawędrował do stolicy i co się z nim stało. Mamy taki materiał, który nagrała nasza reportażystka Julia Rozbiecka. Zapytała Przemysława Paska z Fundacji Ja Wisła, jak to z tym łosiem w Warszawie było. Posłuchajcie.
2: Skąd się bierze taki łoś w środku Warszawy? Stąd, że przez środek Warszawy przepływa Wisła, która na samym miejskim odcinku w Warszawie ma przeszło 30 km długości, a na całej swojej długości ma przeszło 1000 km. I ta Wisła jest taką autostradą dla zwierząt. Taką drogą, którą zwierzęta przemierzają Polskę. I zdarza się tak, że raz na kilka lat, ja miałem przyjemność znaleźć nawet taki trop, przez Warszawę przechodzi wilk, który przemieszcza się gdzieś pewnie z Białowieży w Tatry, albo z Tatr na Mazury, nie wiem dokładnie, bo nie zostawia informacji, dokąd idzie, ale przemieszcza się przez Mazowsze i przez Warszawę nie jedzie metrem, nie jedzie tramwajem ani autobusem, bo nie umie skasować biletu, tylko idzie na piechotę wzdłuż Wisły, która jest taką jego drogą, korytarzem. On tam ma swoje ukrycia, gdzie może spędzić noc. On tam ma w miarę bezpieczny dla siebie obszar. Jeżeli nie zboczy z drogi, jeżeli nie wejdzie w miasto, tylko właśnie wzdłuż Wisły przemknie się, to ma szansę na to, by odnaleźć się w Puszczy Kępinowskiej, albo w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, albo w Puszczy Kozienickiej, które są na drodze Wisły. No łoś został odwieziony do lasu, dlatego że on nie bardzo wiedział, co zrobić. Po prostu zwierzęta w momencie, gdy uda im się przejść przez miasto, co się dzieje głównie nocą i na szczęście wtedy ich przeważnie nie widzimy, chyba że jesteśmy nocnymi wędkarzami lub poszukiwaczami nocnych zwierząt, to bezpiecznie zaszyją się w lesie. Natomiast jeżeli zastanie je tam dzień, przestraszą ludzie, spłoszą, to wtedy te zwierzęta są zagrożone. Łoś najprawdopodobniej wyszedł z Kampinosu i spacerował sobie wzdłuż Wisły. Przepłynął przez tą Wisłę raz lub dwa razy, bo łosie doskonale pływają i dla nich pokonać rzekę nie jest żadnym problemem. Gdzieś tam pobuszował na działkach, zjadł trochę jabłek i myślał, że dojdzie do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, gdzie jest bardzo dużo młodych choinek i będzie mógł je sobie pozgryzać, bo to jest przysmak łosia. Ale po drodze zastał go dzień w samym śródmieściu miasta, no i trzeba było po prostu łosia z miasta wywieźć samochodem do lasu, żeby był bezpieczny.
0: O łosiu, ale także o wilku, które czasami, zwierzęta, które czasami trafiają do Warszawy, chociaż tylko przechodzą przez Warszawę, opowiadał Przemek Pasek z Fundacji Ja Wisła. Zbliżamy się już do końca naszej audycji Źródełko. Za chwilę połączymy się z Martą Powałowską, która jest w Poleskim Parku Narodowym. No a ja już źródełkowo Was pozdrawiam i życzę Wam pięknej niedzieli w imieniu swoim i Magdaleny Żelazowskiej. Pięknej niedzieli, kochani. Jolanta Kosakowska, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.

0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie wprost skąd?
1: Z Poleskiego Parku Narodowego.
0: Dokładnie, Marta Powałowska.
1: Franek.
0: Witamy Was z miejsca niesamowitego, miejsca wyjątkowego. Dokładniej mówiąc, znajdujemy się przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik, skąd dzisiaj nadajemy naszą audycję pod tytułem
2: Hej, przygodo!
0: Dokładnie, jesteśmy na Polesiu, gdzie pod koniec lata przyroda zaczyna przygotowywać się już do jesieni. No i choć być może jest to z jednej strony trochę smutna wiadomość, bo koniec lata, koniec wakacji, ale z drugiej strony to jakie niezwykłe rzeczy dzieją się wówczas w przyrodzie. Och, moi drodzy, o tym moglibyśmy rozmawiać godzinami. Co prawda my mamy tylko 2 godziny naszej audycji, ale zapewniam Was, że ciekawostki, wiadomości i informacje, którymi zechcą się dzisiaj z nami podzielić nasi goście, są zachwycające i mogą być wstępem do Waszej przygody właśnie z Poleskim Parkiem Narodowym. Trwa tutaj, Franku, przypomnij, co? Co robiliśmy dzisiaj z samego rana?
1: Liczyliśmy żurawie.
0: Liczyliśmy żurawie, bo liczenie żurawi właśnie w ten weekend ma miejsce w Poleskim Parku Narodowym, ale nie tylko liczenie. Co jeszcze? Żegnaliśmy je. No tak, smutno się zrobiło. O tym wszystkim będziemy rozmawiać. Jednak warto chyba tutaj również dodać, że nie będziemy patrzeć tylko w niebo. Zajrzymy również na mokradła, do lasu i do świata zwierząt. Sprawdzimy, co dzieje się z małymi żółwiami błotnymi. No i przejdziemy się ścieżką Dąb Dominik. Zaczynamy. A skoro przed momentem wspomnieliśmy o tym, co robiliśmy dzisiaj o poranku, to powiedz mi, ile żurawi udało się tobie naliczyć, Franek?
1: Muszę sobie przypomnieć. 10.
0: 10? A jak myślisz, to dużo czy mało?
1: No dużo, jak na ten czas.
0: Dużo. Ale widziałeś takie całe żurawie rodziny? Czy może takie pojedyncze osobniki?
1: To takie 5 pojedynczych i kilka grupek.
0: I kilka różnych. Ale zobacz w ogóle, co tutaj się dzieje. Ile ludzi zgromadziło się tutaj przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik. Chyba szykuje się jakiś wyjątkowy spacer. Słyszałeś coś na ten temat?
1: No.
0: Spacer przyrodniczy. Och, kto wie, może i my się na niego załapiemy.

0: Dzisiaj audycja Hej Przygodo nadaje wprost z Poleskiego Parku Narodowego, a razem ze mną i z Frankiem nasz pierwszy gość, dyrektor Poleskiego Parku Narodowego, pan Grzegorz Łukaszuk. Dzień dobry.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, witam słuchaczy przed telewizorem, że tak powiem, i w naszym radio nadającym właśnie na dziecięcej fali. Witam serdecznie.
0: Panie dyrektorze, to ja muszę się na początku zapytać, czy ci wszyscy ludzie tutaj przyszli dla żurawi, dla mokradeł? Dlaczego przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik jest tyle osób?
1: Szanowni Państwo, właśnie dzisiaj, a tak naprawdę wczoraj wieczorem rozpoczęła się już 7. edycja liczenia żurawi w Poleskim Parku Narodowym. Związane to jest z pożegnaniem żurawi, bo te żurawie już powoli od nas wylatują. I one gdzieś pod koniec września, może w październiku, opuszczą nas całkiem. Dlatego mam tak ważne wydarzenie i dlatego tak wiele osób przyjechało właśnie na tą ścieżkę, która jest elementem właśnie takiego zwiedzania, zapoznania się tych siedlisk, gdzie te żurawie występują, jakie chcą siedliska, bo tak naprawdę żurawie to są nasi ambasadorzy, którzy jak gdyby to są nasi ambasadorzy, którzy potrzebują rozlewisk, potrzebują wody do funkcjonowania i jak gdyby do budowania swoich gniazd, wychowywania młodych, więc dlatego to dzisiejsze wyjście w teren, żeby zapoznać naszych gości właśnie z tymi siedliskami.
0: O, rzeczywiście, wszyscy już chyba wyruszają na szlak. Spacer przyrodniczy powolutku się zaczyna. Ale właśnie, dlaczego żurawie są tak ważne dla tego miejsca? Co mają wspólnego żurawie z Poleskim Parkiem Narodowym, Franku?
2: Tym, że są w ich symbolu.
0: No właśnie, ale to nie jedyny powód, dlaczego żurawie są tutaj tak ważne.
1: To, o czym wspomniałem wcześniej, żurawie mamy w herbie Poleskiego Parku Narodowego, czyli od 1990 roku, od 1 maja, bo wtedy został utworzony Poleski Park Narodowy i ten żuraw cały czas nam towarzyszy, a oprócz tego, tak jak wspomniałem, jest to nasz ambasador, bo tak naprawdę to on pokazuje te nasze cenne siedliska wodne i pozwala jak gdyby chronić je chronić ich gniazda, tak naprawdę.
0: I żurawie tutaj są cały czas? No oprócz oczywiście zimy.
1: W tej chwili jest ich najwięcej tak naprawdę, bo one są na przelotach, więc są to

0: takie żurawie, które się do nas zlatują, czyli jesteśmy takim trochę portem komunikacyjnym. One tutaj troszkę nabierają siły, nabierają ochoty do dalszej podróży, czyli wzmacniają się. Mamy też oczywiście żurawie, które są z nami przez cały rok. Może nie przez cały rok, ale od momentu przylotów aż do tego momentu, kiedy odlatują. Żurawie zakładają u nas gniazda. Na chwilę obecną mamy chyba 27, jak się nie pomyliłem, to jest konkretnie 27 gniazd stwierdzonych na terenie Poleskiego Parku Narodowego i tutaj też można powiedzieć, że około 150 osobników przebywa z nami w tym sezonie od przelotów do odlotu.
1: Panie dyrektorze, a proszę nam zdradzić, czy ma pan swoje ulubione miejsce w Poleskim Parku Narodowym?
0: Z całą pewnością każdy z pracowników ma swoje ulubione miejsca. I jeżeli chodzi o żurawie, to z całą pewnością jest to rozlewisko w Zastawiu przy Bagnie Bubnów. Natomiast jeżeli byśmy mówili, czy mam jakieś inne swoje ulubione miejsca? Pewnie, że tak. Na przykład ścieżka historyczna, obóz powstańczy, która jest dla mnie wyjątkowa ze względu na to, że może troszeczkę jest taka na uboczu, więc jest mniej uczęszczana, więc jak idziemy, to możemy tak naprawdę odpocząć, ale też dzięki temu, że jest tam cisza i spokój, możemy spotkać przeróżne zwierzaki, które czasami nas zaskakują swoją obecnością. I możemy podglądać tą przyrodę.
1: Ale oczywiście Park Narodowy to nie tylko fantastyczna przyroda, to także dziedzictwo historyczno-kulturowe, którego na Polesiu także nie brakuje.
0: Ależ oczywiście, że tak. Na Polesiu nie brakuje historii, miejsc związanych z historią. W samym parku są również takie miejsca poświęcone historii, ale więcej znajduje się, że tak powiem, w okolicy.
1: A czy żurawie są tymi zwierzętami, które najbardziej pan sobie ulubił, czy jednak w tym miejscu występują jakieś inne?
0: No z całą pewnością żurawie są nasze ulubione z racji tego, że tak jak powiedziałem wcześniej, towarzyszą cały czas nam chociażby dlatego, że są w naszym logo parku, ale tutaj zdradzę troszeczkę tajemnicę, że takim następnym maluchem, który w tej chwili właśnie zaczyna się wykluwać, że tak powiem, i wychodzić na powierzchnię, to jest żółw błotny, bo mamy tutaj jedno z największych skupisk i miejsc lęgowych właśnie żółwia błotnego na Polesiu, konkretnie w Poleskim Parku Narodowym.
1: Ale ja muszę przyznać, że te zwierzęta, które spotykamy w Poleskim Parku Narodowym, zwłaszcza jeden gatunek, to bardzo śmiałe osobniki. Pamiętasz Franek, kto to tak śmiało wczoraj do nas podszedł, kiedy tutaj przyjechaliśmy wieczorem?
2: Saryna, tak.
1: Tak, nawet można powiedzieć, że kilka tych sarenek było, które tak całkiem śmiało do nas blisko podeszły.
0: To w sumie bardzo dobrze, że się nie boją i że Państwo mogliście poobcować tak blisko z naturą. Ja tutaj powiem, że oczywiście sarny, jelenie, łosie to są gatunki, które u nas jak najbardziej występują i tutaj też mogę wspomnieć, że za tydzień, w sobotę, będziemy mieli Dzień Łosia, gdzie serdecznie zapraszam. Będzie to dosyć duże wydarzenie i mam nadzieję, że uda się zaobserwować właśnie łosia w terenie. Co prawda trzeba wyjść rano, ale to już nie jest straszne.
1: No bo po dzisiejszym liczeniu żurawi po godzinie 5:00 myślę, że wszyscy miłośnicy przyrody, którzy przybywają do Poleskiego Parku Narodowego, są przygotowani na to, że te poranne godziny są najlepsze, żeby spotkać zwierzaki, bo one faktycznie wieczorami i poranną porą są najbardziej dostrzegalne, prawda?
0: Tak, no rzeczywiście rankiem można najbardziej dostrzec zwierzęta, które dosyć często schodzą ze swoich żerowisk w miejscach, gdzie będą na przykład przebywać na noclegach i one wtedy są takie dosyć spokojne i bardzo łatwo jest je wtedy podejrzeć. Na przykład takiego łosia gdzieś w okolicach Bagna Bubnów czy w okolicach ścieżki Perechot. Park ma naprawdę wiele takich miejsc.
1: Chociaż myślę, że w tym miejscu warto zaznaczyć, że lepsze są te wyprawy o poranku niż wieczorem, no bo przypominamy, że po zmierzchu, po Parku Narodowym
2: nie można chodzić.
0: Oczywiście i to jest jedna zasada, że po parku spacerujemy od wschodu do zachodu słońca.
1: Dokładnie. Niech ta noc zostanie spokojnie dla zwierząt, ale jeszcze właśnie to, że one tak śmiało sobie poczynają, te zwierzaki, na przykład

0: Saren tutaj, to sobie tak pomyślałam, że one się tutaj naprawdę czują właścicielami tego miejsca, a nas po prostu traktują jako gości.
1: Z całą pewnością tak jest. To tak naprawdę one są u siebie, to my jesteśmy w środowisku, czyli tak naprawdę to troszkę my jesteśmy gościem w ich domu.
0: Lato powolutku się kończy, co zwiastuje właśnie liczenie i pożegnanie żurawi, a po lecie jaka pora roku następuje?
2: Jesień.
0: No i czy jesień to jest dobry moment, by odwiedzić Poleski Park Narodowy?
1: Oczywiście, że tak. Park Narodowy odwiedzamy przez cały rok. Każda pora jest zupełnie inna. Jesień jest wyjątkowa z racji tego, że będziemy mieli, tak powiem, kolorowe liście na drzewach. One dodają tak naprawdę uroku, więc ten zmienny charakter powoduje to, że mamy czym się zachwycić, tak? Ta kolorowość barw, więc jak idziemy wtedy, czy na przykład nawet tą ścieżką, ona dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, czyli jest pięknie zielono, jeszcze jest zielono, ale tak naprawdę za 2-3 tygodnie, czy za miesiąc, już jak będziemy nią wędrować, będą właśnie te kolorowe liście, które zmienią całkowicie charakter i obraz właśnie krajobrazu.
0: A do tego wszystkiego, prawda, zmienia się też zachowanie zwierząt, które możemy poobserwować, popodpatrywać, oczywiście nie przeszkadzając im.
1: Tak, no jesienią również będą troszeczkę jednak liście z drzew opadać, więc jak gdyby będąc w lesie będziemy widzieć troszeczkę więcej albo na dalsze odległości, więc wtedy rzeczywiście możemy też więcej zauważyć właśnie te zwierzęta, które gdzieś wychodzą czy przechodzą niedaleko ścieżek.
0: Moi drodzy, jak sami słyszeliście, Poleski Park Narodowy to miejsce, które warto odwiedzać o każdej porze roku. Nie tylko kiedy dzieją się tak niesamowite rzeczy jak liczenie i pożegnanie żurawi, ale tak naprawdę to za każdym razem, kiedy tutaj przybędziemy, możemy odkryć coś nowego. Na pewno coś nas zachwyci. Za każdym razem może to być inny element przyrody, może to być jakieś zwierzątko, może to być jakieś niezwykłe przyrodnicze odkrycie. Nigdy nie wiadomo, co tutaj nas spotka.
1: Ależ oczywiście, że tak. Poleski Park Narodowy jest pełen tajemnic, pełen magii i potrafi nas zachwycić o każdej porze roku i w zasadzie o każdej porze dnia.
0: Grzegorz Łukaszuk, dyrektor Poleskiego Parku Narodowego, był moim i waszym gościem. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie.

0: Ćwirć, ćwirć, ćwirtok, zakończyła się przed momentem piosenka pod tytułem Ptasie Radio, a my dzisiaj mamy tak na żywo Ptasie Radio, Franek, prawda?
1: No bo o żurawiach, tylko że żadnego nie mamy.
0: Ale rano te żurawie po prostu tyle piosenek nam wyśpiewały, tyle historii nam opowiedziały. No, mam nadzieję, że za moment nasz kolejny gość troszeczkę nam przetłumaczy te wszystkie historie, które mogliśmy od samych żurawi zainteresowanych tutaj gospodarzy usłyszeć. A tym gościem jest Sandra Pierepieńko, specjalistka do spraw edukacji i udostępniania parku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No to co te żurawie nam dzisiaj po tej godzinie piątej opowiadały?
2: O, bardzo dużo. Na pewno, że są głodne i czas już wstawać i lecieć dalej na żerowiska, żeby napełnić swoje brzuszki. Bo właśnie wczesną jesienią im więcej te żurawie zjedzą, tym więcej zdobędą ważnych składników odżywczych, tak jak i w naszej diecie, i tym lepiej będą przygotowane do bardzo długiej i wymagającej podróży do ciepłych krajów.
0: Ja muszę się pani przyznać, pani Sandro, że w lecie to ja czasami mam problem, żeby odróżnić lecącego żurawia od lecącego bociana. I wiem, że nie jestem jedyną. Teraz tego problemu nie ma, bo bocianów już nie ma, już wyleciały.
2: No tak, to prawda. Bociany już odleciały. Zarówno te białe, ich odloty są bardziej spektakularne, bo zbierają się na tak zwane sejmiki. I my to tutaj widzimy, dlatego też, że one żyją bliżej nas. Są gatunkiem, który nie boi się zupełnie człowieka, ale warto wspomnieć, że odleciały też bociany. Czarne. I tutaj nie jest już to tak spektakularne. One tak samo cicho jak przylatują wiosną, tak samo cicho odlatują, ale też już są w drodze gdzieś do Afryki.
0: No to rzeczywiście te żurawie rodziny, które dzisiaj rano wylatywały, były bardzo głośne. A ten dźwięk, który wydają żurawie, też ma swoją specjalną nazwę.
2: Tak, warto ją zapamiętać. Nazywa się to klangorem. Klangor powstaje dzięki takiej specyficznej budowy tchawicy, która przypomina, tak w uproszczeniu mówiąc, po prostu trąbkę. Dzięki temu ten dźwięk jest bardzo słyszalny. Te żurawie mogą się ze sobą komunikować całą swoją drogę, kiedy razem lecą. Mogą sobie powiedzieć, że no teraz się zmieniamy, ja idę na tył, ty przejmij stery, albo że tutaj będziemy za chwilę mieli miejsce odpoczynku, a później no pora wstawać, lecimy dalej.
0: Ale właśnie, bo tutaj Franek słusznie zauważył, że niewiele było takich osobników, które by pojedynczo leciały. No chyba jeden taki był przypadek rzeczywiście, który zauważyłam. A tak to po dwa żurawie, po trzy żurawie albo i większe grupy.
2: Zgadza się, dlatego że żurawie

0: tym okresie już są bardzo takie rodzinne. One potrzebują siebie nawzajem, żeby raz ta droga była dla nich bezpieczniejsza, żeby też uczyć te młode osobniki, które wykluły się w tym roku, jak wygląda ta droga, gdzie trzeba przystanąć, gdzie można zrobić przystanek na pożywienie, gdzie warto zostać troszeczkę dłużej, kiedy są zmęczone w tej podróży, bo warto wiedzieć, że to nie jest jednodniowa droga. To trwa bardzo, bardzo długi okres czasu, zanim one dotrą na miejsce. No i co ważne, dzięki całej tej komunikacji też wiedzą, jak sobie pomagać. Są bardzo, bardzo rodzinne, uczą tych młodych, no bo przecież one nie mają mapy, prawda? Nie dostają mapy całej Europy czy świata z punktem, tak jak my teraz pineski, że o, właśnie tutaj musisz dolecieć.
1: A proszę nam uchylić rąbka tajemnicy. W jaki sposób te żurawie są liczone? Bo my tak się zastanawialiśmy dzisiaj rano w poranku z Justyną Majchrzak, zastanawiałyśmy właściwie razem nad tym, czy to liczone są właśnie poszczególne osobniki, czy może staracie się państwo tak wywnioskować po dźwięku mojego głosyczności, ile tam jest osobników. Jak to wygląda?
0: Jeżeli chodzi o same wydarzenia, to są takie liczby szacunkowe. Po prostu zbieramy się dużo grupą. Każdy ma lornetki, czasami są to lunety i wtedy, kiedy na przykład, tak jak byliśmy dzisiaj w zastawiu na rozlewisku, te żurawie już usiądą na wodę, bądź jeszcze się nie wzbiły w powietrze, możemy je szacunkowo policzyć i co jakiś czas te grupy, które się zlatują, są przeliczane, zapisywane i później taki wynik jest całościowo dodany, kiedy już następuje ta dłuższa chwila ciszy i tak możemy wnioskować, że to zlatywanie się kończy. Natomiast trzeba powiedzieć, że pracujemy też z taką Fundacją dla Przyrody, która prowadzi wędrówki lubelskich żurawi i oni już mają do tego specjalistyczny sprzęt, na przykład drona z termowizją i dzięki niemu wieczorem widzą, ile tych ptaków faktycznie tam sobie nocuje na tym rozlewisku.
1: Czyli tutaj nie ma przypadków?
0: Nie, absolutnie nie.
1: A dlaczego tak ważne jest to, by policzyć dokładnie żurawie?
0: Dla nas jest to taka informacja, czy te siedliska są dla nich wystarczające, czy na mokradłach jest wystarczająca ilość wody, czy w parku nie dzieje się po prostu nic złego, bo to są jedne z tych gatunków, które bardzo, bardzo tutaj tych mokradeł, terenów podmokłych potrzebują. A my właśnie chronimy tereny podmokłe i są to naprawdę niezwykłe ekosystemy.
1: Koniecznie muszę się jeszcze dopytać o jedną rzecz, o rzeczy związaną z samą obserwacją, bo tak jak pani wspomniała, dzisiaj rano, samego ranka właściwie, spotkaliśmy się większą grupą. No i teraz właśnie pojawia się pytanie, jak to zrobić, by jeden drugiemu nie przeszkadzał, a co najważniejsze, by nie przeszkadzać samym zwierzakom.
0: Oczywiście warto zawsze słuchać się zasad, które przedstawiają pracownicy danego parku narodowego. Nie wolno wychodzić poza wyznaczone ścieżki czy teren, gdzie jest wyraźnie zaznaczona tabliczka wstęp wzbroniony. Jesteśmy tutaj, gdzie sobie na to sami wyznaczamy miejsce jako pracownicy, jako grupa, gdzie idziemy i trzymamy się tych zasad.
1: No i to są chyba właśnie takie reguły, które warto przyjąć, odwiedzając cały Poleski Park Narodowy.
0: Oczywiście, ale myślę, że nie tylko Poleski Park Narodowy, bo wszystkie 23 parki narodowe w Polsce.
1: Oczywiście. Pamiętasz, Franek, chociaż trzy takie główne zasady?
2: Być cicho.
1: Bardzo ważne.
0: Zgadza się.
2: Nie śmiecić.
0: O, tak, świetnie.
2: Na terenie parku.
1: I w ogóle nie wolno śmiecić.
0: Oczywiście.
1: No i co jeszcze? Takie nasze ulubione, że jak idziemy? Nie schodzimy?
2: Nie schodzimy ze szlaku. Właśnie tylko na przykład, tak. Jeśli szlak jest cienki, jak jakiś ołówek, to idziemy... Nie,
1: że... Jeden za drugim.
2: No to idziemy za drugim po śladzie ołówka.
0: Tak, albo na przykład tak jak teraz tutaj grupy wyrośliły na ścieżkę Dąb Dominik i prowadzą po niej kładki, to z tych kładek nie schodzimy. Idziemy tak, jak wyznaczona jest droga. To też dla naszego bezpieczeństwa.
1: Ale właśnie, właśnie, czy to oznacza, że jeżeli widzimy kogoś, kto jednak nie do końca przestrzega tych zasad, to co my wtedy mamy zrobić?
0: Warto zwrócić uwagę, oczywiście w taki sposób spokojny, bo może po prostu ktoś jest nieświadomy. Ewentualnie, jeżeli istnieje taka potrzeba, w każdym parku narodowym funkcjonuje straż parku. Telefony są zazwyczaj podane na przykład na stronach internetowych parków i można zadzwonić po pomoc.
1: Pani Sandro, a pani ulubiona trasa?

0: A ulubiony szlak, ulubione miejsce w Poleskim Parku Narodowym?
1: O, ja powiem szczerze, że nie mam jednej ulubionej ścieżki. Uwielbiam cały ten park, całe Polesie i każda ścieżka jest dla mnie wyjątkowa o różnych porach roku. Na przykład ścieżka Czachary to są właśnie oprócz jesieni taka wczesna bardzo wiosna, a nawet jeszcze zima, kiedy śnieg roztapia się i dookoła mamy piękną wodę, a szczególnie właśnie w słońcu zachodzącym, no po prostu wygląda to przepięknie. Ścieżka Dom Dominik to też na przykład wiosna i jesień. Ścieżka Perechod to wiosna i lato. Każda ścieżka ma coś wyjątkowego i różne etapy swojego takiego życia przechodzi przez ten cały rok.
0: Słowo edukacja zazwyczaj kojarzy nam się z czymś bardzo poważnym. Na pewno naszym młodym słuchaczom właśnie kojarzy się z czymś bardzo poważnym. Czasami nawet nie do końca fajnym, no bo ze szkołą. A z tą szkołą to różnie bywa. A tymczasem, jeżeli chodzi o takie miejsce, w jakim znajdujemy się aktualnie, czyli o Poleski Park Narodowy, to tutaj słowo edukacja nabiera zupełnie innego wydźwięku.
1: Tak, proszę się nie bać. Serdecznie zapraszamy. Tutaj nie siedzimy w ławkach. Przede wszystkim, jeżeli pogoda nam sprzyja, jest bezpiecznie, wychodzimy w teren, bo to jest najlepsza lekcja. Sama przyroda nam ją daje. Dzieje się tutaj wiele ciekawych rzeczy i tak naprawdę nigdy nie spotka nas dwa razy to samo. Może być podobnie, ale zawsze będzie coś innego. Jakaś taka perełka, diamencik. Natomiast też, jeżeli organizujemy jakieś wydarzenia czy zajęcia u nas w ośrodkach edukacyjnych, to zawsze staramy się, żeby te zajęcia były różnorodne, żeby coś się działo, żeby to były takie angażujące warsztaty, projekty, żeby po prostu tej przyrody doświadczać na różnych etapach, czy to będą przedszkolaczki, czy właśnie uczniowie, albo też młodzież starsza, więc wszystkich serdecznie zapraszamy.
0: A właśnie, bo tutaj nie ma granicy wiekowej, ani tej najniższej, ani tej najwyższej, jeżeli chodzi o odkrywanie parku.
1: Oczywiście, że nie ma. Zapraszamy już od maluszka, nawet jeszcze jeżeli dzieci nie potrafią chodzić, mamy ścieżki dostosowane dla rodzin poruszających się z wózkami dziecięcymi, a także i osoby starsze, które już także potrzebują po prostu troszeczkę krótszych tras, na pewno w Poleskim Parku Narodowym znajdą coś dla siebie.
0: A czy zdarzyło się pani kiedyś odkryć wraz z młodymi tutaj podróżnikami i poszukiwaczami przygód jakieś niesamowite zjawisko, znalezisko?
1: Myślę, że tutaj dużo mówiliśmy o żółwiu błotnym, ale proszę państwa, spotkać go w naturalnych warunkach jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. A kiedyś nam się udało właśnie podczas takich zajęć, które nazywają się Lato w Parku, spotkać go na ścieżce przyrodniczej Perechod. No była to niesamowita perełka, żeby zobaczyć takiego żółwia, jak on sam się przemieszcza, a nie znajduje się u nas w ośrodku i to był taki naprawdę klejnot naszej podróży.
0: No i jeszcze jedno bardzo ważne pytanie odnośnie do tego, w jaki sposób możemy tutaj na te najróżniejsze zajęcia oferowane przez państwo dotrzeć, bo możemy uczestniczyć w takich zajęciach razem z naszą klasą, razem z grupą przedszkolną, możemy indywidualnie z rodzicami, z przyjaciółmi, ze znajomymi. Tutaj też jest dowolność.
1: Oczywiście. Jeżeli chodzi o grupy szkolne, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, z naszym zespołem do spraw edukacji. Zawsze możemy wybrać dogodny termin, zaprosić, czy my przyjechać także do państwa. Jeżeli chodzi o takie grupy rodzinne, to serdecznie zapraszamy na wydarzenia edukacyjne, które organizujemy, jak pożegnanie żurawi, jak Dzień Łosia za tydzień, czy wszystkie inne, bo my przez cały rok działamy.
0: Och, i gdzie my tego wszystkiego możemy się dowiedzieć?
1: Zapraszamy na nasze media społecznościowe. Jesteśmy i na Instagramie, i na Facebooku. Mamy też stronę internetową. Zawsze też można do nas zadzwonić, więc naprawdę tych dróg do kontaktu jest bardzo dużo.
0: A jeżeli chodzi o stronę internetową, no to tam jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Całkiem sporo ważnych rzeczy tam się znajduje, ale jedna szczególnie, na co warto zwrócić uwagę, czyli informacje dotyczące warunków panujących w poszczególnych miejscach parku.
1: Zgadza się. Można sprawdzić tam, jaka pogoda panuje aktualnie na wszystkich ścieżkach. Jeżeli nie jesteśmy pewni co do warunków pogodowych, bo na przykład czasami pogorszyła się pogoda i zastanawiamy się, jak będzie na miejscu, my też zawsze na przykład na naszego Facebooka wstawiamy takie komunikaty, jeżeli coś się dzieje.
0: No albo jeżeli jakaś ścieżka jest, prawda, wykluczona aktualnie na przykład z możliwości odwiedzania albo spacerowania nią.
1: Tak jest.
0: Bardzo pięknie dziękuję za wszystkie ciekawostki. Sandra Pierepieńko, specjalistka do spraw edukacji i udostępniania parku, była moją rozmówczynią, ale my pewnie pani Sandro jeszcze sobie porozmawiamy dzisiaj trochę.
1: Jestem za, do zobaczenia.
0: Ale na razie piosenka.

0: To był zespół Czereśnie i piosenka W lesie. No i my się w lesie dzisiaj znajdujemy, a dokładniej mówiąc jesteśmy przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik, która znajduje się gdzie?
1: Która znajduje się w Poleskim
0: Parku Narodowym. Bo aktualnie w Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja Hej Przygodo i nasza ekipa radiowa zawędrowała właśnie tutaj, do tego niesamowitego i niezwykłego miejsca. Przypomnij, Franek, co tak naprawdę nas tutaj w ten weekend przyciągnęło?
1: Liczenie żurawi,
0: no i jednocześnie także ich pożegnanie, bo już szykują się do podróży, bo widzimy tutaj troszeczkę byłoby dla nich za zimno. Nam też czasami jest tutaj za zimno, ale my się ubieramy, a taki żuraw no przecież ubrać się nie może, prawda?
1: Może.
0: No myślę, że jednak nie do końca. On chyba woli, jak jest dookoła ciepło. Powiedz mi proszę, czy ty miałeś problem z tym porannym wstawaniem dzisiaj?
1: Bardzo.
0: Ale warto było? No warto, warto. To było twoje pierwsze liczenie żurawi, prawda?
1: No.
0: Powiedziałeś, że naliczyłeś 15 osobników, ale nie tylko żurawiami się dzisiaj rano zachwycałeś. Pamiętasz tę mgłę, taką tajemniczą, która tam spowijała to wszystko. Wyglądało to jak z takiej bajki.
1: No.
0: I do tego wszystkiego jeszcze te sylwetki żurawi, które się pojawiały tylko od czasu do czasu. Był tylko tak naprawdę słyszany ten klangor, a one tylko się momentami pojawiały. I to słońce, które później wschodziło, to było przepiękne zjawisko. I ja powiem ci szczerze, że wiesz co, mogłabym co tydzień budzić się rano, by takie zjawiska oglądać. A ty? Ty co 2 tygodnie, rozumiem. Ewentualnie. No, i wszystko jasne. No właśnie, Poleski Park Narodowy to jest to miejsce, z którego dzisiaj dla was specjalnie nadajemy. Liczyliśmy dzisiaj o poranku żurawie i żegnaliśmy je, ale jak usłyszeliście od naszych gości, to liczenie żurawi odbywało się już wczoraj wieczorem. Wszystkich żurawi

0: I no jest całkiem sporo tutaj na Polesiu i całe szczęście, bo żuraw to symbol Poleskiego Parku Narodowego, więc bardzo ważnym jest to, by i tutaj występował. Chociaż jest taki park narodowy, którego symbol w tym parku nie występuje. Pamiętasz?
1: Borytucholski.
0: Park Narodowy

Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja Hej Przygodo. Dzisiaj gościmy w Poleskim Parku Narodowym. Znajdziecie nasze studio terenowe przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda to studio, porozmawiać z nami, a przede wszystkim opowiedzieć o waszych ulubionych miejscach związanych z Poleskim Parkiem Narodowym, to przybywajcie. Jesteśmy tutaj z wami do godziny 14 i nie tylko liczymy i żegnamy żurawi, ale w ogóle opowiadamy o takich ciekawostkach najróżniejszych związanych właśnie z tym miejscem. Do tej pory dowiedzieliśmy się już, dlaczego żurawie są tak ważne dla Poleskiego Parku Narodowego, w ogóle dla całego Polesia, że zdobywanie informacji, czyli nauka, edukacja o Poleskim Parku Narodowym, no to jest więcej śmiechu i radości niż w

zachowania, różnych regułek i tabelek. A ja oczywiście z tego miejsca również bardzo, bardzo serdecznie chciałabym Was zaprosić również do naszego studia, do Polskiego Radia Dzieciom. Tak, tak, bo oczywiście możecie się z nami spotykać w naszych bazach terenowych podczas naszych audycji specjalnych z najróżniejszych polskich parków narodowych, ale możecie także nas odwiedzić w audycji Hej Przygodo całą rodzinką. Jeżeli jesteście miłośnikami takich dzikich wypraw, właśnie po to, by ze swoimi rówieśnikami podzielić się informacjami i ciekawostkami, no i rzecz jasna, waszymi przygodami, które was spotykają podczas takich wypraw. A wiem doskonale, że po wakacjach macie mnóstwo takich historii. Zatem, moi drodzy, jak to zrobić, by do nas przyjechać? Sprawa jest bardzo prosta. Przede wszystkim musicie wysłać do nas wiadomość na adres e-mail parkinarodowe@polskieradio.pl. W tej wiadomości należy zaznaczyć, że chcielibyście całą rodzinką do nas przyjechać, by opowiedzieć o waszych wyprawach po polskich parkach narodowych. No i najważniejsze, należy w takiej wiadomości zaznaczyć numer kontaktowy do osoby dorosłej, rodzica, dziadka, cioci, wujka, w zależności kto tam jest na czele waszej dzikiej ekipy. Kto nią dowodzi, rzecz jasna, a my już później się z wami skontaktujemy i będziemy się z ogromną przyjemnością wsłuchiwać w wasze dzikie historie.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.

0: Och tak, bez wątpliwości świat jest bardzo piękny, zwłaszcza kiedy robi się to, co się kocha. A my z Frankiem kochamy podróżować po polskich parkach narodowych, tym bardziej jest nam przyjemnie i radośnie przypomnieć wam, moi drodzy, że dzisiejsze wydanie audycji Hej Przygodo nadaje wprost z...
1: Polskiego Parku Narodowego.
0: Dokładnie. Liczymy i jednocześnie żegnamy żurawie w Poleskim Parku Narodowym. Kto odleciał, kto się jeszcze spóźnił. No, takich gagatków kilku spotkaliśmy i o nich też sobie zapewne jeszcze opowiemy. Zostańcie z nami, bo mnóstwo ciekawostek przygotowaliśmy na tę drugą część naszej dzikiej audycji.

0: Audycja Hej Przygoda aktualnie gości na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a z nami nasz kolejny gość, który zajmuje się zwierzętami, które chyba zazwyczaj nie są takimi hałaśnikami jak te poranne żurawie, chociaż doszła mnie informacja, że chyba kiedyś w ośrodku pewien żuraw się znalazł. No o to też musimy koniecznie Franek dopytać, prawda? Ale kto jest naszym gościem, zapewne się zastanawiacie, więc już śpieszę z tą informacją. Pan Radosław Olszewski, kierownik ośrodka hodowli zwierząt. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No właśnie, to jakie zwierzęta głównie przebywają w ośrodku?
1: W naszym ośrodku rehabilitacji zwierząt przebywają przeważnie ptaki. Jest ich najwięcej z wszystkich gatunków, które trafiają do ośrodka. Najwięcej jest bocianów białych, bo mamy ich w tym momencie około 100 sztuk. Są to bociany takie już starsze, które przybywają już kilka lat. A też jest spora część takich bocianów, które trafiły w tym roku, bardzo młodych, i one rokują szansę, że odlecą, ale dopiero w przyszłym roku. Na razie jeszcze są za słabe, trochę z późnych lęgów, muszą sobie troszeczkę podjeść i gdzieś wiosną na pewno odlecą. A część już mamy takich bardziej pokrzywdzonych losem i one już mają taki tutaj u nas azyl i zostają. Mają już do końca sobie, tak będą żyły w naszym ośrodku. Ale oprócz bocianów mamy różne jeszcze inne ptaki drapieżne, myszołowy, sowy, uszatki czy puszczyki. Mamy dudka w tym momencie jeszcze takiego też, który został. I jeszcze drugi ośrodek, w którym są małe sarenki, które trafiły do nas, takie maluszki, które były trzeba karmić mlekiem. Teraz już są większe, już spożywają pokarm, już stały, ale jeszcze tam sobie troszeczkę tego mleka ciągną i one będą też wypuszczone na jesień.
0: Ale to ja koniecznie muszę od razu zapytać, jak w takim wypadku opiekować się zwierzętami, które później chcemy, by powróciły do natury?
1: No to jest ciężka sprawa tak naprawdę, bo to trzeba też

0: dostosować i pokarm dla tych zwierząt, bo te zwierzęta, które chcemy wypuścić, musimy podawać taki pokarm, który będą miały na co dzień później po wypuszczeniu. Więc trzeba dostosować z tym pokarmem, no i też starać się, żeby te ptaki czy zwierzęta bardzo się nie przyzwyczajały do człowieka.
1: No ale jak to zrobić, jak takie maleństwo patrzy tymi swoimi wielkimi oczami, na przykład taka sarenka malutka?
0: No to jest trudne, ale to jest też tak, że tymi sarenkami zajmuje się jedna pani. Na początku, jak one przyjeżdżają, to one są bardzo ufne do prawie do wszystkich ludzi, tam naszych pracowników, wtedy jeszcze podchodzą, ale z czasem to już tylko akceptują, tylko tą panią. Już jak ja już nawet zajeżdżam, zawożę mleko, no niestety one już uciekają, chowają się, więc tylko jest ta pani i z czasem ona je przygotowuje do tego, do wypuszczenia. Mamy takie w ośrodku wrota do lasu. Otwieramy te bramy i one mogą sobie wychodzić, ale mają możliwość wrócenia do ośrodka. I one tak powoli odchodzą trochę dalej, ale wracają. Jak jest zimno, dużo śniegu, to wracają do tej naszej pani Krysi, bo to pani Krysia nasza zajmuje się tymi sarenkami. Ona jeszcze je tam powygłaszcze, powyjmuje kleszcze i one z czasem już tak troszeczkę odchodzą, ale zdarza się nawet, że przychodzą później takie sarny już dorosłe ze swoim potomstwem. Przychodzą pod ośrodek, zaglądają, więc one są tak przyzwyczajone do tego miejsca i żyją sobie blisko tego ośrodka.
1: Czyli można śmiało powiedzieć, że sukces jest wtedy, kiedy takie zwierzę nie wraca.
0: Tak. To właśnie to jest sukces, gdy te zwierzęta nie wracają, ale też jest fajnie zobaczyć, że gdzieś sobie żyją w okolicach ośrodka i jest im dobrze. Udało się odchować i żyją sobie.
1: A po czym poznać, że zwierzę potrzebuje pomocy? Bo czasami jest tak, zwłaszcza właśnie w odniesieniu do ptaków, konkretnie tych małych ptaków, że wydaje nam się, że one potrzebują pomocy, a niekoniecznie tak musi być.
0: No właśnie, tutaj nie zawsze, nie wszystkie ptaki, które widzimy, potrzebują pomocy, bo wiele z tych ptaków są gatunki pozagniazdowe takie, które odchowują się i zaraz wychodzą z gniazda i sobie żyją tak obok. Tak jest też właśnie z sowami. Często one, mówi się na niej taki, że są na gałęziach, gałęziaki i one sobie, bo już nie wytrzymują, już nie bytują w gnieździe takim, czy w jakiejś budce, więc są poza. I nieraz niepotrzebnie ktoś tam zabiera i przywozi do nas. Ale no nieraz widać, jeżeli zwierzątko jest, ptak taki jest osłabiony, widać, że może mogą jakieś i drapieżniki, czy koty gdzieś tam znaleźć takiego malucha, no to wtedy trzeba tutaj się zająć takim maluchem, nakarmić, bo on potrzebuje pokarmu, a przede wszystkim też i wody.
1: No dobra, no to tutaj mamy omówioną kwestię takich mniejszych zwierząt. A co, kiedy zobaczymy ranne, większe, dzikie zwierzę?
0: To jest też tak, to zależy właśnie, jakie to zwierzę jest, bo tu mówiliśmy o tych sarenkach, które do nas trafiają młode, malutkie. One też nieraz niepotrzebnie są zabrane po prostu ze środowiska, bo one dziś sobie leżą, czekają, mama ich zostawia, bo to tak są czy sarny, czy zające, zostawiają swoje potomstwo i te potomstwo czeka, jak mama przyjdzie, nakarmi co pewien czas. Ale nieraz zdarza się, że no jest potrącona czy sarna, czy ranny koziołek, który gdzieś tam może sobie uszkodzić trochę nogę. No to tutaj trzeba interweniować. To już jest pomoc i weterynaryjna, bo to trzeba te rany zabezpieczyć, często poszywać, podawać antybiotyki, jakieś różne leczenia. To już jest taka większa praca przy tych zwierzętach i tutaj to robimy w naszym ośrodku. naszym lekarzem.

0: Renacie.
1: No dobrze, to ja bym jeszcze dalej poszła tym tropem i jeżeli widzimy jakieś ranne, takie bardziej no, niebezpieczne, drapieżne zwierzę, podchodzimy, pomagamy, sprawdzamy?
0: No to też jest, to nie jest takie proste z takimi drapieżnymi. Lepiej samemu na pewno, lepiej nie podchodzić. Do tego są odpowiednie służby, które są do tego przeszkolone, mają odpowiedni sprzęt, różne siatki czy chwytaki, więc lepiej tutaj osoby takie, turyści czy postronne, lepiej, żeby nie podchodziły, bo to jednak najważniejsze jest zdrowie człowieka. Można sobie jednak takie zwierzę zawsze, które jest ranne, może jednak uszkodzić człowieka, zrobić jakąś ranę, więc trzeba z tym bardzo uważać.
1: Czyli w takiej sytuacji najlepiej poinformować po prostu w tym wypadku miejsca, w którym się znajdujemy, Poleski Park Narodowy.
0: Tak, czy lasy państwowe, bo często to się wydarzy gdzieś w lasach państwowych, w nadleśnictwach, więc czy Straż Miejską, jeżeli jest to w mieście czy w różnych, też często tutaj pomagają pracownicy urzędów gmin, które dostarczają takie zwierzęta też z lekarzem weterynarii, więc tutaj trzeba bardzo być ostrożnym.
1: My troszeczkę już sobie rozmawialiśmy na temat zasad panujących w parkach narodowych, ale tutaj, kiedy rozmawiamy sobie o żyjących dzikich zwierzętach, no to ja nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o jeszcze jednej bardzo ważnej zasadzie, czyli nie zabierania ze sobą zwierząt domowych do parku narodowego. No i tutaj właśnie dlaczego?
0: No, to jest jednak nasze środowisko, w którym żyją nasze zwierzęta. Musimy o nie dbać też, bo tu nie można wpuszczać takiego pieska, który będzie biegał, straszył, zostawiał zapachy. To można też i spłoszyć te zwierzęta. To jest niebezpieczne, więc trzeba też z tymi zwierzętami bardzo ostrożnie na naszych tutaj ścieżkach. Jak nawet są w parkach narodowych dopuszczone te zwierzęta, to na pewno na smyczy, na jakimś otoku, żeby one sobie same nie biegały. To trzeba o to uważać, bo też jest bardzo dużo ptaków, które, no i ssaków. No tu trzeba ostrożności troszeczkę.
1: Pamiętasz, Franek, kiedy ostatnio oglądaliśmy mapę jednego z polskich parków narodowych, to na szlakach były zaznaczone takie symbole. Pamiętasz, co to był za symbol?
2: Taki pies w niebieskim kole.
1: I to oznaczało, że to jest szlak, gdzie możemy właśnie się z psem udać, ale tak jak tutaj pan Radosław powiedział, na smyczy, tak żeby sobie nie biegał, gdzie mu się podoba, bo to jednak bezpieczeństwo jego, dzikich zwierząt i nasze, rzecz jasna. No a taki znak tylko przekreślony
2: oznacza, że nie można brać psa, ale ja mam jedną uwagę do tego znaku. Że dlaczego tam pies jest biały, a ja mam brązowego psa?
1: Myślę, że to już, wiesz, jest raczej taki symbol bardziej, chociaż może pan Radek ma jakąś inną teorię.
0: Myślę, że to jest bardziej dla widoczności, żeby był zauważony jednak, że mówimy o tym psie, o tym w ogóle o zwierzętach.
1: Tak,
0: to
1: właśnie.
0: Widoczne.
1: W ogóle o zwierzętach, no bo wiadomo, że tutaj jest pies na znaku, ale to się tyczy zarówno i kotów, i na przykład... Pamiętasz, kiedyś widzieliśmy, jak pani niosła fretkę? Nie wiem, dlaczego akurat na spacer do Parku Narodowego, ale rzeczywiście.
0: No tak, a tu fretka to jednak też to jest taki gatunek, który tam dla ptaków jest na pewno bardzo może wystraszyć takie różne ptaki żyjące w sobie w środowisku.
1: W Poleskim Parku Narodowym wiemy już doskonale i zdajemy sobie sprawę z tego, że żuraw gra pierwsze skrzypce, ale nie tylko on jest tutaj bohaterem zasługującym na naszą uwagę. Kto to taki?
0: No ja myślę, że to będzie też taki wspaniałe nasze zwierzę, które jest tutaj bardzo ważne dla parku, to jest żółw błotny.
1: Otóż to, no i właśnie, jak tam te małe

0: żółwiki już pojawiły się?
1: Już w tym roku pierwsze sztuki już się pokazały pod siatkami. To się dopiero tak wszystko zaczyna. Polski Park Narodowy prowadzi taki rozbudowany program czynnej ochrony tego żółwia błotnego. W maju, w czerwcu zabezpieczyliśmy sporo tych złóż z jajeczkami. Samice składały te jajeczka. Tu obserwatorzy obserwowali, zakładaliśmy siatki, żeby zabezpieczyć, żeby te drapieżniki, lis, jenot, i kuny i tam dziki, żeby nie zniszczyły tych jajeczek. Zostawiliśmy to. Całe lato sobie leżały, naturalny okres inkubacji. I teraz właśnie wrzesień zaczyna się ten spektakl. I już pod tymi siatkami, pod niektórymi pokazałeś już pierwsze te maluchy, już zaczynamy je wyjmować. Dopiero to się teraz zaczyna, ale myślę, że przez ten miesiąc czasu wyjmiemy te wszystkie maluchy i będziemy je wpuszczać do zbiorników wodnych, tych naszych tutaj w Polskim Parku Narodowym.
0: Ja wiem doskonale, że te miejsca, o których pan tutaj wspomniał, są ukryte. A dlaczego są ukryte?
1: No tutaj jest, to są nasze takie miejsca, specjalnie ich nie pokazujemy, żeby też tam i turyści nie odwiedzali tych miejsc. To musi być troszeczkę schowane, choć nie ukrywamy, że żółw błotny sam sobie wybiera te miejsca lęgowe. To nie jest tak, że my im nakazujemy, one wybierają, gdzie mają złożyć te jajeczka, więc często to są jakieś różne polne drogi, często turyści mogą zobaczyć w tym maju, w czerwcu, jak ten żółw wędruje po tych naszych terenach. Też wtedy dajemy takie informacje, zgłaszamy, żeby być bardzo ostrożnym, żeby tych żółwi nie dotykać, nie podnosić, żeby nie przeszkadzać, bo żółw wie, gdzie idzie, gdzie ma złożyć te jaja i żeby ten cały proces tak odpowiednio się odbywał.
0: O dzikich mieszkańcach Polskiego Parku Narodowego opowiadał nam kierownik ośrodka hodowli zwierząt Radosław Olszewski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie.

0: Dzisiaj audycja Hej Przygodo wprost z Polskiego Parku Narodowego jest nadawana. Dzisiaj nasza baza terenowa, nasze studio terenowe Polskiego Radia Dzieciom znajduje się, dokładniej mówiąc, przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik i jest to miejsce doskonale znane naszemu następnemu gościowi, który jest już z nami, pan Andrzej Barczak, konserwator obwodu ochronnego Wola Wereszczyńska. Dzień dobry.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Panie Andrzeju, to może sobie najpierw wyjaśnijmy, o co chodzi z tymi obwodami i czy konserwator w parku zajmuje się naprawami?
1: To nie jest tak do końca, chociaż poniekąd też mamy urządzenia turystyczne, o które musimy dbać, ale konserwator obwodu ochronnego różni się ta nazwa od nazewnictwa, które obowiązuje w lasach państwowych. W lasach państwowych są nadleśnictwa. Nadleśnictwa podzielone są na leśnictwa i tam w takim leśnictwie zarządza, zawiaduje leśniczy. Natomiast Poleski Park Narodowy, żeby odróżnić się troszeczkę od lasów państwowych, został podzielony na obwody ochronne. I takim szefem obwodu ochronnego jest konserwator obwodu ochronnego. Ale my również zajmujemy się jak gdyby zarządzaniem. Konserwator naprawy to też robimy. Na terenie obwodu Wola Wereszczyńska mamy przepiękną ścieżkę Dąb Dominik. Bardzo dużo kładek, a ilość turystów, która nas odwiedza, powoduje, że jakieś drobne naprawy tam trzeba zrobić. I taki konserwator, jak to jest jakaś drobna naprawa, trzeba przybić gwoździa, bo się rusza nam deska w kładce, czy coś się poluzowało, to robi. Ale jeśli jest jakaś poważniejsza naprawa, no to my już zlecamy takie naprawy naprawdę fachowcom, bo chcemy, żeby osoby, które odwiedzają nasz Poleski Park Narodowy, czuły się jak najbardziej bezpieczne. Jak u siebie w domu, żeby nam sobie drzazga w palca nie weszła, czy noga nam się nie zwichnęła. Staramy się być parkiem bezpiecznym i przyjaznym dla turystów.
0: Miałam się pana zapytać, czy pana praca bardziej przypomina pracę leśnika, detektywa, czy strażnika, ale tak naprawdę to jest połączenie tego wszystkiego.
1: Tak, to jest wszystko. My jesteśmy wszystkim. Bo musimy zajrzeć, czy ktoś w nieodpowiednim miejscu, na przykład nie zaczął biwakowania. Park możemy zwiedzać.
0: A tego też nie można.
1: Tego też nie można. Park możemy zwiedzać od świtu do zachodu słońca. Ale są osoby, które by chciały pewnie posłuchać, czy las w nocy śpi, czy las w nocy żyje. No i niestety, poza takim wydarzeniem, które jest zawsze na wiosnę, jakim jest noc sów, nie można przebywać w parku turystom po zachodzie słońca. To jest jeden dzień, gdzie, czy jedna noc, jeden wieczór, gdzie

0: możemy po prostu posłuchać, co w nocy dzieje się w parku. Czy co tam się dzieje w tym naszym lesie. Czy on tylko szumi sennie, żeby spokojnie ptaszki spały i zwierzątka, czy ten las w nocy żyje. Poza tym, no w parku jest dużo jeszcze innych zajęć. Trzeba wyznaczyć drzewa, które są objęte pewną ochroną, żeby one jak najdłużej nam tutaj przetrwały i cieszyły nasze oko. Prowadzimy swoją szkółkę, w której hodujemy małe drzewa od nasionka. Niektóre przebywają 3-4 lata w takiej szkółce i później wysadzamy je w lesie, w którym na przykład uschły drzewa opanowane przez jakiegoś szkodnika i w tym miejscu jak gdyby odnawiamy ten las, sadzimy te małe drzewa. Także tej pracy naprawdę jako leśnicy mamy bardzo dużo.
1: Ale wspomniał Pan o kładkach i ja chciałabym się dopytać, po co są te kładki?
0: Poleski Park Narodowy jest parkiem o charakterze wodno-torfowiskowym, czyli mamy dużo wody, mamy dużo torfowisk. Turyści, którzy nas odwiedzają, chcąc zwiedzać ten park, ten teren, a nie byłoby kładek, musieliby zakładać kalosze. No nie każdemu by się chciało przyjeżdżać i chodzić po błocie, po wodzie, wychodzić ze ścieżek ubrudzonym. Więc położyliśmy kładki, które zapobiegają zabrudzeniu, a tym samym również chronią rośliny, które obok tych kładek rosną, żeby nie uległy zniszczeniu.
1: O proszę, i wszystko jasne. Ale wie pan co? Ja tak zaczęłam się zastanawiać nad nazwą tej ścieżki edukacyjnej. Dąb Dominik. Czy rzeczywiście on jest najważniejszym bohaterem tego miejsca?
0: Tak. Dlaczego dąb Dominik? Dąb, który rośnie przy ścieżce, która doprowadzi nas do Jeziora Moszne, został nazwany imieniem pana profesora Dominika Fijołkowskiego, który jako pierwszy na tym terenie starał się o utworzenie najpierw rezerwatów przyrody, a później o powstanie Parku Narodowego. I w dowód zasług, w rozpoznanie szaty roślinnej terenu Polskiego Parku Narodowego i terenu Polesia Lubelskiego, ta ścieżka została nazwana na cześć pana profesora Dominika Fijałkowskiego, ścieżka przyrodnicza Dąb Dominik do Jeziora Moszne. A jedno z największych drzew na terenie parku, jest to dąb przypułkowy, który rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie przy samej ścieżce, zostało nazwane jego imieniem. Jest to Dąb Dominik.
1: A proszę mi powiedzieć, które, jakie zachowanie turystów, młodych odkrywców, którzy przybywają do Poleskiego Parku Narodowego, najbardziej panu pomagają w pracy?
0: Które zachowania? Jeśli turyści, którzy przybywają do nas, zachowują się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i z zasadami zwiedzania parku. Nie hałasują, nie biegają po kładkach, nie schodzą ze szlaków, nie łamią gałęzi, nie zrywają kwiatów, roślin, bo jakiś kwiatek mi się spodobał i ja sobie go urwę. Musimy mieć to na uwadze, że zerwanie tego kwiatka będzie nas cieszyć tylko chwilę, bo po pewnym czasie ten kwiatek nam zwiędnie. A cóż ze zwiędniętego kwiatka, który przywieziemy do domu? Nawet my go do domu nie dowieziemy, bo on się zrobi smutny, nie będzie naszego oka już cieszył i my go za chwilę wyrzucimy.
1: No, ale tak można byłoby sobie pomyśleć, że przecież jak nikt tego nie zobaczy, jeden kwiatek, nic się nie stanie.
0: Tak, tak sobie możemy pomyśleć, ale możemy trafić, że akurat ten jeden kwiatek to jest bardzo rzadki. Bardzo rzadki egzemplarz, którego możemy mieć na terenie parku kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk i strata takiego kwiata to naprawdę jest dużą stratą dla przyrody. Jeden kwiatek, ale wytworzy bardzo dużą ilość nasion, z którego mogą powstać, wyrosnąć nowe osobniki. Dlatego zachęcamy, zwiedzajmy, ale nie zrywajmy.
1: Ale przecież my nie podpisujemy żadnej umowy, wchodząc na teren Parku Narodowego.
0: Umowy nie podpisujemy, ale

0: starajmy się tak przebywać na terenie parku, jakbyśmy chcieli, żeby goście odwiedzający nas w domu tak samo się zachowywali. Żeby nam nikt nie zbił szklanki, żeby nam nikt nie nabrudził w pokoju, żeby po wyjściu gości nie trzeba było zapraszać ekipy sprzątającej, która nam wysprząta mieszkanie. Tak samo i na terenie parku. Przebywajmy, cieszmy się jego walorami, podziwiajmy krajobrazy, podziwiajmy przyrodę, zwierzątka, które na swojej drodze spotkamy, ale starajmy się nie wyrządzać im żadnej szkody.
1: Bardzo mi się spodobało to porównanie, bo rzeczywiście, kiedy do naszego domu przychodzą goście, to też nie podpisują żadnej umowy, że nie zniszczą nam wazonu albo nie rozbiją szyby.
0: Tak. Tak, to o to właśnie chodzi. Traktujmy przyrodę jak swój własny dom. I wiedzmy jedno. My jesteśmy gościem w lesie, a nie kwiatek, nie zwierzę, które spotkamy na swojej drodze. Zwierzęta są u siebie w domu. My idąc do lasu tak naprawdę jesteśmy gośćmi.
1: Franek, ty się zastanawiałeś nad pewną kwestią związaną z Poleskim Parkiem Narodowym. Pamiętasz? Czy
2: nie.
1: Przypomnieć? No zastanawiałeś się nad tym, jaki to jest teren.
2: A, no rzeczywiście, no bo to nie jest, a to nie są ani wyżyny, ani góry, ani pojezierza, ani niziny, ani też samo morze.
0: No nie jest. Poleski Park Narodowy jest położony na Polesiu Lubelskim. Teren bardziej równinny, ale mamy również troszeczkę takich wzniesień, gdzie po prostu urozmaica nam się ten teren.
1: A czy jesień jest taką porą roku, którą pan lubi w Parku Narodowym?
0: Oczywiście, oczywiście. W tej chwili się zaczyna najbardziej kolorowy czas w lesie. Liście zmieniają kolory, jest naprawdę kolorowo. Las całkiem inaczej pachnie na jesieni niż na wiosnę czy latem. Zresztą każda pora roku jest inna. Zapraszając turystów do nas, do parku, na zwiedzanie, polecałbym zwiedzenie parku o każdej porze roku. Inaczej park wygląda pod białą, ciepłą pierzynką, jak przyjdziemy w zimie, gdzie to jest wszystko przysypane. Inaczej wygląda na wiosnę, kiedy budzi się do życia, kiedy na przykład spacerując ścieżką Dąb Dominik, mamy przepiękne dywany kwitnących przylaszczek, zawilców, gwiezdnicy wielokwiatowej, jest naprawdę kolorowe. Przychodzi lato, nasze torfowiska okolejące jezioro, będąc na ścieżce Dąb Dominik, jezioro Moszne, zaczynają żyć. Pojawiają się przepiękne storczyki. Można zobaczyć rosiczkę, bardzo, bardzo ciekawa roślina, która odżywia się białkiem roślinnym, prawda? Przychodzi jesień, kolory przepiękne, żółte, złote. Złota polska jesień. Przy odrobinie słońca, przy odrobinie szczęścia można naprawdę bardzo dobrze odpocząć na terenie parku.
1: Andrzej Barczak, konserwator obwodu ochronnego Wola Wereszczyńska, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za wszystkie opowieści.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam jeszcze raz wszystkich miłośników przyrody na zwiedzanie Polskiego Parku Narodowego.

0: Dzisiaj audycja Hej, przygoda wprost z Poleskiego Parku Narodowego. Znajdziecie nas jeszcze przez najbliższych 15 minut przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik. Zatem przybywajcie, jeżeli jesteście w okolicach. Bardzo chętnie się z Wami spotkamy i porozmawiamy o Waszych ulubionych miejscach właśnie tutaj w Poleskim Parku Narodowym. No i słusznie mi Franek na piosence przypomniał, że nie zapytałam ani Pana Radosława, ani Pana Andrzeja o Wasze ulubione miejsca właśnie w Poleskim Parku Narodowym. Panie Andrzeju.
1: Takie moje ulubione miejsca to są przy Torfiankach. To są małe zbiorniki wodne, które powstały na skutek kopania torfu, który był wykorzystywany kiedyś do opalania domów naszych dziadków, babć, pradziadków i naprawdę są przepiękne. One częściowo są zarośnięte już przez różną roślinność, położone w środku boru bagiennego z dużą ilością bagna zwyczajnego, borówki bagiennej, borówki czarnej jagody. To są przepiękne tereny i tam najbardziej lubię przebywać. Zapach bagna zwyczajnego jest naprawdę takim symbolem, jak żuraw, symbolem Poleskiego Parku Narodowego, tak symbolem bagien jest właśnie zapach bagna zwyczajnego.
0: Panie Radosławie, a Pan gdzie nas na wyprawę wyśle?
2: No i nie będę tutaj oryginalny, bo powiem szczerze, że z tych wszystkich ścieżek naszych, które mamy w Poleskim Parku Narodowym, to najładniejszą, najpiękniejszą dla mnie jest właśnie Dąb Dominik i Jezioro Moszne. Ono jest tak fajnie oddalone, schowane od świata. Tam nie widać w ogóle, poza tą kładką, dojściem do tego samego tafli jeziora, to nie widać żadnych odznak życia. Piękne torfowisko i przejściowe, i wysokie, więc to jezioro mi się jednak najbardziej podoba, ta ścieżka. Ale tak, poza tym, to oczywiście najbardziej mi się chyba podobają miejsca i to właśnie we wrześniu, przez to, że zajmuję się tą ochroną żółwia.

Poznego już 25 lat i uwielbiam patrzeć na ten nowo narodzone małe żółwiki, które wychodzą spod tych siatek, które wyjmujemy w ilościach dużych, bo to jest już ponad 2-3 tysiące tych maluchów, więc to jest taki piękny spektakl, który mam możliwość z

0: pani nam już zdradziła swoje ulubione miejsce, ale ja się muszę pani podpytać o to, które miejsca młodych odkrywców są najbardziej ulubione, bo podejrzewam, że wiele takich propozycji pani usłyszała i takich rozmów.
1: O tak, tutaj nie będę też mocno oryginalna, bo jedną z najlepszych ścieżek, które zawsze młodzi turyści właśnie odwiedzają i wracają zafascynowani, jakby wyszli z jakiegoś świata baśni, jak już skończymy tą podróż, to jest właśnie ścieżka Dąb Dominik. Ale także ostatnio byliśmy na ścieżce Perechod, gdzie prowadziliśmy podchody dla przyrody i tam też bardzo, bardzo im się podobało. Te lasy, te stawy, te ptaki, które tam się przemieszczały i żerowały na tych stawach, no to było dla nich coś niezwykłego.
0: Ja tak spojrzałam na piosenki, które, właściwie na jedną, która za moment pojawi się w naszej audycji. Nazywa się ona Ministerstwo Pogody. I tak przyszło mi do głowy, że rzeczywiście pogoda jest bardzo łaskawa w tym miejscu. Rano, fakt, było bardzo zimno, chyba 8-9 stopni, ale teraz 20.
1: Tak, bardzo się z tego powodu cieszymy, szczególnie, że jeszcze po godzinie 14 zapraszamy z powrotem do Urszulina, bo tam będziemy prowadzili festyn, gdzie oprócz właśnie takiej wspólnej rozrywki, świętowania tego dnia, także będzie można się dowiedzieć dużo ciekawostek edukacyjnych właśnie na temat przyrody. Będziemy mieli tam swoje stoiska, kącik dla maluszka, więc serdecznie zapraszamy, no i czekamy z niecierpliwością na Państwa.
0: Ja jeszcze tylko chciałabym wrócić troszeczkę do tej pogody, bo ona też jest bardzo ważna, kiedy wybieramy się na szlaki do parków narodowych. Zgadzacie się ze mną, drodzy goście?
1: O tak, bardzo ważna, szczególnie, że trzeba sprawdzać, czy nie jest ślisko, czy mamy odpowiednie obuwie, czy na przykład nie wieje zbyt mocno, no bo jednak wiele z tych ścieżek ma ekosystemy leśne, a czasami, no niestety, jak wieje mocno, drzewa mogą się łamać, przewracać i może być naprawdę niebezpieczne. Więc naprawdę to jest bardzo, bardzo ważne, żeby sprawdzać tą pogodę, odpowiednio się naszykować.
0: A jak mówi stare powiedzenie, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie i tak samo nie ma złej ścieżki, złego szlaku, nieodpowiedniego dla nas w parku narodowym, tylko jest kwestia po prostu odpowiedniego przygotowania do takiej wyprawy. Bardzo pięknie dziękuję Państwu za rozmowę.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

deszczu, chmur, wiatru, upałów. Departament przelotnych opadów, sekcje burzy, piorunów i gradun, biuro prognoz i życzeń zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, poproszę o

znakomicie! Czy to jest Wydział Zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek. Nic nie dzieje się teraz na pałę. Daty ulew są pewne i stałe. Planowane są pory słoneczne oraz bicie piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda. Już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie. Tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę.

znakomicie! Czy to jest rydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia. Proszę o chmurę!

0: pana Piotra.
1: I tak kończy się nasza dzisiejsza wyprawa po Poleskim Parku Narodowym. Przez te ostatnie 2 godziny wprost ze ścieżki edukacyjnej Dąb Dominik wraz z naszymi gośćmi opowiadaliśmy wam o tym niezwykłym miejscu, jakim jest Poleski Park Narodowy. A wszystko, Franek, zaczęło się od czego? Od żurawi, dokładnie. To dla nich spotkaliśmy się tutaj właśnie teraz, kiedy te wielkie stada zbierają się na Polesiu, zanim ruszą w swoją długą jesienną podróż. Byliśmy przy ich liczeniu, słuchaliśmy ich klangoru, no i sprawdzaliśmy także, co dzieje się z parkiem, kiedy jedni jego mieszkańcy przygotowują się do odlotu, a pozostali tutaj zostają. Żurawie za chwilę odlecą, ale Polesie zostaje. Zostają jego przepiękne mokradła, lasy, żółwie błotne i setki innych historii, które można tutaj odkrywać, jak już ustaliliśmy, o każdej porze roku. Dziękujemy bardzo naszym gościom, dziękujemy Poleskiemu Parkowi Narodowemu i przede wszystkim dziękujemy wam za to, że byliście z nami przez te ostatnie 2 godziny. Ja nazywam się Marta Powałowska. Moim niezastąpionym, wiernym towarzyszem dzikich podróży jest oczywiście
2: Franek.
1: Za realizację audycji odpowiadał Romuald Wrzodak, a Magdalena Żelazowska wspierała nas wprost ze studia Polskiego Radia Dzieciom z Warszawy. Pięknie dziękujemy za tę niesamowitą, dziką wyprawę. Powolutku już, no cóż, zwijamy naszą bazę terenową, ale to nie koniec naszych dzikich wypraw, bo już 18 października spotkamy się w Biebrzańskim Parku Narodowym. Bądźcie wówczas z nami, a jeżeli nie możecie być z nami, to koniecznie słuchajcie audycji Hej Przygodo w Polskim Radiu Dzieciom. Dziękujemy jeszcze raz i do usłyszenia niebawem, a kto wie, może nawet do zobaczenia na szlaku. Hej

0: Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięcej fali.
1: Autopromocja.
2: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowej aż za, ole.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: więc zmieńmy o ton.
1: Jeden choć, podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu.

0: zarzuć, to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w los zarzuć, to fakt.
2: To jasne, że
0: każdy chciałby w los zarzuć, to fakt.

się już, państwo zobaczy. Z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest. I gdy wreszcie stu długich lat to żyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia łzez. Gdzieś sens odnajdę, kiedy będę starszy. Po co stresik, nie potrzeba hec i scen. Takim się oddaję snom, że gdy skroń przypruszy szron i będę starszy, wtedy wszystko będzie miało sens. Jakoś tak.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

0: kłócić lubi się za trzech.
1: Starszą siostrę mieć to pech.
0: Młodszą siostrę mieć to pech.

0: jest kosmos, mówię wam.
1: Tu jest Ziemia, ja ją znam,
0: a gdzieś obok
1: planet sto.
0: Wszystkie.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu, to nie

0: Żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek, Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
0: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
0: Właśnie.
1: Miś Michaś
0: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
0: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
0: Pa, pa!
2: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
4: Cześć! Przed nami kolejna dzika zagadka. Jesteście gotowi, by wspólnie ze mną wkroczyć do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, by ją rozwiązać? Jeśli tak, to ruszamy. Zastanawialiście się może kiedyś nad tym, co się dzieje nocą w zoo? Kto wówczas opiekuje się zwierzętami? Czy gdyby ogród zoologiczny był otwarty również w nocy, to byłoby kogo obserwować? W dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
5: Czy całe zoo nocą śpi?
6: Oczywiście nie całe zoo nocą śpi. Patrycja Kasprzak, kierowniczka sekcji słoniarnia i nosorożca. Część zwierząt, zwłaszcza tych właśnie nocnych, w nocy dopiero zaczyna ten swój tryb. Ale też zwierzęta, które są teoretycznie dzienne, w nocy też jakieś tam swoje czynności mają, zwłaszcza, że nocą jest spokój, nie ma zwiedzających, więc tym bardziej mogą się wyszaleć.
7: Niektóre prowadzą nocny tryb życia, czyli są aktywne w noc, a śpią w dzień.
6: Tryb nocny prowadzą przede wszystkim zwierzęta drapieżne, na przykład kotowate. No i one w nocy poszukują pokarmu. Są też ptaki drapieżne, które również żerują głównie w nocy. No i te zwierzęta właśnie, tak jak w naturze, w nocy przemieszczają się, szukają jakiegoś pożywienia. Ale też zwierzęta teoretycznie dzienne, czyli takie jak słonie, w nocy również szukają pożywienia, ponieważ słonie w zasadzie jedzą prawie całą dobę. Więc one w ciągu nocy również chodzą po swoim terenie, po wybiegach, po boksach i szukają pożywienia. Zajmują się sobą, mają jakieś interakcje między sobą. Takie zwierzęta i nocne, i dzienne nie przeszkadzają sobie nawzajem. One są tutaj przyzwyczajone też do tego, że jakoś ze sobą koegzystują w tym ogrodzie zoologicznym. Jak najbardziej jest szansa zobaczyć zwierzęta, które są teoretycznie nocnymi zwierzętami, ponieważ one w dzień też mają jakieś tam aktywności. Można chociażby zobaczyć lwa, który po prostu śpi na skale, ale też one również przemieszczają się w nocy, a jeżeli są takie zwierzęta już naprawdę stricte nocne, to ogród zoologiczny stara się zrobić taką ekspozycję, żeby było je widać w dzień, czyli na przykład ta ekspozycja jest zaciemniona i te zwierzęta wtedy w dzień myślą, że jest noc i wtedy zwiedzający mogą je sobie obserwować, wykazujące takie naturalne zachowania.
8: Nocnymi zwierzętami są na przykład nietoperze.
6: Bardzo dużo ekspozycji w zoo nietoperzy jest właśnie takich zaciemnionych, gdzie się wchodzi do jakiegoś pomieszczenia i się na przykład chodzi razem z tymi nietoperzami po tym pomieszczeniu i te nietoperze się wtedy cały czas przemieszczają, no bo dla nich jest to zrobiona taka sztucznie odpowiednia pora dnia. Można troszeczkę modyfikować pory dnia u zwierząt i te zwierzęta no bardzo, bardzo szybko się przyzwyczajają do nowych warunków. Ogrody zoologiczne, w tym nasze, prowadzą czasami akcje, kiedy zwiedzający mogą przyjść w środku nocy i są oprowadzane specjalne wycieczki, takie, żeby tym zwierzętom też nie przeszkadzać, ale jednocześnie, żeby mieć szansę zobaczyć, co takie zwierzęta robią. Takie atrakcje są często prowadzone w lato, kiedy jest ciepło, więc wtedy można zobaczyć te zwierzęta właśnie takie stricte prowadzące nocny tryb życia, typu jakieś drapieżniki, ale na przykład też można zobaczyć słonie, które chodzą sobie wtedy w lato po wybiegu.
3: Niektóre zwierzęta prowadzą nocny tryb życia, a niektóre dzienny tryb życia, a jeszcze inne i nocny i dzienny.
6: Są takie zwierzęta, które funkcjonują nie tylko w sam dzień lub tylko w nocy, ale funkcjonują większość doby. Takimi zwierzętami są m.in. słonie, które bardzo mało śpią. Śpią około 4 godziny na dobę, czyli pozostałe 20 godzin cały czas się przemieszczają w naturze, żerują, zajmują się innymi członkami swojego stada. I tak samo jest też w ogrodzie zoologicznym. W ogrodzie zoologicznym słonie śpią troszeczkę dłużej niż w naturze, no bo nie mają zagrożeń. Jedna z naszych samic potrafi spać nawet 5 czy 6 godzin w ciągu doby. I wbrew temu, co się mówi, słonie się kładą do snu, bo część ludzi myśli, że słonie, tak jak konie tylko stoją podczas

0: snu, a tak nie jest, i konie, i słonie się kładą. No więc generalnie nasze słonie część nocy przesypiają, ale bardzo dużą część nocy prowadzą dokładnie ten sam tryb, co w ciągu dnia, czyli chodzą i cały czas szukają pokarmu.
1: Kiedy zoo nocą jest zamknięte, to zwierzęta można oglądać przez kamerę.
0: Zwierzętami w zoo na co dzień się nikt nie opiekuje w nocy. W nocy wszyscy opiekunowie idą do domu i zwierzęta zostają same. Są bardzo często objęte monitoringiem, więc opiekunowie mogą na kamerach podglądać, czy wszystko jest u nich w porządku. Na terenie zoo w nocy jest tylko i wyłącznie ochrona, która sprawdza, czy wszystko jest w terenie dobrze. Zwierzęta mają wtedy tak naprawdę czas dla siebie właśnie, bo musimy pamiętać o tym, że te zwierzęta to jest ich dom i my tutaj przychodzimy na 2-3 godziny dziennie zwiedzający, a one są tutaj całą dobę, więc tak naprawdę ten czas, kiedy one są same, jest dla nich bardzo ważny też. Mogą troszeczkę odpocząć od zwiedzających. W ciągu dnia mają bardzo dużo interakcji z opiekunami, kąpiele, treningi medyczne. Więc tak naprawdę im bardziej się te zwierzęta zmęczy w ciągu dnia, my jako opiekunowie im bardziej je zmęczymy, tym one potem odpoczywają sobie całą noc.
2: Zwierzęta nocą mogą psocić albo załatwiać swoje zwierzęce sprawy.
0: Nocą też dzieje się bardzo dużo takich rzeczy, które nie dzieją się w dzień, które dla zwierząt są właśnie odpowiednią porą w nocy, kiedy mają troszeczkę więcej spokoju i czasu dla siebie. I wtedy opiekunowie przychodzą rano do pracy i mogą na przykład zobaczyć, że w nocy się coś urodziło. Bardzo dużo zwierząt rodzi w nocy, no bo jest cisza, ciemno, spokój. Wtedy mamy bardzo miłą niespodziankę my jako opiekunowie. Dużo zwierząt kopytnych się rodzi w nocy, ale też drapieżników, i wtedy opiekunowie rano przychodzą, a tutaj się już troszeczkę zwiększyła kolekcja ich zwierząt. W nocy zdarzają się też takie nieprzyjemne dla opiekunów niespodzianki, zwłaszcza dla opiekunów słoni. Bardzo często, kiedy przychodzimy rano, mamy coś zepsutego w budynku, ponieważ słonie są zwierzętami bardzo inteligentnymi, przez co bardzo szybko im się nudzi. Więc jeżeli my nie zapewnimy im wystarczającej ilości zajęć, to one w nocy, kiedy skończy im się jedzenie, po prostu zaczynają troszeczkę rozbierać nam budynek, więc często przychodzimy i są jakieś zepsute elementy boksów. Generalnie no, każda noc w zoo jest dla nas troszeczkę zagadką, no bo właśnie nas wtedy nie ma. W tym nam właśnie pomagają te kamery, które są rozmieszczone na wybiegach czy w boksach zwierząt, i opiekunowie codziennie rano przeglądają takie kamery i patrzą, co się działo w nocy, bo w nocy się naprawdę bardzo dużo dzieje w zoo. Na wybiegu słoni mogą przebiegać lisy, to też zawsze słonie troszeczkę pobudza. Słonie mają bardzo dużo interakcji między sobą w nocy. Oglądamy, który słoń spał, który nie spał, jak spały, gdzie spały. Dzięki temu też możemy modyfikować górki z piasku, na których śpią, i sprawdzamy właśnie, gdzie który osobnik lubi spać, i tam mu usypujemy jego słoniowe łóżko.
3: Kolejna tajemnica Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie rozwiązana. Już wkrótce wyruszymy tropem następnej, więc bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
4: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.
5: Złoto, srebro czy diamenty, auta, jachty czy okręty, rubin co jak słońce świeci, to najdroższe jest na świecie.
6: A może mój mały chomiczek?

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O-o, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy do

0: na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
2: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdziesz za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: Bo ten dar to ty. Otwórz drzwi.
1: I oczy też. Czy kogoś widzisz? Czy ktoś tam jest?
2: O tak! Ja!
3: Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięcej fali.

Nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal.

wszelkie zmyj dokładnie. Daj mi starość w mig mnie zbrzyć. Uczyń tę powinność ładnie, swą magię

Jeden pens i koniec z nią, wiesz, i niech śpi. Nie dam się, wygram to, co chcę, sentymenty precz. Skoro chcieć, to mieć, piękno i władzę.

0: Polskie Radio Dzieciom od rana do wieczora.
1: Asy, mamy psie. No, śmiało. Przypatrz się. O życie bój trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą. Nie mamy.

czy potrafię sobą być. Nikt mi darmo nie da nic, choć żyć się nie da snem. Lecz cóż, jedno wiem, budzę się i znów z marzeń czekam dnia.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

chcę zjeść Jakuba Haka. Więc tropię go wśród buszu, lecz lotrzyk mi umyka, bo zegar w moim brzuszku zbyt głośno wciąż

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze, a później je, wiedząc, że ludzie chcą nas

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Potrafisz zdjąć z nich ten czar?
2: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księciu Karolu.

0: czerwone żagle wicher dmie. Łopocze flaga czarna, kto ją dostrzeże, niechaj wie, że dola jego marna.
1: Jesteśmy piraci, kłaci, brodaci, piraci, bo strach musz.
0: Co dzień rum, flaszka na głowie, a paszka wzrok dziki w zębach nóż.
1: Co dzień rum, flaszka na głowie, a paszka wzrok.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To koronowy

wrócisz do stóp.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Daj, nie ukaj mi daleko, mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to tak, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewzmy się i wezmę do Mozarta, tak sobie krawiszę, jak im brak. Choć złapałem wiele udia, wolę fugi, wolę ludia. Głęboko w sercu

Dziwne sieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wsiądę na złotkie całe na twarz. Chociaż szpytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie ma.

0: fascynuje florystyka.
1: Gunter chce być architektem wnętrz. Ulf ma wielki mim,
2: on piekarzem nie jest złym.
3: Modesna sługa ta, Andreaszy sobie gra.
4: Od ja jednorożce zbieram, ma ich dwa.
5: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
6: Marzenie mam,
3: marzenie mam,
6: marzenie mam,
3: marzenie mam.
6: Chcę zobaczyć światło lat.

0: kamyczki, bęty, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.
0: Tak, chcesz ją.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale,

Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.

0: promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
3: A, jestem zmęczony.
2: Tak myślę.
3: A tylko nie wiem dlaczego.
2: A ja, kiedy widziałem, jak się bawiłeś, to wiem dlaczego.
3: Tak? Dlaczego?
2: No bo to była szalona zabawa.
3: To jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
2: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
3: To inne dzieci też chcą spać?
2: No pewnie. Przecież dzieci muszą odpoczywać. Czas by również zasnął miś. Usypianki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
3: Może o tym chłopcu, rybaku, co to złapał szczupaka, bo chciał zapoznać taką fajną dziewczynę.
2: Spodobała ci się ta opowieść?
3: No, i nie wiedział, kiedy ona przypłynęła i że jej się spodobało, jak on śpiewał.
2: I ciekawy jesteś, co było dalej?
3: No, że pewnie gdzieś sobie tam popłynęli, czy pojechali.
2: Nie, Michasiu, Damian się obudził.

0: A, to zasnął, jak ją zobaczył?
1: Nie.
0: Ach, to wszystko był sen? Jak to?
1: No tak. Najpiękniejsze bajki, baśnie, opowieści potrafimy wyśnić.
0: Ojej, to co teraz będzie? No bo jakby był jakiś...
1: Będzie opowieść w sam raz dla ciebie i naszych słuchaczy.
0: Ale nie będzie strasznie?
1: Nie, obiecuję. No, już. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
0: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
1: Dawno, dawno temu, gdzieś nad rzeczką, nieopodal dużego jeziora, u podnóży starego zamku...
0: To gdzie w końcu?
1: No, tam. To znaczy tu. No, tam, gdzie zaczyna się nasza opowieść.
0: Ale przecież miała być... Ciii.
1: A ty miałeś się już nie odzywać, tylko leżeć, zamknąć oczy i uważnie słuchać, prawda?
0: No bo ja chciałam tylko...
1: Ciii. Skup się na opowieści. Wyobraź to sobie tak, jakbyś tam był. Damian mieszkał nad jeziorem. To prawda. Był bardzo samodzielny i potrafił naprawić wszystko, co się tylko mogło popsuć w domu i w obejściu. Nie cierpiał głodu, bo znał leśne rośliny i wiedział, no, umiał je znaleźć i zebrać. Umiał ugotować zupę, przyrządzić przysmaki na grillu, upiec chleb, potrafił załatać ubranie, naprawić buty, wiedział o jakiej porze i w jakim miejscu najlepiej zarzucić wędkę z brzegu, z jaką przynętą, a w jakim zatrzymać się i łowić złódki. I tak pewnie by było i niczego by mu nie brakowało, gdyby pewnego razu nie wybrał się do miasteczka i gdyby wówczas... No, zaraz do tego dojdziemy. Choć był bardzo zdolny, to nie potrafił zrobić wszystkiego. Wiadomo. Ale to, co potrafił, bardzo podobało się mieszkańcom miasteczka. Dlatego zabierał to, co udało mu się zrobić, powyplatać, zszyć albo wyrzeźbić w znalezionych konarach i powykręcanych korzeniach drzew. Zabierał to ze sobą, żeby wymienić na przyprawy, narzędzia, ubrania, na igły, haczyki. No, już kilka razy bywał w mieście. Kiedyś jako mały chłopiec z mamą i z tatą, a później, kiedy ich zabrakło, to już sam. Zazwyczaj każda z tych jego wizyt wyglądała podobnie. Ale nie tym razem. Usłyszał głośny dziewczęcy śmiech, tętent koni i stukot kół karety na wybrukowanej ulicy. Ale akurat przymierzał koszulę, bo no, miał zakrytą głowę, koszula nie miała rozpięcia, więc męczył się. Ledwie przez moment zdołał zobaczyć przejeżdżającą w karocy osobę przez taką szparkę w koszuli. Ale to była piękna osoba i bardzo roześmiana. I tak poznał Barbarę, Basię, Basiuleńkę. No, może poznał to za dużo powiedziane, ale od tej pory nie potrafił przestać o niej myśleć. Całkowicie zawładnęła jego głową. Szybko dowiedział się, że jest córką bogatego właściciela większości gruntów w okolicy. On, biedaczysko mieszkając we własnoręcznie wybudowanej chatce, niewielkie miał szanse na poznanie takiej znakomitej partii. I pewnie w smutku toczyłby już swoje życie, gdyby nie opowieść o pewnej rybce. O, całkiem sporej rybie, jak się później okazało. W jeziorze mieszkał stary szczupak, spełniający życzenia. No, właśnie jedno życzenie, tak, jedno. Czasy złotych rybek, skrzatów, czy tam krasnoludków spełniających po kilka życzeń dawno już minęły. Wyobraźcie sobie, że nawet Damianowi udało się złowić tego szczupaka i ten nawet obiecał spełnić jego życzenie, kiedy ów chłopiec przybędzie o zachodzie słońca nad jezioro. Damian wybrał się tam, zaśpiewał piosenkę i zasnął. Tak mu się wydawało. Przypłynęła do niego szlachetna, piękna Basia. Wyszła z łódki, bo akurat przepływała nieopodal, a wychodząc zaczepiła się i gdyby nie Damian, otóż wpadła w jego objęcia i on spytał, czy zostanie jego żoną i tak dalej, i tak dalej. Bardzo długo czekał na odpowiedź. Czekał, aż poczuł na ręku,

jakąś szorstką wilgoć. Ale no nie mógł się dalej skupić na tym czekaniu, bo zaczęła go swędzić ta ręka. Co więcej, ta cała twarz Basi, cała jej postać zaczęła się rozmywać, tracić kontury, zrobiła się przeźroczysta, aż wreszcie całkiem znikła. Chciał pobiec za nią, dogonić ją, zatrzymać, przytulić, ale nic nie widział i nie wiedział, dokąd pobiegła. Nawet nie potrafił wstać. I coś go jakby wciąż trzymało za rękę. Chciał odgonić to coś, co trzymało go. Uwolnić się, ale nie potrafił. Tak go to męczyło, że tak się starał, że aż wreszcie się obudził. Nie było żadnej Basieńki, ani jej łódki. Nie był nad brzegiem jeziora, tylko w chatce, na łóżku zaplątany w koc. I nikt go nie trzymał, ani nie więził, nikt go nie atakował, tylko jego suczka bała łajka lizała go po dłoni, żeby go wyrwać ze snu. Zawsze tak robiła, kiedy tylko jej pan podczas spania miał dziwne, niespokojne sny. Wiedziała, że wtedy go najlepiej wybudzić. Uff, na szczęście to wszystko był tylko sen. Ależ się wymęczyłem. Ale to znaczy, że skoro to sen, to nigdy nie poznałem Basi? Że nie złowiłem szczupaka? Że nie spotkałem jej nad jeziorem i zaczął się rozglądać po chatce. Zobaczył nową koszulę, a czyli byłem w miasteczku i kupiłem, dobra nasza. Na stole stał portrecik w pięknych drewnianych ramkach z podobizną pięknej dziewczynki. A, kupiłem w miasteczku jej portret, bo całkiem sporo ich sprzedawano, odkąd mieszkańcy polubili córkę ich władcy. Ludzie chcieli mieć portrecik Basieńki, bo jak mówiono, to przynosiło szczęście. No, zobaczył też książkę. Jak poślubić księżniczkę? Również tego samego dnia książkę znalazł na targu w miasteczku. Dobra nasza, czyli widziałem ją, zachwyciłem się nią, kupiłem książeczkę, no i tam przeczytałem o tym szczupaku. Tylko czy udało mi się go złapać i obiecał spełnić życzenie, czy to też tylko piękny sen? Zaraz, zanim go wypuściłem do wody, podarował mi łuskę. Jedną, jedyną, błyszczącą, szczupaczą łuskę. I Damian zaczął nerwowo przeszukiwać kieszenie. Wyciągnął i układał po kolei na stole wszystko, co wypełniało mu kieszenie. Zwój sznurka, kawałek patyczka z wbitymi weń haczykami na ryby. Jeden nóż do krojenia jedzenia, odcinania pyszności, drugi nożyk do rzeźbienia. Kilka niedokończonych rzeźb, figurka konia z drzewa bukowego, niedźwiedź z dębiny, sowa z sosnowej szyszki. Aż wreszcie trafił na zwiniętą, niegdyś białą chusteczkę, w której coś było. Tylko co? Z otwartą buzią, podekscytowany, nerwowo rozwijał materiał. Jest, jest! Zabłyszczała piękna, wielokolorowa szczupacza łuska. Och, już się wystraszyłem, że to był tylko sen. Czyli jest jeszcze nadzieja. Szczupak obiecał spełnić jedno życzenie, tylko miałem się nad nim zastanowić. A właśnie, miałem pomyśleć, a zasnąłem, śniła mi się Basia i zapytałem, czy zostanie moją żoną i popatrzyła mi w oczy i bałałajka zaczęła mnie budzić, a życzenia nadal nie wymyśliłem, a jutro muszę je podać bez wahania. Jeśli za długo zacznę się zastanawiać, to życzenie przepadnie. Dookoła była jeszcze ciemna noc, do spotkania ze szczupakiem miał jeszcze tyle godzin, no, jakoś musiał przeczekać ten czas. Ależ się tak umęczyłem tym snem, że znowu mi się chce spać. I coraz ciszej mrucząc pod nosem, znowu ułożył się na łóżku i po chwili cichutko pochrapując zasnął. No i tym razem spał bardzo głęboko. Zatem bardzo możliwe, że nie będą go męczyć złe sny i nareszcie się wyśpi. Obudzi się wypoczęty, gotowy, by stawić czoła następnym, kolejnym wyzwaniom. I na pewno wymyśli to jedno, jedyne życzenie, które jutro wypowie w obecności szczupaka. Ale to dopiero jutro. Możecie wyśnić to samo, co on. Albo coś jeszcze piękniejszego, coś innego. Kolorowych snów, basałyki. Zasnęły, dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko.

0: są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
0: Są też długie, jak bagietki.
1: Są i krótkie, jak skarpetki.
0: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Powróćcie do historii o marzeniusiu wielkim, który jednak wcale taki wielki nie był. Ale tego sami dowiecie się w odpowiednim czasie.
2: Właśnie, powróćmy wszyscy do tej historii razem z

0: Będą Bellą, maskotką Wow. Już się nie mogę doczekać, kiedy w końcu odkryjemy wyspę niezwykłą zamieszkiwaną przez Marzeniusia Wielkiego.
1: Z pewnością taki czas nadejdzie. Ale zawsze jest tak, żeby coś odkryć, należy zacząć tego szukać, żeby gdzieś dotrzeć, należy rozpocząć swą podróż, aby postawić swą nogę na najwyższym szczycie tego świata. Należy zrobić pierwszy krok.
0: Właśnie, czyli należy po prostu czasem wyjść z domu, tak?
1: Tak. Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku, który często bywa najtrudniejszy.
0: No, czasem trudno jest zacząć. Zatem zacznijmy naszą dzisiejszą przygodę.
1: Tak, powróćmy na falę sennego oceanu. Teraz.
0: O, wsłuchajcie się w muzykę fal. Wsłuchajcie się w delikatny wiatr. Co to dmucha w żagle statku, którym płyniemy. Wow! Taka żegluga po falach sennego oceanu mogła wytrwać wiecznie, nie kończyć się. Co za spokój. Co za spokój. Chociaż, czy mnie mój prosięcy wzrok nie byli? Kiedy spoglądam przed siebie, tam, hen przed nami, widnieje jakaś wyspa?
1: Rzeczywiście, na horyzoncie wyłania się z wody, z morskich odmętów wyspa, wyłaniają się drzewa. Wyłania się góra.
0: O, czy to już jest ta wyspa, która zamieszkiwana jest przez Marzeniusia Wielkiego?
1: Nie wiem. Nie wiem. Są pytania, na które tylko wtedy będziemy mogli poznać odpowiedź, kiedy sami zobaczymy coś na własne oczy.
0: A zatem płyńmy, płyńmy jednocześnie spokojnie, ale z drugiej strony energicznie. Niech wiatr nam w tym pomoże. I wiecie co? Ja również w tym pomogę. Będę dmuchać. Będę chuchać. Aż szybciej dopłyniemy. Pomóż mi.
1: No dobrze, pomogę.
0: I ja.
1: I razem wszyscy.
0: Już jesteśmy. O tak, fale uderzają o brzeg tej niezwykłej wyspy, która wydaje się być niezamieszkana przez nikogo.
1: Ale czy rzeczywiście tak jest? Musimy na nią wejść.
0: Zatem chodźmy. Idźmy przed siebie.
1: Idźmy. Spokojnie. Bez pośpiechu. Pod stopami czujemy ciepły, a miejscami gorący, rozgrzany piasek.

0: Tak, jasny. Jakby przynajmniej chmurki podarowały mu swój kolor, swoją barwę. O, czy mi się wydaje? Czy słyszę?
1: Tak. Słyszysz? To śpiew ptaków.
0: O, zatem wyspa ta jednak jest przez kogoś zamieszkana.
1: Przez zwierzęta? Na pewno. Wow. Przed nami gąszcz dżungli. Wszystko spływa milionami kolorów.
0: No i przez to, że jest tu tak wilgotno i gorąco, to te kolory tych wszystkich roślin zlewają się ze sobą. Jakby czerwień kwiatów spływała na zieloność wielkich tropikalnych liści i kolory się mieszają, zlewają. Wow! Ale czy mi się wydaje, czy ten śpiew ptaków zakłóca czyjś głos?
1: I mi się wydaje, że rzeczywiście gdzieś ktoś coś.
2: Ojajajajaj.
0: O, przecież poznaję doskonale tego głosu. Nie można zapomnieć.
1: Ja poznaję. Przecież to głos...
0: Kota Cynamona. Kotku Cynamonku.
2: Ojajajajaj. A wy? Co tu robicie?
0: Długa historia. Wyruszyliśmy w niezwykłą podróż w poszukiwaniu Marzeniusia Wielkiego, co to podobno wcale taki wielki nie jest. I po drodze tak oto naszym statkiem dotarliśmy na wyspę, którą ty zamieszkujesz.
1: Tak właśnie było.
2: Ojojojojoj. Cóż mam począć? Co zamiałczeć? Co się mieści w mojej głowie? A raczej, co się nie mieści? A mieściło się tak wiele. Nie wiem, od czego zacząć. Po prostu.
0: No po prostu co, kotku?
2: Ojojojojoj. Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. Miałem marzenie. Marzyłem bardzo i z tych wszystkich marzeń aż przeniosłem się tutaj i ta wyspa wcześniej była stworzona z tego mego kociego marzenia, ale ojojojojoj.
0: Co się stało?
1: Właśnie, co się stało?
2: Oj, zapomniałem, o czym marzyłem. Marzenie prawie się ziściło, prawie się spełniło, prawie już je miałem w ręce, aż tu nagle przepadło, a sam zapomniałem, o czym marzyłem, o czym tak śniłem. Oj, oj, oj, oj,
0: oj. Oj, coś mi się wydaje, że w tym baczał swoje paluszki Marzeniuś Wielki. O, zatem nasza misja będzie polegała nie tylko na tym, aby odnaleźć Marzeniusia, ale również na tym, aby odnaleźć marzenie kota Cynamona o marzeniach, które gdzieś przepadły, o zagubionych
1: marzeniach.
0: Historia
1: ta.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Słuchacie polskie.

Niech ci dziś się przyśnią mi się.

niech zostaną aż do jutra. Połóż główkę na podusie z ich miękkiego jak

wie jak wujek, co wciąż ziewa. Jeśli całe zjesz śniadanie, to przed snem ci znów zaśpiewam. Znów zaśpiewam. Niech ci dziś się przyśnią mi się i niech każdy gruby miś, zajadając miód i ptysie, kołysankę nuci ci.

chcę, że uda.

0: Uśmiechnij się, Rudziu.
1: Można turlać kłębuszek,
0: w chowanego się bawić,
1: razem biegać i skakać,
0: razem piłkę dziurawić.
2: Miau!
0: Miau!

ptaszki z gniazd. Gwiazdy świecą.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom N97. Zaprasza Karina Terconi.
5: N97. To informacja, której nie chce przeczytać w swojej karcie medycznej żadna pacjentka, która chciałaby zostać mamą. N97 to medyczne oznaczenie niepłodności kobiecej. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia niepłodność jest chorobą cywilizacyjną i dotyczy już co szóstej pary na świecie. Problem z zajściem w ciążę, niepłodność, in vitro to tematy, które często są przyczyną wstydu, niskiej samooceny, są tematami tabu. Tajemnicą ukrywaną nawet przed najbliższymi. Ja też wiem, jak to jest marzyć o tym, by kiedyś usłyszeć słowo mama. Właśnie dlatego tworzę przestrzeń intymnych rozmów na temat niepłodności. Szczere rozmowy z kobietami, które były i są w staraniach. Usłyszycie historie z happy endem, ale też te, które zbudowane są z nieudanych prób, bo mam wrażenie, że mimo, że tak często się o nich nie mówi, to jest ich więcej. Tu znajdziesz merytoryczne wypowiedzi ekspertów, wzruszające doświadczenia i rady, które pomogą przetrwać najtrudniejsze momenty. Dzisiaj ze mną w studiu dr Jarosław Niemoczyński, dyrektor medyczny Kliniki Bocian w Warszawie, specjalista, ginekolog, położnik. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
5: Dzisiaj porozmawiamy o tak zwanej higienie życia w kontekście płodności czy też niepłodności. Ja gdy przypominam sobie ten moment, kiedy weszłam w proces leczenia, to pracowałam w radiu 3 razy w tygodniu na nocki. Prowadziłam audycję od 23 do 4 rano. No i później jechałam do domu, trochę się przespałam i od 10 znowu wpadałam w rytm pracy. I pamiętam, że jedna z pierwszych rad mojego lekarza była taka, żebym z tego zrezygnowała i uregulowała ten rytm dobowy. I od tego chciałam zacząć. Czy ten rytm dobowy rzeczywiście u wszystkich ma znaczenie i czy na co ma negatywny wpływ?
6: Na pewno.

0: To, co robimy w dzisiejszych czasach, jest trochę dziwne, prawda? Bo pracujemy tak jak pani. Kobiety zwykle tak nie pracowały w nocy, tylko noc spędzały na wypoczynek. Natomiast no, te czasy przyniosły zupełnie duże, no, ogromne zmiany w naszym życiu. I czy to może mieć jakikolwiek wpływ? No, trzeba po prostu żyć pełnią życia. Ja swoim pacjentkom przede wszystkim mówię, żeby starali się normalnie żyć. I gdyby pani rozmawiała ze mną, no to nie ośmieliłbym się pani powiedzieć, że ma pani uregulować swoje życie, bo to jest pani życie, to jest pani wybór, tak pani wybrała, tak pani chce żyć. I teraz regulowanie życia miałoby oznaczać, że my robimy jakieś ogromne przedsięwzięcie, prawda? Pani zmienia na ten moment swoje życie, nie wiem, co znaczy, że co, będzie pani grzeczna, będzie pani o 19:20 chodziła spać, budziła się rano i to ma pani zwiększyć jakieś szanse na zachodzenie w ciąży? Myślę, że nie, myślę, że to nie tędy droga jest mimo wszystko. Trzeba się po prostu dostosować do tego, jak żyjemy. Nie da się inaczej. Gdyby pani robiła coś bardzo dziwnego, na przykład, nie wiem, gdyby pani pracowała przy produktach chemicznych, przy jakichś oparach, przy bardzo wysokiej temperaturze, w sytuacjach jakichś takich bardzo awaryjnych, gdzie się coś może pani wydarzyć, no to pewno tak. Powiedziałbym, że proszę uważać na siebie, no bo może pani być w ciąży przecież w zasadzie w każdym momencie, nie wiedząc o tym, że pani jest w ciąży, prawda? Ale tak normalnie. Nie wiem, no należy po prostu żyć. Niczego takiego pani nie robiła, co bym zakwalifikował jako utrudnienie zachodzenia w ciążę.
1: Moim zdaniem najtrudniejsze są rady dotyczące tego, żeby się nie stresować, bo wtedy człowiek siedzi w domu jeszcze bardziej się stresuje.
0: Nie, to tak jak w każdej sytuacji kryzysowej, jak komuś powiemy, no nie denerwuj się, nie stresuj się, no to wiadomo, że to nie jest żadna rada. No jak się pani stresuje, widzi pani przed sobą słonia, to jak pani nawet zamknie oczy, ten słoń będzie. Jeśli pani ma jakiś duży problem, no to samo to, że się po prostu mamy tym nie przejmować, nic kompletnie nie zmieni.
1: No dobrze, no to przejdźmy do tych czynników, które mogą mieć wpływ na płodność. To może na początek używki.
0: Z używkami, bo zakładam, że chcemy sobie powiedzieć o tym, jaka jest różnica kiedyś, jak się to w tą ciążę zachodziło, jak teraz. No teraz używki są niesamowicie popularne, wszyscy z nich korzystają. Każdemu się wydaje, że te używki mają pod kontrolą, że jeśli nawet używają tych używek, to używają z głową. Rzadko kto powie o sobie, że nie wiem, za dużo pali, za dużo pije alkoholu, albo może, nie wiem, palił marihuanę jakiś czas, a jeżeli nawet tak robi, to szuka w internecie sobie takiego wyjaśnienia, że to, co on robi i w tym zakresie, którym on robi, to nie jest groźne. Oczywiście wszystko jest groźne. Trzeba zachować w życiu równowagę. I tu nawet nie chodzi o to, że my się staramy o dziecko, bo jak pani słyszy, że ktoś właśnie siada przede mną i mówi, to ja teraz chcę zachodzić w ciążę. I co teraz co? Mamy zrobić plan zachodzenia w tą ciążę?
1: No tak.
0: No to się nie da zrobić planu. Trzeba normalnie żyć, cieszyć się życiem. Proszę pamiętać, że przychodzą ludzie nie starzy, to nie są emeryci. To są ludzie w kwiecie wieku, tacy, którzy chcą żyć pełnią życia. To dziecko ma być jakimś takim ukoronowaniem ich związku, ich marzeń. I są akurat w okresie takim, kiedy się pali papierosy, pije alkohol, czy nawet jakieś środki pobudzające używa. Czy to jest dobre? Oczywiście, że to nie jest dobre, bo to nie jest dobre niezależnie od tego, czy chcemy mieć dzieci, czy nie chcemy mieć dzieci. To jeśli palimy papierosy, to musimy wiedzieć, że to jest bardzo, ale to bardzo szkodliwe. Wydawałoby się, że picie alkoholu, no takie zrozsądne, kieliszek wina, słabego, to jest okej. Nie, to nie jest okej tak samo. Alkohol jest, no, można go potraktować jak narkotyk. On każdego z nas uzależnia, nieważne w jakiej ilości pijemy. Jeżeli pijemy regularnie, nawet małe dawki, to jesteśmy uzależnieni i musimy zdawać sobie sprawę, że to jest dla nas szkodliwe. Przychodzą mężczyźni, którzy mówią, że oni marihuanę palą, ale oni wyczytali, że ta marihuana na przykład nie wpływa na płodność. No jeśli się przyjrzymy badaniom, to może rzeczywiście w takim podstawowym badaniu nasienia po roku, dwóch, trzech latach palenia marihuany nie ma jakichś większych problemów z ilością plemników, ale z jakością są ogromne. Nie wiem, co jeszcze moglibyśmy zaliczyć do używek, chyba że oddzielnie potraktujemy, nie wiem, jako używkę bardzo ostre treningi. Bo to też jest używka, to też jest jakiś model spędzania czasu, rozładowywania emocji. Można go rozładować alkoholem, narkotykiem, ale można tak samo na przykład biegać. I tu się też nie można zapędzać. Oczywiście to jest taki w cudzysłowie bardzo modny narkotyk i wydaje się, że to jest wszystko prozdrowotne. Ale proszę pamiętać, że znów tak samo jak z tymi używkami, o których wspomniałem wcześniej, to jest tak, że jeśli przesadzimy, jeśli na przykład nasz organizm nie jest stworzony do długich biegów, a my będziemy biegać, to te biegi nas mogą, rzeczywiście nie powiem zniszczyć, ale one mogą nam zrujnować zdrowie. Tak się wydaje, że jak ktoś biega, nie wiem, ultramaratony, to jest zdrowszy niż ja i pani, bo my nie biegamy tych ultramaratonów. Ale ostatnie badania pokazały, że tacy mężczyźni mają o wiele gorsze nasienie. Okazało się, że tacy ludzie mają o wiele częściej dochodzi do urazów mózgu. Nie dlatego, że się przewrócili, tylko ten ogromny wysiłek fizyczny, który oni wkładają. I tutaj wracam znów do tego, że we wszystkim oczywiście aktywność fizyczna bardzo fajnie, że ona jest, ale nie każdy nadaje się do każdej aktywności fizycznej i trzeba to traktować jako rekreację, nie jako sport wyczynowy, bo sport wyczynowy też wcale nie jest zdrowy. Do tej całej aktywności fizycznej, pamiętajmy, to może być oddzielny w ogóle temat naszej rozmowy nawet. To są te suplementy, które my bierzemy. W ogóle suplementy to jest w ogóle cały dział taki, o którym warto porozmawiać. Natomiast jak już mówimy o sporcie, to jeszcze tylko dodam o sporcie takim według mnie bardzo patologicznym w przypadku mężczyzn. Czyli ta budowa, dbanie o własną muskulaturę.
1: No właśnie jeszcze o sterydy chciałam zapytać, bo to też się pojawia.
0: To ja bym to zaraz na tej samej liście umieścił, gdzie jest alkohol, narkotyki i inne rzeczy. Zaczynałem swoją pracę jako lekarz leczący niepłodność 40 lat temu. I muszę pani powiedzieć, że nie zdarzali się pacjenci, którzy byliby poddawani terapii testosteronowej, na przykład z powodu osłabienia, niechęci do pracy, zmęczenia i tak dalej. Nikomu jakoś nie wpadało do głowy, że jeżeli jestem zmęczony chronicznie, to powinienem iść do endokrynologa, a ten endokrynolog od razu ciach, mężczyźnie przepisze testosteron. A dzisiaj coraz częściej słyszę, że panie doktorze, ale ja biorę testosteron. Dlaczego? A, bo taki jestem trochę zmęczony, poszedłem do endokrynologa i przepisał mi testosteron. Cóż ten testosteron robi? Hamuje nam przysadkę, hamuje nam produkcję plemników w jądrach i mężczyzna jest przynajmniej okresowo bezpłodny. Bezpłodny. Nie niepłodny, tylko bezpłodny, czyli kompletnie nie ma plemników. To samo dotyczy brania testosteronu przez mężczyzn, którzy chcą właśnie zbudować swoją muskulaturę. Ci nie chodzą do endokrynologa. Ci mają w internecie oddzielny, że tak powiem, staw lekarzy, para lekarzy może, którzy nie wiem w jakim nawet nie próbuję się domyśleć, w jaki sposób zdobywają testosteron. Przepisują te dawki testosteronu, blokują przysadkę tym mężczyznom, hamując zupełnie produkcję plemników. No i taki mężczyzna, to już jest, wie pani, charakterystyczne. Jak wchodzi facet zbudowany jak kulturysta, to od razu wiadomo, że najprawdopodobniej guzik z tej całej terapii będzie, przynajmniej przez najbliższy rok. Oni sobie nie zdają sprawy z tego, jaką sobie potworną krzywdę robią. Na szczęście. Jest to problem przejściowy, bo jeszcze można ich odblokować. I oni też radośnie od razu mówią, to proszę mnie odblokować. To nie jest takie hop-siup, odblokujemy pana. Zwykle muszą się udać do tego samego lekarza, który albo para lekarza, który przepisał, spróbować odblokować sobie te jądra, poczekać może pół roku, może rok, a tu jest czas. Czas to jest w ogóle też następny temat do rozmowy w niepłodności, który wymaga tego, żeby ten mężczyzna wrócił do normalnego stanu. Ale co to znaczy, jak pani mnie spytała, co to jest normalny stan? Przecież taki mężczyzna, który stosuje testosteron, to on nie robił sobie badania zwykle nasienia przed wzięciem testosteronu. On sobie w ogóle głowy nie zawracał. On może współżyć, on jest dobrze zbudowany, on jest przystojny, on się podoba kobietom, w związku z tym on jest płodny. A przecież jeżeli chcemy, żeby ktoś wrócił do jakiegoś stanu normy, to musimy wiedzieć, co jest u niego normą, bo jeśli on się urodził, mając 2-3 plemniki w polu widzenia pod mikroskopem, no to jego stan normy to są 2-3 plemniki. I nie wiemy wtedy po odblokowaniu, czy myśmy mu uszkodzili tym testosteronem te jądra, czy on może rzeczywiście miał takie uszkodzone jądra wcześniej, albo po prostu taki się urodził.

0: chodził. To jest ogromny problem.
1: Mhm. A przejdźmy teraz do diety. Jest wiele stron, wielu dietetyków, którzy twierdzą, że potrafią stworzyć taką dietę płodności, nazwijmy to. Czy rzeczywiście rodzaj, sposób odżywiania ma wpływ na płodność?
0: Tutaj znów wracamy. Tak czuję, że pani mnie pyta o to cały czas przedsięwzięcie, prawda, że cały czas się odżywiamy normalnie, według nas, prawda, niby zdrowo, ale teraz chcemy mieć dzidziusia, więc będziemy się specjalnie odżywiali. I ja nie wiem, czemu to ma służyć. Czy ci dietetycy, którzy twierdzą, że oni poprawią i to ta dieta będzie prozdrowotna, myślę, że głównym celem ich pracy jest to, żeby albo zaistnieć w internecie, no bo albo sprzedać jakiś produkt, jakiś suplement, albo żeby oglądalność czy słyszalność się zwiększyła. Nie ma jakiejś idealnej diety. Znów wrócę do tego, co powiedziałem na początku. Jeśli żyjemy normalnie, odżywiamy się normalnie, dla niektórych to może być
1: fast food.
0: Prawda? No, fast food na przykład dzień w dzień, to jest normalnie. Ale umówmy się, że to nie jest norma. Fast food nie jest normą i w ogóle nie traktujmy go jako normalnego odżywiania. Normalni ludzie jedzą w sposób normalny. Ta dieta jest zbilansowana, nie jesteśmy otyli, nic się takiego z nami nie dzieje. Nie musimy żadnej diety stosować specjalnej. Mimo tego słyszałem, nie wiem, że trzeba jeść banany, że nie można pić jakiegoś soku.
1: Ananasy.
0: Ananasy trzeba jeść. No dobrze, ale powiem szczerze, że kiedyś się zainteresowałem bananami, bo nie wiem, co jest z ananasami, przyznam się szczerze, ale z bananami tak. Nie znalazłem nigdzie żadnego artykułu na temat artykułu, no bo nie mówimy o tym, co kto w internecie publikuje, tylko
1: mówimy
0: żadnego.
1: O artykule naukowym.
0: Naukowym, zweryfikowanym, bo to też jeszcze jest dzisiaj. Dzisiaj wszystko można opublikować, nawet na jednym przypadku, albo na przypadku sąsiadki, koleżanki i tak dalej. W związku z tym nie ma czegoś takiego, że musi być jakaś dieta zbilansowana. Poza tym jak narzucić dietę młodemu, zdrowemu człowiekowi, który jak odkurzacz, jak tylko zje coś zielonego, to on wciągnie wszystko, co z tego zielonego jest dla niego korzystnego. Jeżeli powinien jeść trochę mięsa, no to je to mięso i nie można mu tego zabronić. Jeżeli się normalnie odżywia, nie wiem jak jeszcze mam opisać słowo normalnie, bo to jest chyba bardzo trudne.
1: No pewnie to, takie główne zalecenia WHO, Instytutu Żywności i Żywienia, zbilansowana dieta.
0: Zdecydowanie tak, jest ta przecież ta piramidka, czego powinniśmy jeść, co powinniśmy unikać, niczego naprawdę więcej nie trzeba.
1: Mhm. Ale panie doktorze, ja tutaj przeprowadziłam już, myślę, że z kilkadziesiąt rozmów, bardzo często z mamami, parami, które są po leczeniu, w trakcie, z sukcesem, bez. I bardzo trudno, ja w ogóle chyba nie znam osoby, która by nie wpadła w taki wir przy leczeniu niepłodności właśnie w stylu projekt. Że dobra, to teraz się super odżywiamy, suplementy, wysypiamy się, unikamy stresu na tyle, na ile to jest możliwe. Wszystko jest sfokusowane na ten jeden cel. Myślę, że to dodatkowo stresuje.
0: Zdecydowanie stresuje. Więc dlatego ja jestem przeciwnikiem od tego momentu, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą rozmowę, od jakiegoś takiego stygmatyzowania naszych czynności życiowych, które powinniśmy, nie wiem, zmienić, bo one są złe. Zdaję sobie sprawę, że stres jest ogromny. Stres jest ogromny dlatego, że rzeczywiście jest jakieś przedsięwzięcie, bo podjęliśmy decyzję, że coś chcemy zrobić. W dzisiejszych czasach, jak podejmiemy decyzję, to szukamy jakiegoś rozwiązania, jak to zrealizować. I pierwsza rzecz, no to jest internet, który nam podpowiada, co należałoby zrobić, ale tak on nam podpowiada, jakby byśmy byli, nie wiem, dziećmi, jakimś nieukształtowanym osobnikiem, który nie wie, jak należy żyć i ten internet musi mu powiedzieć, w jaki sposób ma to wszystko robić. W związku z tym, jeżeli ktoś chce sobie nakładać na głowę taki ciężar, no to nie jestem w stanie z tym tego zwalczyć i w zasadzie powiem szczerze, że wizyty u mnie najwięcej czasu pochłania ten moment, o którym ja teraz z panią rozmawiam. Żeby ci ludzie wyszli normalni. Wie pani, to twarz się człowieka zmienia, jak pacjent przychodzi taki zestresowany, bo on przychodzi z ogromnym problemem, on przychodzi z ogromnym ciężarem, on już wszystko zrobił, on już wszystko wyczytał, on już wszystko wie i jest tak sparaliżowany, że nawet rozmawiać ze mną nie może, bo nie pamięta wielu różnych rzeczy. Natomiast jak zaczniemy rozmawiać o tym, że to jest wszystko normalne, co ci ludzie robią, że niczego złego nie robią, normalnie się zachowują, nie ma tam żadnego błędu, to jakby

0: Jakby ten ciężar zostawiali u mnie w gabinecie, tak mi się przynajmniej wydaje, albo nie wiem, może to jest moje złudzenie, ale nie ma czegoś takiego, o czym by pani usłyszała, że pani musi robić, chyba że z wywiadu dowiem się, że pani sobie szkodzi w jakiś sposób tym wszystkim. Ale tak jak pani wspomniała, suplementy. Ludzie często zapominają, że suplementy to nie są leki. Suplement jest to produkt medyczny poza nadzorem farmaceutycznym. Możemy go, każdy może z nas go produkować w garażu, nie wiem, w piwnicy, wstawiać do apteki z nazwą, że to jest najlepszy środek, który wspomaga niepłodność i można go sprzedać. Czy on nam pomoże? Bardzo duży znak zapytania. Suplementy, zdarza się, że, bo przecież mężczyźni też wpadają, to każdy jest dzisiaj świadomy, bo wyczyta w internecie, że chce mieć dzidziusia, to powinienem się suplementować, bo powinienem sobie kupić jakieś suplementy na poprawę płodności. I muszę pani powiedzieć, że 50% gdzieś tych mężczyzn, jak porównuje swoje badanie sprzed tych suplementów, bo część z nich robi te badania przed i po, 50% ma gorsze nasienie. Suplementy nie są każdemu potrzebne. One nie zawsze pomagają. Suplement to nie znaczy, że on wyrównuje coś, czego nam brakuje, bo może nam tego nie brakuje. A może my niepotrzebnie obciążamy swój organizm jakimś środkiem chemicznym, jeśli on w ogóle tam jest, bo równie dobrze może nie być żadnego środka. Może być śladowe ilości. Czy one są przyswajalne? Nie wiem skąd. Co druga osoba bierze cynk? Myślę sobie, co z tym cynkiem jest u nas w Polsce? Czy u nas jakoś, nie wiem, czy w Europie, czy w świecie, czy cynku nam brakuje w organizmie? Przecież są śladowe pierwiastki, które są praktycznie w każdym rodzaju pożywienia. Ale wszyscy pierwsza rzecz lecą po cynk. Biorą te tabletki z cynkiem, nie wiedząc, czy tam w ogóle jest cynk, ile tego cynku jest, czy on się wchłania, czy też w ogóle go tam nie ma. Więc z suplementami, jeśli mogę zaapelować, to bym był bardzo ostrożny. Rzeczywiście czasami potrzeba. Czasami potrzeba, bo podczas rozmowy wychodzi na jaw, że jest jakaś choroba, że ktoś musi jakąś dietę stosować ze względów zupełnie innych, jakiejś nietolerancji, czy jakichś problemów, czy jakichś w ogóle wrodzonych wad przewodu pokarmowego. Wtedy rzeczywiście tak, te suplementy pomagają. I w przypadku plemników też niektóre suplementy my sami przepisujemy, ale pod kontrolą, sprawdzając, jak ten suplement zadziała na przykład w takim okresie, tak jak u mężczyzn, 3-4-miesięcznym. To jest mniej więcej taki czas powstawania plemników de novo. W związku z tym możemy ocenić, czy to w ogóle działa, czy nie działa. Ale byłbym bardzo ostrożny.
1: A jak jest z kwasem foliowym? Wszyscy powinni brać?
0: Kwas foliowy to są stare zalecenia WHO-skie, że ludzie, którzy starają się o dzieci, powinni brać ten kwas foliowy. Mnie jeszcze na studiach przed wieloma laty uczono, że ten kwas foliowy zmniejsza prawdopodobieństwo wad centralnego układu mózgowego u dzieci. W związku z tym należy go brać. Nikt póki co nie zmienił tych zaleceń, ponieważ jesteśmy ludźmi, którzy tak naprawdę... No jednak większość z nas za dużo nie je tych produktów roślinnych, chociaż może teraz już coraz więcej takich ludzi się pojawia, no to ten kwas foliowy i tak czy inaczej mamy, przyswajamy go sobie i to, co my zalecamy, te dawki kwasu foliowego, to są naprawdę mikroskopijne dawki stosowane profilaktycznie i myślę, że tutaj to bym się nawet nie wykłócał za bardzo ten kwas foliowy. Rzeczywiście warto go przyjmować.
1: I kobiety, i mężczyźni?
0: Mężczyźni może mniej. Natomiast kobiety na pewno, bo jest za mało dowodów, że u mężczyzn to na pewno coś zmieni. I tutaj jest, wie pani, jest kolejne zagadnienie, bo od kiedy myśmy się tak jakoś zajęli tą diagnostyką niepłodności, zaczęliśmy oznaczać wiele różnych mutacji genetycznych. Jedną z tych mutacji jest mutacja MTHFR, bardzo popularna wśród kobiet, wyczytują, które starają się zajść w ciążę. Kobiety wyczytują, że mając taką mutację, tam jest parę takich mutacji MTHFR, ale dla nich to jest wszystko jedna mutacja. Wchłanianie kwasu foliowego jest utrudnione. Rzeczywiście tak jest. Jest taki rodzaj mutacji MTHFR, przy której mogą wystąpić problemy z metylacją kwasu foliowego. Nie tylko z metylacją kwasu foliowego, ale z metylacją przeróżnych produktów, co powoduje, że one się gorzej wchłaniają. Ale nie jest to rozpoznanie żadnej choroby. Nie należy mówić, że mam chorobę w postaci mutacji MTHFR i dlatego muszę kupować tą wersję metylowaną. jak to się rozniosło po internecie, że jest taka mutacja, że może brakować tego kwasu foliowego, to już nikt sobie głowy nie zawraca, żeby po prostu zwiększyć go może

0: etykiecie najpierw, potem w razie czego można kupić zwykły kwas foliowy, tylko wszyscy od razu szukają tego metylowanego już kwasu foliowego, no bo co będę sobie głowę zawracał, jak to trzeba skrócić przecież, prawda, ten czas do osiągnięcia, do realizacji swojego projektu. To chyba wszystko, co na temat tego kwasu foliowego mogę powiedzieć. Nie chciałbym go rozbudowywać, bo to naprawdę nie jest za bardzo istotna rzecz.
1: Mm-hmm. No dobra. A jak jest z zanieczyszczeniem środowiska? Bo też znalazłam w internecie informację, że to może mieć wpływ na płodność.
0: Bo to ma wpływ na wszystko. Zanieczyszczenie środowiska, z którego tutaj działu tego, z tych zanieczyszczeń byśmy rozpoczęli, no to pogarsza nasz dobrostan, nasz spokój, może nawet bardziej, na, nie wiem, hałaśliwa ulica bardziej zaburzyć komuś życie niż to pani nocna praca w radiu, na przykład, którą pani kiedyś tam miała. To wszystko, no bo hałas też jest zanieczyszczeniem środowiska. Natomiast to, o co pewno tutaj bardziej by chodziło, to czy może to rzeczywiście bardzo uszkodzić płodność. Może uszkodzić płodność i takie badania są. Są badania publikowane na temat na przykład wpływu bisfenoli na płodność mężczyzn. I powiem szczerze, że temat, on jakoś tak publicznie nie jest bardzo rozdmuchiwany. Dlaczego? Bo uświadomienie ludziom, że kontakt z plastikiem, mikroplastykiem od tego najwcześniejszego dzieciństwa może zaburzyć tą płodność, no nie bardzo jest akceptowalny przez wszystkich producentów, którzy muszą ten plastik stosować. W związku z tym powiem szczerze, że wiele lat temu oglądałem taki film, już nie pamiętam na jakiej platformie telewizyjnej, Umierająca męskość chyba to było. Film był chyba o godzinie 12 w nocy wyświetlony, ale mówił o dramatycznych rzeczach, o wynikach badań naukowych, które pokazują, jak wszystko to, co nas otacza, każdy plastik u dziecka, no to plastik zaczyna się kiedy?
1: Od butelki i smoczka.
0: Butelki i smoczka. Kiedyś to była, smoczek był gumowy, a nie, oczywiście były fatalne, bo one się rozłaziły, to było nieprzyjemne, no ale wystarczyło je tylko zmieniać, a butelka była szklaną butelką. W tej chwili jest to plastikowe. Wszystko to, co mamy w pieluszkach, to jest plastikowe. Zabaweczki, które dziecko bierze do buzi, to są plastikowe. My przecież jesteśmy to jest plastik. Pojemniczki z jedzeniem dla dzieci tak samo są plastik, czyli
1: woreczki na mleko mamy do mrożenia
0: wszystko,
1: też.
0: Absolutnie. Wszystko. Poza tym u mamy też jest przecież, to nawet ostatnio ktoś powiedział, że każdy dorosły człowiek ma tego mikroplastiku, taką małą łyżeczkę objętościowo w głowie, w mózgu, bo on się tam kumuluje, ten mikroplastik. Więc no trudno, żeby też nie wpływał na płodność. I tu się okazuje, że tutaj jądra są bardzo narażone na ten plastik, na te bisfenole na przykład takie, które mimo że jądra mimo wszystko są zabezpieczane, bo tam jest taka bariera, która utrudnia penetrację różnych trujących związków do tych jąder, a przez to tak samo i leków, pamiętajmy, dlatego tak leczenie niepłodności męskiej jest trudne. No ale jeśli już z tym plastikiem mamy do czynienia i z tymi wszystkimi pochodnymi tego plastiku, no to okazuje się, że ci mężczyźni rzeczywiście z roku na rok, z pokolenia na pokolenie mają coraz gorsze parametry. Czy to tylko sam plastik? Myślę, że plastik jest jedną z taką dodatkową przyczyn, bo tutaj pewno wymieniliśmy już część z nich, jeszcze byśmy mogli dalej wymieniać, co wpływa na płodność. Natomiast myślę, że plastik tak u mężczyzn zdecydowanie nie ma jak się tego pozbyć. Oczywiście, ale ten plastik powoduje czasami zupełnie zniszczenie jąder. Nie ma odwrotu. Pamiętajmy, że nie ma czegoś takiego jak leczenie niepłodności męskiej. To są pojedyncze przypadki, gdzie możemy cokolwiek u mężczyzny zmienić. Jeśli się mężczyzna urodził z jakimiś parametrami nasienia, z jakimś sposobem życia, nie wiem, czy był szczupły, czy był otyły, czy się ruszał, czy się nie ruszał, wie pani, to od dziecka przecież cały czas idzie za nami. To samo to, że powiedzmy nawet ostatnio coraz więcej się na przykład rodzi wcześniaków, no to czyli takich chłopców, którzy troszeczkę później dojrzewają. Ten problem ze zstępowaniem jąder, rozwijaniem się prawidłowym jąder, to wszystko.

0: Wszystko ma ogromne znaczenie. Tak samo jak ten mikroplastik, który jest i z którym mamy ogromny kontakt tutaj praktycznie cały czas.
1: Czy to by znaczyło, że jeżeli słuchają nas mamy, które urodziły wcześniaki chłopców, to czy warto na jakimś etapie wczesnym życia sprawdzić jakość nasienia?
0: Na wczesnym etapie na pewno nie, no bo jak tutaj namówić dziecko?
1: U nastolatka na przykład.
0: U nastolatka myślę, że też nie ma co go stresować. Natomiast widzi pani, tu znów niestety wracamy do naszego projektu. Nasz projekt nie powinien się kończyć na tym, że mamy dziecko, urodziliśmy, koniec. Nie, to jest dopiero początek tego wszystkiego. Przecież potem musimy zadbać o to dziecko, jeśli chcemy, żeby ono nie przechodziło tej traumy, tych wszystkich problemów, które my mamy, a taki jest cel zwykle rodziców, żeby te dzieci, to pokolenie było lepsze, a nie gorsze. No to trzeba się zastanowić, może temu dziecku pomóc, w jaki sposób mu pomóc. Żyć tak może trochę lepiej niż my żyliśmy. Może pamiętać o tym sporcie, o nieprzejadaniu nie przekarmianiu tego dziecka właśnie, żeby nie miał otyłości, ograniczyć ilość tego plastiku w różnych postaciach, jak się tylko da. Mieć na względzie to, że trzeba pójść do lekarza, żeby lekarz sprawdził, czy te jąderka zstąpiły, czy są prawidłowe, czy nie ma stulejki. Pamiętać, że każdy uraz jąder, każde zatrucie jakimś substancją chemiczną, lekami, może wpływać na tą płodność. Natomiast kiedy bym radził zbadać to nasienie? Młodym ludziom, którzy co prawda może jeszcze nie chcą mieć dzieci, ale są na tyle już świadomi, że uprawiają seks, może warto sobie takie badanie zrobić. Nie opierać się tylko na tym, że mogę współżyć, tak jak powiedziałem wcześniej, dobrze wyglądam, wszystko jest ok, ten seks funkcjonuje prawidłowo, nikt się na to nie skarży, ale może trzeba byłoby sprawdzić, czy w tym nasieniu rzeczywiście są prawidłowe plemniki. Czy coś można wtedy zmienić? No można zrobić na przykład diagnostykę. Można zrobić diagnostykę, czy nie ma jakichś ukrytych chorób, które mogłyby powodować tego typu rzeczy. Czy nie ma żylaków powrózka nasiennego, które można byłoby wyleczyć u takiego mężczyzny. Trzeba byłoby sprawdzić, czy my nie mamy na przykład wady genetycznej. Bo jeśli mamy wadę genetyczną, to oczywiście niewiele z tym tutaj zrobimy. Ale może poprowadzimy swoje życie trochę inaczej. Nie czekajmy z tym sprawdzeniem naszej męskości do momentu, kiedy już właśnie zapadnie decyzja, że chcemy mieć dziecko od jutra, od pojutrza i dopiero wtedy będziemy to wszystko robili. Więc można tych synów swoich trochę jakoś uświadomić, że jak tylko już są dorosłymi mężczyznami, to może warto, żeby sobie zrobili badanie nasienia, bo to im może ułatwić masę różnych rzeczy.
1: Też decyzję ewentualną o zabezpieczeniu płodności.
0: Co jest bardzo istotne też, a poza tym proszę pamiętać, że jeżeli się decydujemy w dzisiejszych czasach na dziecko, to nie są to ludzie 20-21 lat. To są ludzie, którzy mają powyżej 30, czyli tacy, którzy już się jakoś ustabilizowali. No i faceci są oczywiście happy, bo oni wtedy dobrze wyglądają. Między 30 a 40 to jest super, ale kobiety mają 30-35 lat. To są ich partnerki. I one już, jeśli mogą super wyglądać, ale jeśli chodzi o ich płodność, no to im się zaraz to zacznie ten czas kurczyć. I teraz, jeśli my wtedy rozpoczniemy cały pomysł, że będziemy się diagnozować, nie wiedząc nic zupełnie, to co się najpierw dzieje? Najpierw każda kobieta pójdzie sama. Nie wyśle nigdy swojego faceta, albo bardzo rzadko go wyśle na badanie, bo bierze to na siebie, na swoje barki. Że ona na pewno jest, coś z nią jest nie tak, więc zanim się zacznie badać, zanim pójdzie do lekarza, a jak jeszcze usłyszy, proszę przyjść za pół roku i na przykład się wysypiać, albo cokolwiek innego robić, bo wtedy pani zajdzie w ciążę, to pół roku mamy już zmarnowane. Tutaj ten czas jest niesamowicie ważny. Może się okazać, że taki zdiagnozowany mężczyzna od razu wie, jaka jest sytuacja i jak jest temat dziecka albo jakiegoś wspólnej relacji takiej, która ma się zakończyć, to już wiemy dokładnie. Słuchaj, ja mam plemniki, albo nie mam plemników, albo coś się ze mną wydarzyło, albo nie mogę mieć dzieci. Czy to jest dobre? Nie wiem, muszę pani powiedzieć, bo jak teraz to wypowiedziałam, to pomyślałem sobie, no dobra, ale ci ludzie zapałali do siebie uczuciem i teraz co, mają to uczucie od razu na dzień dobry zmiażdżyć tym, że facet nie ma plemników? Proszę
1: no
0: nie pytać mnie, bo nie wiem.
1: Są jeszcze rozwiązania różne, to no nie są, jest tak,
0: są
1: że
0: inne
1: muszą zamykać sprawę.
0: No właśnie, więc myślę, że może właśnie, ale to jak ta świadomość chyba jednak pomogłaby tutaj załatwić i może też wiele konfliktów w późniejszym

0: wspólnym życiu uniknąć.
1: Mhm. Chociaż jak słyszę, temat płodności mężczyzn dalej jest bardzo mocnym tabu i często słyszę od moich rozmówczyń, że ich partnerzy na przykład zwlekali aż 2 lata, żeby pójść do lekarza, bo tak bardzo no nie czuli tego, czuli się skrępowani, że będą musieli pójść do tego pokoju, że wszyscy będą wiedzieli, co oni tam robią, że też jest to jakiś tam symbol męskości. Jeżeli wyjdą złe parametry, to że ktoś im tę męskość zabierze. No myślę, że jest to temat, o którym trzeba rozmawiać.
0: Trzeba, wie pani, to jest ta paskudna strona nas, facetów. Że będąc w związku, myślimy właśnie o tym, że my raz na rok musimy pójść do gabinetu, gdzie nikt nas w zasadzie nie widzi, bo to jest gabinet, a ta kobieta chodzi do ginekologa, przynajmniej raz w roku powinna być, a jak się leczy na niepłodność, to nawet 2-3 razy w miesiącu. Ginekologami są też faceci przecież. W związku z tym to dla niej jest chyba trauma, że ona musi mówić o swoich bardzo intymnych rzeczach, o tym, co się działo w przeszłości z nią, jak ona żyje, jak często uprawiają seks. Faceci o tym nie mówią. Oni siedzą sobie bokiem, wysłuchują, bo oni są sprawni. Tutaj u nich się nic nie dzieje i to jest, muszę pani powiedzieć, straszne, no bo ci mężczyźni, to nie dość, że tak jak pani powiedziała, że oni uważają, że oni na samym końcu pójdą, jak już się wszystko wyjaśni, oni wtedy będą się diagnozować i są bardzo tym zestresowani, że muszą to nasienie oddać. Powiem więcej. Oni bardzo często jeszcze utrudniają terapię. Bo jak siedzi, a zwykle przychodzą i staram się, żeby to były pary, które przychodzą, no to kobieta chciałaby pewne rzeczy zrobić, pójść do przodu, bo ona wie, że ona każde wstrzymanie się z terapią to jest dla niej kolejne pół roku czy rok, przybywa jej lat, koleżanki w pracy mają dzieci, a ona jeszcze nie. Ona tu będzie musiała chodzić do ginekologa. W związku z tym przedstawiamy takim ludziom, jak ma wyglądać ta terapia i pamiętajmy, że w ustawie o leczeniu niepłodności jest taki zapis, że to musi trwać krótko. Nie wolno tym ludziom mówić, że za 2-3 lata przyjść i tak dalej, tylko trzeba zacząć działać. Mówimy, jak działamy, że chcemy zrobić na przykład stymulację, inseminację, cokolwiek innego, a mężczyzna, który siedzi z boku, mówi, nie, jeszcze nie. Patrzę na niego, kobieta ma 36-37 lat. To kiedy? Tak i jak teraz nie? Nie, to panie doktorze, to aż tak nam się nie spieszy, mówi mężczyzna. To my jeszcze poczekamy, my jeszcze normalnymi jakimiś metodami, nie, żadnych metod takich agresywnych nie będziemy stosować. I tu już jest widoczny, wie pani, rozdźwięk z kobietą, która... Ona jest w zasadzie cały czas tym takim obiektem do leczenia, a nie mężczyzna, który jest tylko raz na jakiś czas wpada, oddaje nasienie i ta jego terapia się tutaj w zasadzie kończy. Ale on dyktuje nam warunki, że my nie będziemy jeszcze teraz robić. A jeśli jest jeszcze na przykład z rodziny głęboko wierzącej albo nawet jak sam nie jest wierzący, ale jest z rodziny wierzącej, to on się nie może rodzinie przyznać, że akurat zabieg in vitro był w ich przypadku konieczny. Czy on będzie unikał takiej rozmowy i będzie unikał jak tylko można odnośnie tej ingerencji takiej. On chciałby jak najbardziej naturalnie. A w leczeniu niepłodności tak naprawdę naturalnie niewiele można zrobić.
1: Mhm. Na szczęście... Myślę, że w każdej klinice leczenia niepłodności można też nawiązać kontakt z psychologiem i to jest taki moment pewnie, kiedy warto pójść i przegadać te priorytety.
0: Tak powinno być. Nie jestem przekonany, że w każdej klinice.
1: To ja tak życzeniowo może powiedziałam.
0: Życzeniowo tak. Niektórzy uważają, że to nie jest dobrze, jeśli w klinice obok ginekologa, leczenia niepłodności obok ginekologa, położnika przyjmuje psycholog, no bo ktoś tam wchodzi już do tego psychologa, czyli ludzie już się boją tej stygmatyzacji, że oni mają jakiś problem, nie chcieliby takiego problemu mieć. Więc część klinik po prostu utrzymuje kontakty, współpracę z psychologami na zewnątrz. Tylko, że oczywiście, wie pani, z psychologiem trzeba byłoby porozmawiać, to było bardzo korzystne, tylko, że to też musi być psycholog, który, on rozumie to, o czym myśmy tutaj mówili, o tym czasie. To nie jest też, że będę teraz prowadziła tą parę przez pół roku, rok. Nie, trzeba posłuchać i mniej więcej powinniśmy mówić z psychologiem tym samym głosem. Żeby nie przeciągać całej tej terapii jakoś, nie oczywiście wspomóc tych ludzi, wspomóc jedną, drugą stronę, uświadomić im pewne rzeczy, ale może równolegle z naszą terapią, tak. Psycholog jak najbardziej tak. Jeśli ktoś ma bardzo duży problem, to bardzo często wspominamy, ale wie pani, jak ludzie reagują na słowo, że proszę pójść do psychologa, albo
1: nie
0: że
1: jestem wariatem.
0: No właśnie, to każdy myśli, co ten

0: Doktor, zamiast mnie leczyć, ja tu wyczytałam, że to się już robi takie badania trzeba zrobić, a on mi nie zlecił tych badań, tylko wysłał mnie do psychologa. Od razu będę miał skargę do szefa swojej firmy, że jak pacjentkę potraktowałam, ona się chciała leczyć, a nie rozmawiać jak i psycholog. Nie jest to takie proste.
1: No, ale to ale myślę, że też rola i dziennikarzy, i lekarzy, żeby normalizować.
0: Bardzo dobrze, że to tu wybrzmiało, tak. To każdy będzie wiedział. Może w takim razie bez nawet takiego zalecenia warto, jeżeli coś się dzieje z naszym życiem, pójść do tego psychologa. Mhm.
1: Czy dobrym podsumowaniem naszej rozmowy będzie to, że zalecalibyśmy po prostu dbanie o dobrostan, jeżeli chcemy mieć dziecko?
0: Tak. O dobrostan musimy pamiętać, że jako młodzi ludzie, jeżeli liczymy się z tym, że chcemy mieć to dzieci, no to dzisiaj to wcale nie jest takie oczywiste, że wszyscy chcą mieć dzieci. Że chcemy mieć te dzieci, to powinniśmy żyć jak normalni młodzi ludzie. Nie robić żadnych projektów, nie odkładać niczego na później. Jeśli tylko jest sytuacja taka, że możemy mieć te dzieci, to musimy pamiętać, że miejmy te dzieci w okresie, kiedy jesteśmy najlepiej do tego przygotowani przez naturę. Nie odkładajmy tego, jak już wszystko w życiu osiągniemy, zdobędziemy i dopiero wtedy będziemy grzeczni, ładni, nie będziemy palić, pić, nie będziemy nic więcej robić, będziemy się szykować do dzidziusia. Zmieńmy swoje nastawienie, ale tą decyzję musimy podjąć wcześniej, bo tego czasu nie jesteśmy w stanie za diabła cofnąć w żaden sposób.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzisiaj gościem podcastu N97 był dr Jarosław Niemoczyński, dyrektor medyczny Kliniki Bocian w Warszawie, ginekolog położnik. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom N97.

0: promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
3: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
2: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
3: Proszę, dbaj też o siebie.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

0: Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż

ułożył się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzę jak w zwolnionym tempie, tak pewnie.

just a night out. The stars are winking and the